0: będzie monitorował sytuację.
1: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kolejna burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka Neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
2: Szpital przedstawiał do rozliczania procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
1: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Podobne kontrole przeprowadzono też w innych szpitalach.
2: Fundusz wpadł na trop tych nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie po analizach, które przeprowadził dla tego świadczenia. Przypomnę, że to jest termolezja. W takim dużym skrócie to jest świadczenie, które jest związane z leczeniem bólu. I analiza tego świadczenia odbyła się w całym kraju. Stąd właśnie poprzez tę analizę wpadliśmy na trop tych nieprawidłowości.
1: Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył o zastrzeżenie do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Obecny dyrektor szpitala zawiadomił organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń placówki, a postępowanie prowadzi prokuratura. I jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. Do tragedii, w której zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena, doszło w niedzielę o świcie w miejscowości Wólka Żabna. Kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie.
3: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu od 5 do nawet 20 lat więzienia. W wypadku ranne zostały 4 osoby. W szpitalu walczy o życie 18-latek. Blisko 3 promile miała 65-letnia babcia z Jastrzębia-Zdroju, która opiekowała się swoimi wnukami. Policję zawiadomił świadek, który zauważył przewracającą się kobietę z dziećmi na ulicy.
4: Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z zakupów przewróciła się i pociągnęła za sobą dzieci, które trzymała za ręce. W wyniku upadku 7-latek uderzył głową o podłoże. Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało, że 65-letnia Jastrzębianka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Mówi nam rzeczniczka Jastrzębianki Policji Helena Semik. Kobieta opiekowała się wnukami, które przebywały u niej na wakacjach. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziców. Jeżeli zgromadzony materiał potwierdzi, że swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, kobiecie może grozić do 5 lat więzienia. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzysta z PPK, a z tego prawie 20% wypłaca środki

Kobieta opiekowała się wnukami, które przebywały u niej na wakacjach. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziców. Jeżeli zgromadzony materiał potwierdzi, że swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, kobiecie może grozić do 5 lat więzienia. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzysta z PPK, a z tego prawie 20% wypłaca środki

0: powinno się zmniejszyć. Jednocześnie, jak zaznaczają, trzeba zwiększyć dopłaty od państwa, które od 7 lat niezmiennie wynoszą 240 zł rocznie. Tłumaczy Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
1: Wypadałoby te dopłaty zwaloryzować o inflację. Po drugie, dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie pewnych premii za staż. Znaczy, im dłużej ktoś jest w PPK, im dłużej oszczędza, tym ta dopłata od państwa jest większa.
0: Dziś, przechodząc na emeryturę bez PPK, otrzymamy około 50% ostatniego wynagrodzenia. Za około 20-30 lat ten wskaźnik spadnie do nawet 20%. Dlatego, jak zaznaczają eksperci, korzystanie z PPK zgodnie z przeznaczeniem, czyli by odkładać na emeryturę, jest po prostu niezbędne. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł trasą S3 i doprowadził do kilku kolizji. Teraz usłyszał zarzuty. Mowa o uciekinierze, którego w niedzielę po pościgu zatrzymali zielonogórscy policjanci. Mężczyzna, jadąc Oplem, uciekał w kierunku Sulechowa. Łącznie na odcinku od węzła Zielona Góra Północ do MOP Stożne doszło do kilku zdarzeń drogowych z jego udziałem.
2: Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji. W wyniku pościgu ucierpiało także dwóch funkcjonariuszy policji. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po ataku tortem na prezydenta Poznania weszły w życie nowe zasady wstępu na Radę Miasta. Przed wyjściem strażnicy legitymowali gości i dawali identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie. Publiczność jest też oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ali Habir.
3: Dzień dobry.
4: Proszę bardzo.
3: Dobrze. Emocja. Tutaj w torbie jest...
4: To jest laptop, rozumiem.
5: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
6: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
7: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
6: Nie, absolutnie nie.
0: Obecne rozwiązania są pilotażowe. Przypomnijmy, podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała dwie osoby. Usłyszała zarzuty, za które grozi do 3 lat więzienia. W środę sądny dzień dla tegorocznych maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki matur.
8: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
9: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
8: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
9: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
8: Trzymam kciuki, życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
9: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
0: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki zostaną podane o 8:30 w elektronicznym systemie. Papierowe świadectwa dojrzałości będą czekać w sekretariatach szkół. Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy. Zwierzę zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O szczegółach proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
10: W tej kuli była butelka, a w butelce 3 dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
0: Tradycja została jednak podtrzymana. Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
10: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
0: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat. Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
12: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
11: Mówi mi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Lublin ponownie staje się światową stolicą cyrku. Miasto opanuje karnawał z sztuk mistrzów. Wydarzenie będzie odbywać się w ostatni weekend lipca od 23 do 26, a program to artystyczny efekt wieloletnich przygotowań. Niektóre spektakle kontraktowano z dwuletnim wyprzedzeniem.

0: powodzeniem, mówi Iwona Kornet, dyrektorka Karnawalu Sztuk Mistrzów.
1: Moim konikiem jest też właśnie klaunada i naprawdę dużo wysiłku wkładam w to, żeby właśnie klaunada jakościowa była prezentowana szerzej i jestem ciekawa, jak zafunkcjonuje scena komedii, czy znajdzie swoich fanów i te spektakle, które na scenie komedii się zaprezentują, to też zapowiadają się świetnie.
0: Mówi Marcel Legzyl z pracowni do spraw kultury i sztuki ludycznej.
2: Ogólnie bardzo polecam wziąć program do ręki i potem, żeby ten program był twoim przyjacielem, nie rozstawać się z nim, notować sobie, pisać, na czym się było odkreślać i wtedy można zobaczyć wszystko. Każdy lubi tak samo, jak z cyrkiem jest jak z muzyką. Każdy lubi inny gatunek, przemawia coś innego. Tak samo jest ze sztuką cyrkową, więc warto, żeby każdy odnalazł to, co w cyrku mu się podoba najbardziej.
0: Ponadto kolejny raz w ramach karnawalu odbywać się będzie Urban Highline Festival. Nad głowami przechodniów w 5 lokalizacjach zaprezentuje się ponad 100 highlinerów z całego świata, w tym z tak odległych zakątków jak Australia czy Nowa Zelandia. Lubelski Urban Highline Festival pozostaje największym i najstarszym tego typu wydarzeniem w przestrzeni miejskiej na świecie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna.

0: Między nami dzieciakami.
1: Powiedzcie mi, jak długo trenujecie?
2: 3 lata, około 5. Teraz ćwiczę 4 rok. Ja też ćwiczę 4 rok.
1: Co jest trudnego w gimnastyce?
2: Trudne jest to, że trzeba wszystko robić powoli, dokładnie, wytrzymywać wszystko. I trzeba też robić bardzo to wszystko perfekcyjnie, żeby nie było żadnych błędów.
3: No na przykład elementy siłowe są trudne.
4: Trzeba mieć zawsze obciągnięte palce i proste kolana.
1: A co wam dają takie treningi z gimnastyki?
4: No, przez to jest się silniejszym, lepszym z WF-u.
3: No, można się bardziej rozciągnąć, nauczyć się czegoś nowego.
2: No, najfajniejsze jest to, że uczymy się cały czas jakichś nowych rzeczy i też bardzo dobrze za każde na przykład mistrzostwa, jak dostanę jakieś miejsce, od razu z WF-u też mi się podnoszą oceny.
5: Moim zdaniem najfajniejsze jest to, że jeździmy na zawody i możemy miło spędzać czas i zdobywać wysokie miejsca.
1: A jak wyglądają takie treningi gimnastyczne? Co na nich robicie?
5: Na początku mamy rozgrzewkę, a potem ćwiczymy piramidy, skoki.
2: Ćwiczymy około 3 godzin, 2 razy w tygodniu. To jest bardzo tak wykańczające trochę.
3: Ćwiczymy elementy siłowe, rozciągamy się.
4: Na początku jest rozgrzewka, potem robimy czasem kolejki, 2, i wtedy ćwiczymy w parach.
1: Co jest dla was najtrudniejsze?
5: Najtrudniejsze są skoki.
2: Dla mnie najtrudniejsze są elementy siłowe.
3: No ze skoku salto.
4: Dla mnie też są siłowe trudne elementy.
1: Czy żeby uprawiać taki sport trzeba mieć jakieś konkretne predyspozycje?
5: Trzeba być rozciągniętym.
2: No trzeba cały czas ćwiczyć na przykład całe ciało, żeby potem wszystko dobrze umieć.
3: No trzeba się tak rozciągać, po prostu no być gibkim.
4: Trzeba się często rozciągać, żeby nie umieć szpagaty i wszystko i wszystkie inne rzeczy.
5: Ja mam duet z Marysią, musimy się obie zgrać, musimy wejść dobrze w muzykę i na sobie polegać.
2: Najtrudniej jest dla wszystkie piramidy, trzeba je bardzo długo ćwiczyć, by się udały bardzo dobrze do takich trudnych układów.
3: Się ćwiczy, jak już wszystko wychodzi perfekcyjnie, to wtedy można, to już się wie, że można już mieć duet, że tak już jest lepiej.
4: Ja czasem robię z Anią duet na jakieś festyny albo coś, to właśnie trudno nam jest wyćwiczyć jakieś piramidy, ale się udaje.
1: A opowiedzcie mi jeszcze może o strojach, bo ja widziałam takie piękne, kolorowe stroje.
5: Każdy dostaje do każdego z układu inny strój.
2: Muszą być przede wszystkim bardzo wygodne, by dobrze wykonywać wszystkie elementy.
3: No ja mam tak około 5 stroi, no do trio, do salówki i do duetu.
4: Stroje takie typowe na akrobatykę są czarne, a do jakichś układów są zazwyczaj takie kolorowe.
6: Jestem Maja Król i trenuję już 8 lat.
7: Jestem Martyna Antos i trenuję 5 lat.
1: Powiedz mi, co jest takiego fajnego w gimnastyce?
7: No to, że mogę, dla mnie to, że mogę rozwijać swoje zainteresowanie, bo odkąd pierwszy raz przyszłam na trening, to mi się strasznie spodobało i właśnie to, że dużo ćwiczymy, to wcale mi nie przeszkadza, bo nasze treningi są naprawdę bardzo długie, dużo razy ćwiczymy, ale te sukcesy, które osiągamy, to wszystko wynagradzają i bardzo mi się podoba.
6: Myślę, że najfajniejsze jest to, kiedy pokazujemy to komuś i oni tak zachwycają, mówią takie wow i doceniają naszą pracę i to, jak nauczymy się jakiejś nowej figury, nowego elementu.

0: momentu, to jest naprawdę duże zaskoczenie, duża radość, bo się rozwijamy.
1: Jak wyglądają takie treningi z gimnastyki?
2: Treningi trwają 3 godziny, mamy 2 razy w tygodniu i na początku robimy rozgrzewkę, później robimy różnego rodzaju skoki, salta, później robimy piramidy, a na końcu ćwiczymy swoje układy na zawody.
1: Co jest trudnego w gimnastyce?
0: Są trudne rzeczy, ale wszystko jest do wyćwiczenia. Na przykład dla mnie najtrudniejsze są skoki.
2: Dla mnie też najtrudniejsze są skoki.
1: A jak byście przekonały innych do trenowania tego sportu? Jakie korzyści z niego płyną?
2: To jest bardzo dobre wysportowanie ciała. Czujemy się naprawdę dobrze.
0: Myślę, że tak dla osób mniej więcej w naszym wieku jest takim plusem, że w sumie możemy jeść co chcemy, a i tak mamy dobrą kondycję, dobre ciało i figurę.
1: Także. Czy ten sport wymaga właśnie od was jakichś wyrzeczeń?
2: To znaczy czasem się, no wiadomo, musimy ograniczać, żeby na przykład jeść takie zdrowsze rzeczy, bo mamy stroje, wiadomo, czasem z odkrytymi brzuchami i tak dalej, ale przeważnie to, co zjemy, spalamy na treningach, nie musimy aż tak się ograniczać.
0: A ja się nie ograniczam.
3: Jestem Nina, trenuję 7-8 lat.
4: Jestem Julka i trenuję od 3 klasy, czyli 4 lata.
5: Jestem Igat i trenuję 6 lat.
1: Skąd taki pomysł, żeby trenować gimnastykę?
6: Bardzo mnie zafascynowało, jak inne dziewczyny z mojej klasy robiły na przerwach różne gwiazdy, szpagaty i chwaliły się tym. Więc ja też postanowiłam zainteresować się tym sportem.
4: A mnie bardzo podobała się zawsze akrobatyka. Koleżanki z klasy, które tutaj w MDK-u występują i też tak właśnie to mnie tak zmobilizowało, żeby zacząć trenować.
5: Mi pokazała moja koleżanka też z mojej grupy, która jest 4 lata ode mnie starsza, jakie jest to fajne.
1: Jest to trudny sport?
4: Nie, ale wymaga precyzji i dużo trenowania.
1: Co jest takiego fajnego w gimnastyce?
6: Na pewno dobrą figurę. Ja lubię robić różne piramidy, nowe rzeczy, salta.
4: Fajnie jest po prostu patrzeć na figury i te różne układy. Po prostu bardzo ładnie to wychodzi.
5: Mi się bardzo podoba, jak zawsze dziewczyny podnoszą mnie na samą górę piramid.
1: Czy zdarzają wam się kontuzje?
6: 2 lata temu skręciłam nadgarstek, ale to tak nie.
4: Tak, zdarzają się. Ja sobie coś w nadgarstku też zrobiłam i staw skokowy miałam.
1: Powiedzcie mi, czy jest to sport, który wymaga wyrzeczeń od was?
6: Nie. Chyba nie.
4: Moim zdaniem też nie.
7: Nie. Mam na imię Maryża Górka i trenuję 3 lata.
8: Mam na imię Weronika Pernal i trenuję 2 lata.
9: Mam na imię Hania Górka i trenuję 3 lata.
1: Skąd taki pomysł, żeby trenować gimnastykę?
7: No ja jak miałam 5 albo 4 lata, to zaczęłam sobie robić różne rzeczy i mi się spodobało i poprosiłam i wybłagałam mamę, żeby mnie zapisała.
8: Ja no po prostu koleżanki mi w szkole powiedziały, że jest można coś takiego trenować i ja zaczęłam to wszystko od początku i trenowałam.
7: Mnie to siostra wybłagała.
1: A powiedzcie mi, co jest takiego fajnego w gimnastyce? Co wam ona daje?
7: No dużo zabawy, dużo... No też dużo bardzo gimnastyki i ruchu i zdrowia.
8: No oczywiście, tak jak powiedziała Hania, zdrowia i dobrej kondycji, figury.
9: W ogóle to jest fajne dla nas.
1: A co wam sprawia największą trudność?
7: Robienie salt i tych różnych do tyłu fiflaku.
8: No, piramidy, bardzo trudność, salta w tył, w przód.
9: Piramidy, układy, układanie układów, do piosenki zrobić.
1: A widziałam, takie fajne stroje też miałyście. Powiedzcie mi coś, jak wyglądają takie stroje do gimnastyki?
7: No, trzeba na początku dobrać je do muzyki, do nastroju, piosenki i układu.
8: No, muszą one mieć oczywiście jakieś kolory i detale.
9: Muszą być z materiału z lajkry, bo wtedy się bardziej rozciągają.
1: A powiedzcie mi, czy zdarzają wam się kontuzje?
7: Ja raz wybiłam palca, no i tak często słyszałam o różnych kontuzjach.
8: No czasami tak, a czasami nie.
9: Mi raz podwinęłam palca i sobie wybiłam, ale to był tylko raz.
1: A jak wyglądają takie treningi gimnastyczne?
7: Po 2 godziny i na początku jest rozgrzewka w kole, potem na macie, a potem zaczynamy robić różne piramidy, układamy sobie układy i tak dalej.
8: Najpierw jest rozgrzewka,

0: pani nam mówi, co mamy robić, a potem zaczynamy wszystkie układy, dobieramy muzykę do układów.
1: Chodzimy, bo nam się to podoba i w ogóle fajnie mieć układ i dostawać puchary i medale.
2: A jak zachęciłybyście takie dzieci w waszym wieku do takich treningów?
3: Powiedzieć, że to zdrowe, fajne i no czasami zdarzy się kontuzja, ale to nic. I że fajnie jest dlatego, że dostajemy puchary, medale.
4: Między nami dzieciakami.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. W środę w Ankarze o 9.15 czasu polskiego rozpocznie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem głów państw sojuszu. Do tego o 13.30 czasu polskiego ma odbyć się spotkanie Trump-Załęski. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy to, zdaniem sekretarza generalnego NATO, Marka Rutte, kluczowe tematy, którymi powinien zająć się sojusz. Do stolicy Turcji przyleciał już prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump. I to na tym drugim przywódcy będzie skupiać się uwaga europejskich państw. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego?
1: Bo Donald Trump wielokrotnie podważał sposób funkcjonowania NATO. Jego zdaniem państwa europejskie korzystają z ochrony zapewnianej przez Stany Zjednoczone, nie ponosząc przy tym większych kosztów.
2: Trzeba jak najwięcej robić, żeby pokazać, że Europa jest w stanie sama się bronić.
1: Komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Jak wynika z danych NATO, w ubiegłym roku państwa Europy i Kanada wydały na obronność dodatkowo 139 miliardów dolarów. Taktyka Trumpa okazuje się więc skuteczna, mówi mi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
3: Zmusił państwa europejskie, które rzeczywiście już bardzo mało wydawało na obronność i bezpieczeństwo, do zwiększenia tego budżetu.
1: Mimo napięć nieoficjalnie już wiadomo, przywódcy krajów NATO, w tym Trump, mają potwierdzić w Ankarze, atak na jedno państwo sojuszu to atak na wszystkich.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
4: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizacje zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski

0: Nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet, zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
1: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kolejna burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka Neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
2: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
1: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Podobne kontrole przeprowadzono też w innych szpitalach.
2: Fundusz wpadł na trop tych nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie po analizach, które przeprowadził dla tego świadczenia. Przypomnę, że to jest termolezja. W takim dużym skrócie to jest świadczenie, które jest związane z leczeniem bólu. I analiza tego świadczenia odbyła się w całym kraju. Stąd właśnie poprzez tę analizę wpadliśmy na trop tych nieprawidłowości.
1: Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył o zastrzeżenie do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Obecny dyrektor szpitala zawiadomił organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń placówki, a postępowanie prowadzi prokuratura. I jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. Do tragedii, w której zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena, doszło w niedzielę o świcie w miejscowości Wólka Żabna. Kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie.
3: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu od 5 do nawet 20 lat więzienia. W wypadku ranne zostały 4 osoby, w szpitalu walczy o życie 18-latek. Blisko 3 promile miała 65-letnia babcia z Jastrzębia Zdroju, która opiekowała się swoimi wnukami. Policję zawiadomił świadek, który zauważył przewracającą się kobietę z dziećmi na ulicy.
4: Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z zakupów przewróciła się i pociągnęła za sobą dzieci, które trzymała za ręce. W wyniku upadku 7-latek uderzył głową o podłoże. Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało, że 65-letnia Jastrzębianka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Mówi nam rzeczniczka Jastrzębianki policji Halina Semik. Kobieta opiekowała się wnukami, które przebywały u niej na wakacjach. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziców. Jeżeli zgromadzony materiał potwierdzi, że swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, kobiecie może grozić do 5 lat więzienia. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzysta z PPK, a z tego prawie 20% wypłaca środki przed ukończeniem 60 lat.
5: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
1: Mówi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60, dopłaty od państwa przepadają. Trzeba też zapłacić podatek Belki, do kieszeni trafia więc około 85% zgromadzonych pieniędzy, a to, zdaniem ekspertów, powinno się zmniejszyć. Jednocześnie, jak zaznaczają, trzeba zwiększyć dopłaty od państwa, które od 7 lat niezmiennie wynoszą 240 zł rocznie, tłumaczy Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
6: Wypadałoby te dopłaty zwaloryzować o inflację. Po drugie, dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie pewnych premii za staż. Znaczy, im dłużej ktoś jest w PPK, im dłużej oszczędza, tym ta dopłata od państwa jest większa.
1: Dziś, przechodząc na emeryturę bez PPK, otrzymamy około 50% ostatniego wynagrodzenia. Za około 20-30 lat ten wskaźnik spadnie do nawet 20%. Dlatego, jak zaznaczają eksperci, korzystanie z PPK zgodnie z przeznaczeniem, czyli by odkładać na emeryturę, jest po prostu niezbędne. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł trasą S3 i doprowadził do kilku kolizji. Teraz usłyszał zarzuty. Mowa o uciekinierze, którego w niedzielę po pościgu zatrzymali zielonogórscy policjanci. Mężczyzna, jadąc Oplem, uciekał w kierunku Sulechowa. Łącznie na odcinku od węzła Zielona Góra Północ Wjeżdżając do MOP Stożne doszło do kilku zdarzeń drogowych z jego udziałem.
7: Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Mówi Anna Baran z Zielonogórskiej Policji. W wyniku pościgu ucierpiało także dwóch funkcjonariuszy policji. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po ataku tortem na prezydenta Poznania weszły w życie nowe zasady wstępu na Radę Miasta. Przed wyjściem strażnicy legitymowali gości i dawali identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie. Publiczność jest też oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari Habir.
8: Dzień dobry.
9: Proszę bardzo. Dobrze.
8: Informacja. Tutaj w torbie jest...
9: To jest laptop, rozumiem.
10: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
11: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
12: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
11: Nie, absolutnie nie.
1: Obecne rozwiązania są pilotażowe. Przypomnijmy, podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała dwie osoby. Usłyszała zarzuty, za które grozi do 3 lat więzienia. W środę sądny dzień dla tegorocznych maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki matur.
13: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
14: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
13: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
14: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
13: Trzymam kciuki i życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
14: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
1: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki zostaną podane o 8.30 w elektronicznym systemie. Papierowe świadectwa dojrzałości będą czekać w sekretariatach szkół. Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy. Z wieży zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O szczegółach proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
15: W tej kuli była butelka, a w butelce 3 dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
1: Tradycja została jednak podtrzymana. Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
15: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
1: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat. Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
17: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
16: Mówi mi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Lublin ponownie staje się światową stolicą cyrku. Miasto opanuje karnawał Sztuk Mistrzów. Wydarzenie będzie odbywać się w ostatni weekend lipca od 23 do 26, a program to artystyczny efekt wieloletnich przygotowań. Niektóre spektakle kontraktowano z 2-letnim wyprzedzeniem, mówi Iwona Kornet, dyrektorka Karnawalu Sztuk Mistrzów.
18: Moim konikiem jest też właśnie klaunada i naprawdę dużo wysiłku wkładam w to, żeby właśnie klaunada jakościowa była prezentowana szerzej i jestem ciekawa, jak zafunkcjonuje scena komedii, czy znajdzie swoich fanów i te spektakle, które na scenie komedii się zaprezentują, to też zapowiadają się świetnie.
1: Mówi Marcel Legzyl z pracowni do spraw kultury i sztuki ludycznej.
19: Ogólnie bardzo polecam wziąć program do ręki i potem, żeby ten program był twoim przyjacielem, nie rozstawać się z nim, notować sobie, pisać, na czym się było, odkreślać i wtedy można zobaczyć wszystko. Każdy lubi tak samo, jak z cyrkiem jest jak z muzyką. Każdy lubi inny gatunek, przemawia coś innego. Tak samo jest ze sztuką cyrkową, więc warto, żeby każdy odnalazł to, co w cyrku mu się podoba najbardziej.
1: Ponadto kolejny raz w ramach karnawalu odbywać się będzie Urban Highline Festival. Nad głowami przechodniów w 5 lokalizacjach zaprezentuje się ponad 100 highlinerów z całego świata, w tym z tak odległych zakątków jak Australia czy Nowa Zelandia. Lubelski Urban Highline Festival pozostaje największym i najstarszym tego typu wydarzeniem w przestrzeni miejskiej na świecie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pila.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj co ludzie powiedzą z kolejnego polskiego miasta, które kurczy się w oczach.
2: Pozamykane wszystko.
3: Wszystko, bieda taka, że aż strach patrzeć. Tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
4: To jest w ogóle miasto nędza.
5: To jest bezludzie.
6: A jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
7: No Jezu, bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie.
8: Proszę pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził.
9: Włocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy dostrzega te strony.
10: Na pewno jest ładniejsze miasto. Czyściej jest ładniej.
11: Bulwary mamy piękne,
10: ale nie? Ale mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać.
6: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
12: Wyjeżdżam.
6: Gdzie wyjeżdżasz?
12: Do Warszawy.
6: A ty?
12: Bydgoszcz.
6: Do Bydgoszczy.
12: No,
6: do Warszawy.
12: Gdańsk.
6: Do Gdańska. Co czemu młodzi ludzie wyjeżdżają?
13: No wiesz, to nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Włocławku, to będę tutaj zawsze wyżył. To jest moja rodzina, miasto, mam sentyment.
6: Dzieci się rodzą.
14: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
1: Jeszcze 30 lat temu we Włocławku mieszkało 125 tysięcy osób. Dziś, jak podaje ratusz, to tylko 93 tysiące. Ja byłem

0: już z mikrofonem, między innymi w Bytomiu, w Wałbrzychu, Bydgoszczy, Częstochowie czy Radomiu, a teraz historyczna stolica Kujaw. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Początek smutny obrazek z głównego deptaka Włocławka z ulicy 3 Maja, gdzie pusto, cicho, witryny pozabijane, rolety poopuszczane. Więcej sklepów, lokali zamkniętych niż otwartych.
2: Widzę pozamykane wszystko.
3: Wszystko, bieda taka, że aż strach patrzeć.
2: No te sklepy wszystkie pozamykane.
3: I tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
2: Nie jest lepiej?
3: Nie jest, wcale, wcale. Coraz gorzej, wie pan. No żeby takiego 3 maja było zamknięte tyle czasu, żadnego sklepu.
2: No właśnie tak patrzę, tutaj to nawet zamurowali te okna.
3: No, no.
2: Nawet nie to, że zabite...
4: Tak, deskami, no. tylko już zamurowane. No.
3: Tutaj w Włocławku przeszło 50 lat, no i coraz gorzej. No.
2: To co tu było? Tu były jakieś sklepy,
3: tak? Tak, tu były buty ładne tam, tu był też jakiś z torebkami ładny sklep. Było Wedel, były cukierki Wedla. No dużo było, dużo.
2: Wszystko zabite.
4: Powstały duże markety, więc część handlowców poszła tam, a kupujący za nimi. Nostalgiczne wspomnienia, ale nie ma nic.
3: Nie,
4: ma nic.
3: Nie, bardzo przykra
4: sprawa. Najgorsze, że nie ma perspektyw na rozwój tego. Ale w ogóle Włocławek smutnym miastem się staje, bo wyludniało się i tego. I starsi tylko, starsi, młodzieży nie ma. A dzieciaków wcale. Także to jest, no.
3: Dzieciaków wcale, bardzo mało dzieci, bardzo mało dzieci. O, jeden sklep ładny z fajansem.
2: Tak patrzymy, to nawet lombard zamknęli, to
5: kawał czasu trzeba by było remontu, bo to wszystko się kurze, sypie. Kurze.
2: Dlaczego to się nie remontuje?
5: Większość to jest kurze, prywatnych kurze, kamienic.
2: Żeby nawet lombard się zamknął, no to jest już...
5: No faktycznie.
2: Zazwyczaj lombard to się na końcu zamyka. Ostatni.
5: No tak.
2: Dobry panu. Pan jeden z ostatnich tutaj.
6: No w tym samym miejscu 75 lat jesteśmy, bo to ojciec był i teraz ja jestem. Tak to wiesz pan, nie ma nic.
2: Ci młodzi tutaj dlatego wyjeżdżają, tak?
6: Tak, tak, wyjeżdżają, no bo tu wiesz pan, nie ma prac. Kiedyś celuloza była, to wszystko miasto tętniło życiem. Jak ludzie wychodzili z celulozy, to tutaj wiesz pan, ruch był jak w Warszawie na Marszałkowskiej. Manometry, tak. A teraz to wszystko, wiesz pan, wygasło. Nie ma nic. Stoją, wiesz pan, puste pomieszczenia.
0: Dużo dobrych rzeczy też oczywiście się dzieje we Włocławku, no, w sporcie na przykład, ale to chyba głównie w koszykówce jest Anwil Włocławek, wielki klub. Natomiast piłka nożna leży. Stadion Kujawiaka, który kiedyś grał w drugiej lidze, stoi zarośnięty chaszczami i straszy. No, teraz kilka wypowiedzi ludzi, których spotkałem tam w okolicy tego stadionu.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Dlaczego wyjeżdżają ludzie? Co się dzieje?
7: No bo to jest bezludzie. Szukają pracy.
2: Nie ma pracy?
7: Nie ma. Ja szukałem pół roku. No i po prostu na śmieciówkach jeżdżą, nie jeszcze oprócz tego. Nie są te stawki, co powinny być.
2: Mówi pan, że wyjeżdżają, a pan został.
7: No ja zostałem, bo tu się wychowałem. No. Też robiłem za granicą, ale wróciłem, no niestety. Włocławek to jest Włocławek. Człowiek się wychował. To jest w ogóle miasto nęca.
2: A tutaj co było? Bo tu jakiś stadion był.
7: Był. Kujawiak.
2: Piłkę nożną tu grali,
7: tak.
2: Czy co? I tak się patrzy na to,
7: no niestety,
2: zarośnięte.
7: To wszystko będzie do rozbiórki i patrzysz, jak spychary wejdą.
2: A jak to jest tutaj właśnie w
8: Włocławku? No, w Włocławku to jest akurat fajny klimat, inny taki. Ja jestem bardziej z kwestii kibicowskiej. To tak. Zawsze na Włocławie tam chodzimy inne. To jest ogólnie bardzo fajna sprawa.
2: Koszykówka, rozumiem.
8: Nie, to jest piłka nożna bardziej.
2: Która liga?
8: Tak, okręgowa.
2: Okręgowa?
8: Okręgowa, bo dopiero po upadku byliśmy. Tutaj ogólnie jest co robi, to jest fajne małe miasteczko, co nie, ale tu jest po prostu klimat, jak mówili, jak z ekstraklasy. No jest tu jest też wiele tych eventów czy coś. Też tu się wiele dzieje na przystani, na przykład na Wiśle się coś tam się dzieje, na Słodowie są coś.
2: Czyli
8: tutaj
2: co?
8: Po prostu trzeba po prostu mieszkać i wiedzieć, gdzie co jest w Włocławku.
2: Czyli co, jest co robić?
8: Jest co robić.
9: Jest co robić, można się pobawić tutaj wszystko.
2: To czemu młodzi ludzie wyjeżdżają, no wiesz?
8: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Włocławku, to będę tutaj zawsze żył. To jest moja rodzina, miasto, mam sentyment i no.
2: Tu 1/4 ludności wyjechała z Włocławka.
10: Ja też wyjechałam i wróciłam.
2: Ale pani wróciła.
10: Ale nie na długo. No bo tu nie ma perspektyw za życie. Nic nie ma tu.
2: Gdzie pani wyjechała i...

0: Holandii byłam.
1: No bo teraz wraca dużo ludzi do Polski.
0: Wątpię.
1: No pani wróciła, ale...
0: Ale nie na długo.
1: A jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
0: No Jezu, bez porównania. To jest bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie. Tam jest całkiem inaczej życie i w ogóle ludzie są inni jak tutaj.
1: Uśmiechnięci bardziej, tak?
0: Oj, bardziej.
1: Jak zarabia więcej, bo na wszystko to uśmiechnięty chodzi, zadowolony. I ile tu można zarobić, a ile tam?
0: No, tam około 8 tysięcy na miesiąc, nawet i więcej.
1: Na rękę można zarobić, a tutaj?
0: Muszę kończyć, bo mam autobus.
1: A tu ile?
0: Tu mało. Nie powiem ile, bo mało.
1: Ćwierć miasta wyparowało przez 30 lat.
2: Widać.
1: Widać?
3: Widać to, nie? Że wyjeżdżają. No. Za granicę głównie, nie?
1: Ale wy zostaliście.
2: Nie, no my byliśmy, wróciliśmy przed chwilą.
3: My wróciliśmy właśnie z zagranicy, nie? Z Holandii.
1: A jak? Wrażenia?
2: Dobrze, bardzo dobrze.
3: Jak na razie bardzo dobrze jest, nie?
1: Ale czy tu, czy tam?
2: Tam. Dla mnie lepiej tam.
3: No. Ale tam lepiej, nie? Jakby nie patrzeć.
1: A jak właśnie kwestia jakichś zarobków tam, a tutaj?
2: No to no jest różnica i to holendarna, nie?
1: Holendarna, rozumiem.
2: No tutaj myślę, że no ile można zrobić? 4,5? No w Holandii to minimalnie to jest 10 tysięcy, nie? No to dwa razy więcej, nie?
1: Co tam robiliście w tej Holandii?
2: Szklarnie głównie, kwiatki, zamówienia.
1: Wróciliście z taką nadzieją, żeby tu zostać? Czy tak po prostu sobie wpadliście?
2: Na chwilę.
3: Na chwilę, tak, nie? W przerwie między sezonem, nie?
2: No to większe zarobki, nie? Tutaj nie ma co robić na Włocławku. To nie ma przyszłości.
4: Często spotykałem we Włocławku ludzi, którzy niedawno wrócili z zagranicy, rozejrzeli się, czy już można dobrze żyć w mieście i już jadą z powrotem do tej Holandii czy Niemiec. Młodzi ludzie albo szukają pracy za granicą, albo zaraz wyjeżdżają na studia. Mało kto zostaje.
5: Wiele osób młodych ma negatywne spojrzenie na Włocławkę. Ja nie mam, natomiast dla młodych ludzi Włocławek nie ma jakby możliwości rozwojowych, takie jak inne większe miasta mają. Na przykład ja niedługo idę na medycynę i powiem tak, żebym ja szedł na medycynę we Włocławku, to nie wiem, co ja bym musiał zrobić, jakiekolwiek ruchy. Ja naprawdę nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja tutaj, żeby coś takiego zrobić.
1: Coś dobrego, co tutaj, że na lepsze coś się może zmienia, bo tak właśnie dużo mam takich negatywnych głosów.
6: Miasto zdecydowanie się rozwinęło przez te ostatnie rok, przez te ostatnie dwa lata. To widać, generalnie widać, że te pieniądze z budżetu miejskiego są.
1: Aha, coś się tu...
6: Inwestycje, takie codzienne inwestycje, to, że powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, są jakieś tam koncerty, jeżeli ktoś lubi koncerty.
5: Jakie atuty ma Włocławek? Myślę, że Włocławek jest bardzo zbity. Wszędzie na piekotę i wszyscy praktycznie się znają, bo ja co chwilę widzę kogoś, kogo znam, gdziekolwiek pójdę w tym mieście. Więc...
1: No to są pozytywy jakieś.
7: Tak, no jest w miarę spokojnie, jednak całe życie tu się mieszka, więc tak się trochę człowiek przyzwyczaił i jakoś żyje. No wiadomo, no większe miasto oferuje więcej jakby możliwości.
1: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
7: Wyjeżdżam.
1: Gdzie wyjeżdżasz?
7: Do Warszawy.
1: A ty?
7: Bydgoszcz.
1: Do Bydgoszcz.
7: No,
1: do Warszawy.
7: Gdańsk.
1: Do Gdańska. Mhm. Czyli trzech...
8: Rozjeżdżamy się.
1: No. Kumpli z Włocławka i każdy w inną stronę.
8: Tak jest.
9: Mhm. Poza Włocławkiem większe perspektywy są, jest więcej miejsc do pracy, do nauki i pewnie lepszy start niż tutaj.
10: Znajdź pracę to za najniższą krajową, prawda? No właśnie, a człowiek młody chce czegoś więcej już od samego początku, no bo no niestety z najniższej krajowej mieszkania też się utrzyma.
1: Nie myślisz, żeby tu we Włocławku
9: nie,
1: mieszkać,
9: nie,
1: żyć?
9: Na pewno nie, na pewno nie. Myślę, że miasta takie większe jak Warszawa, Kraków, to takie bym uderzała.
11: No ogólnie nie ma zbytnio atrakcji takich dla młodzieży, studia też tak średnio.
1: Ach, nie ma tu.
11: Są, ale nie wszystkie kierunki interesują młodych ludzi teraz.
1: Zostajecie we Włocławku, czy...
11: Raczej też idziemy na studia do

0: słucha Adam Feder.
1: Włocławek ma piękną, bogatą przeszłość. W czasach Bolesława Chrobrego to był obok Poznania i Gniezna jeden z największych naszych grodów. W pierwszej Rzeczpospolitej to był największy po Gdańsku ośrodek handlu zbożem. Bogate miasto, pełne bogatych mieszczan. Potem Włocławek też rozkwitał. Miasto było znane z ceramiki, z malowanego ręcznie włocławskiego fajansu. No ale tej fabryki ceramiki już we Włocławku nie ma. Ktoś zaraz powie, no ale ketchup Włocławek jest

rozkwitał. Miasto było znane z ceramiki, z malowanego ręcznie włocławskiego fajansu. No ale tej fabryki ceramiki już we Włocławku nie ma. Ktoś zaraz powie, no ale ketchup Włocławek jest

0: Włocławek produkują teraz w Wadowicach. No tak to wygląda. Tak jak w wielu polskich miastach poupadały te wielkie zakłady, praca jest, ale raczej taka niewymagająca dużych kompetencji w prywatnych firmach za najniższą krajową.
1: Proszę pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził. Także no...
2: Żałuje pan, że...
1: No oczywiście, bo nie ma zarobków, nie ma pracy. Marnie jest, nie? Nie ma jakichś tych zakładów przemysłowych, tylko są no sami prywaciarze praktycznie, nie? Którzy nie wypłacają.
2: A, że mało płacą?
1: No, dokładnie. No
2: to ile można zarobić we Włocławku?
1: Najwięcej to tu 30 zł na godzinę. Jeżeli zna się na robocie, nie?
2: To ile to wychodzi na miesiąc?
1: No, 5,5, 5. No ale wie pan, ja tego też do końca nie wiem, nie?
2: No tak.
1: No bo jeszcze takiej stawki ja nie miałem.
3: Bo nie ma przyszłości. Nie ma pracy, nie ma przyszłości.
2: No ale jest tam te zakłady azotowe, są tam...
3: Co tam, nie, wie pan, teraz nie przyjmują, ale nie karamy.
2: Aha, że...
3: Karamy jak nie przyjmują.
2: Nie zmienia się nic tak na lepsze, pozytywnie coś?
3: Nie, coraz gorzej jest. Coraz gorzej jest. A ja tu się urodziłem w Włocławku i mieszkam całe życie. Zostałem, mam żonę, mam trójkę dzieci i wnuków. No to nie zostawię.
4: Kiedyś w Włocławku było 8 zakładów pracy. Teraz nie ma nic.
2: Tam. No przecież ten...
4: Ja, co ty, co? Proszę pana.
2: Nawozy azotowe robią.
4: Jedne. Jedne, ale były przecież. Ale była, proszę pana, wika celuloza była, fabryka fajansu, porcelany. Jak było województwo, to jakoś szło. Najbliżej koryta był Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. A teraz to nic.
5: Kiedyś, no, było lżej.
6: Lżej było, tak.
5: Lżej, jak ja byłam młoda. Kredyty mieszkaniowe muszą spłacać.
2: No wiadomo.
5: A my tego kiedyś nie mieliśmy, bo ja kredytu nie brałam na mieszkanie. To były zakładowe mieszkania. Drumet dawał, lakiery, no, a teraz nikt panu nie da.
2: A tutaj właśnie te fajansy słynne.
5: Tak, tak.
2: No i elegancko no. Teraz odnowione, no, fontanna.
5: No tak, no tu była delekta, kawa też było, też nie ma. Także to wszystko polikwidowane. To nie jest, wie pan, tak jak się myśli, że to tu jest galeria, wszystko dobrze. No jest galeria, tak, ale żeby praca była dla młodych. Teraz tylko ludzie po 60, już starsi, emeryci jesteśmy. Prawie na osiedle południe to emeryci. Na pewno jest ładniejsze miasto. Czyściej jest, ładniej.
6: Bulwar mamy,
5: no,
6: piękne.
5: Ale mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać. To jest.
6: Drogi robią, no. Budują trochę, no ale...
5: A rodzice starzy potrzebują już zaraz pomocy, a dzieci będą gdzie? Warszawa, Poznań, Gdańsk? No. I nie będzie miał się kto opiekować rodzicami. To też o to chodzi. Także powinny tu dzieci zostać, jak rodzice tu są. No.
7: Akurat na przykład moi synowie obydwaj są za granicą.
2: Co, nie chcą wrócić?
7: Nie. To dobrze mają. Dla młodzieży to chyba we Włocławku nie ma perspektyw takich. Zakłady są te, co były stare, niektóre już poukładały. Został tylko praktycznie, to tam może za 4-5 takich, no tak. Azoty. No jest jeszcze szansa teraz, jak mają budować tą elektrownię atomową.
2: Pierwsza w Polsce, pierwsza w Europie w ogóle.
7: No właśnie.
2: To ma być ta taka jądrowa, ale ta mała taka.
7: Tak, ta mała, kontenerowa. No być może to jest szansa dla Włocławka.
0: Sporo się zmienia na lepsze we Włocławku. Są nowe parki, autobusy, przystań, nowa centrum kultury. Sporo tego się buduje, remontuje, głównie za pieniądze z europejskich funduszy. Elegancki, nowoczesny dworzec PKP jest we Włocławku i autobusowy też. No, ale na razie one służą głównie do tego, żeby ludzie z Włocławka wyjeżdżali. Teraz wypowiedzi ludzi, których spotkałem w okolicy dworca.
2: Pan wyjeżdża z Włocławka, czy pan przyjechał?
8: Nie, do domu jadę.
2: A, do domu, no to nie. A to pan wyjeżdża do pracy do Włocławka?
8: Tak, tak.
2: To jest praca.
8: A jeśli jest, to jest mało płatna.
2: Nie, pan tak patrzy, no tak europejsko się zrobiło, no to dworzec elegancki.
8: Proszę pana, może dzisiaj pojadę sam tym autobusem. Kiedyś był pełny tłok w autobusie, teraz może będę wracał sam do domu.
2: A widzę, pan przyjechał do
9: tak
2: Włocławka.
9: Tak jest, odwiedzić tatę.
2: Przyjechał pan i zostaje?
9: Tak jest, na parę dni z Lublina. Włocławek nie jest małym miastem, ale nie jest też dużym i myślę, że znaleźć jakąś dobrze płatną pracę dla osoby młodej, chcącej zacząć jakoś życie z buta, będzie trudno.
2: Za najniższą to jest praca.
10: No tak, za najniższą to tak, no ale ludzie teraz

0: trochę posmakowali Zachodu, więc wiedzą, jakie są relacje finansowe na Zachodzie.
1: Z czego to się bierze? Dlaczego tak?
2: Czyli nic nie dzieje. Proste.
1: Tak, że takie kwestie kulturalne by pana tutaj ewentualnie...
2: No, młodzi uciekają, no bo no, co tu mają robić? No nie ma tu co robić. Kiedyś Włocławek tętnił życiem, teraz już nie ma.
1: Zamiatam.
2: No nudno, dla młodzieży to nudno, tak? Dawno mówili, że to miasto emerytów i rencistów, no i tak będzie, nie? Już tak praktycznie jest.
1: No ale pan młody człowiek, jeszcze i tu we Włocławku.
2: No.
1: To co pan tu robi?
2: No, pracuje, żyje.
1: No to można.
2: No można. No, wiadomo, ja jestem przywiązany do Włocławka. A inni nie, młodzi zwłaszcza, nie? No nie.
1: No ale co, ma pan właśnie coś takiego, że pan tak myśli, żeby odbudowywać jeszcze, żeby coś tu się...
2: No, ja? Co ja będę odbudowywał? Tu nie ma co odbudowywać. No,
1: pan biedacz akurat w tej branży takiej chyba budowlanej.
2: Raczej. Ale tu się nie da nic odbudować. Nie da się nic tu odbudować.
3: No ludzie szukają lepszego życia, tak?
1: Mhm.
3: Tylko czy... Właśnie, czy to lepsze życie to gdzieś jest? Gdzieś w ogóle na świecie?
1: Ale kwestia tych zarobków, tak? No bo to o to chodzi chyba, że...
3: No, wie pan, ja w latach 90. wchodziłem dużym krokiem w życie dorosłe i pod lat 90. teraz naprawdę nie powinien tu nich narzekać. Po dwa samochody w rodzinie. Chyba, że chcą, nie wiem, helikopterami latać. No to już jest ich sprawa. Ale to tyle, mam do dodania.
4: No, słyszeliście tę wypowiedź, że nie ma czego odbudowywać we Włocławku, no ale nie brakuje też i takich ludzi, którzy chcą miasto odbudować. Teraz młody człowiek z dzieckiem na ręku, który widzi rozciągające się przed nim, no i przed jego synem perspektywy.
5: Włocławek, no, przez ostatnie lata bardzo się zmienił, nie powiem, że nie. No. W ciągu 5 lat odżywa. Odżywa, bo kiedyś na przykład powiem, że tak 3 lata temu to było ciężko. O cokolwiek, nie? Wychodziło się wieczorem, no i nie było tutaj dosłownie nikogo, nie? A teraz tu się wychodzi, takie sklepy pootwierane, tu coś, cokolwiek.
1: Dzieci się rodzą.
5: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
1: I tyle, i zostajesz, ty zostajesz, nie wyjeżdżasz.
5: Tak, zostaję i będę tu. Polecam bardzo Włocławek i zapraszam serdecznie do zwiedzania naszego miasta. Jest dużo nieodkrytych rzeczy również i inwestować po prostu. No można, jest w co.
4: Mało takich optymistycznych głosów było dzisiaj z Włocławka, no ale są i takie, no i takim właśnie kończymy dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. W środę w Ankarze o 9.15 czasu polskiego rozpocznie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem głów państw sojuszu. Do tego o 13.30 czasu polskiego ma odbyć się spotkanie Trump-Załęski. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy. To, zdaniem sekretarza generalnego NATO, Marka Rutte, kluczowe tematy, którymi powinien zająć się sojusz. Do stolicy Turcji przyleciał już prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump. I to na tym drugim przywódcy będzie skupiać się uwagę europejskich państw. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego?
1: Bo Donald Trump wielokrotnie podważał sposób funkcjonowania NATO. Jego zdaniem państwa europejskie korzystają z ochrony zapewnianej przez Stany Zjednoczone, nie ponosząc przy tym większych kosztów.
2: Trzeba jak najwięcej robić, żeby pokazać, że Europa jest w stanie sama się bronić.
1: Komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Jak wynika z danych NATO, w ubiegłym roku państwa Europy i Kanada wydały na obronność dodatkowo 139 miliardów dolarów. Taktyka Trumpa okazuje się więc skuteczna, mówi mi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
3: Zmusił państwa europejskie, które rzeczywiście już bardzo mało wydawało na obronność i bezpieczeństwo, do zwiększenia tego budżetu.
1: Mimo napięć nieoficjalnie już wiadomo, przywódcy krajów NATO, w tym Trump, mają potwierdzić w Ankarze. Atak na jedno państwo sojuszu to atak na wszystkich.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski

0: zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rowa.
1: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizacje zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet, zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
0: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kolejna burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka Neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
2: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
0: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Podobne kontrole przeprowadzono też w innych szpitalach.
2: Fundusz wpadł na trop tych nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie po analizach, które przeprowadził dla tego świadczenia. Przypomnę, że to jest termolezja. W takim dużym skrócie to jest świadczenie, które jest związane z leczeniem bólu. I analiza tego świadczenia odbyła się w całym kraju. Stąd właśnie poprzez tę analizę wpadliśmy na trop tych nieprawidłowości.
0: Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył o zastrzeżenie do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Obecny dyrektor szpitala zawiadomił organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń placówki, a postępowanie prowadzi prokuratura. I jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. Do tragedii, w której zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena, doszło w niedzielę o świcie w miejscowości Wólka Żabna. Kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie.
3: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu od 5 do nawet 20 lat więzienia. W wypadku ranne zostały 4 osoby. W szpitalu walczy o życie 18-latek. Blisko 3 promile miała 65-letnia babcia z Jastrzębia Zdroju, która opiekowała się swoimi wnukami. Policję zawiadomił świadek, który zauważył przewracającą się kobietę z dziećmi na ulicy.
4: Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z zakupów przewróciła się i pociągnęła za sobą dzieci, które trzymała za ręce. W wyniku upadku 7-latek uderzył głową o podłoże. Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało, że 65-letnia jastrzębianka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
0: Mówi nam rzeczniczka jastrzębskiej policji Helena Semik. Kobieta opiekowała się wnukami, które przebywały u niej na wakacjach. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziców. Jeżeli zgromadzony materiał potwierdzi, że swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, kobiecie może grozić do 5 lat więzienia. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzysta z PPK, a z tego prawie 20% wypłaca środki przed ukończeniem 60 lat.
5: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
0: Mówi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60, dopłaty od państwa przepadają. Trzeba też zapłacić podatek Belki. Do kieszeni trafia więc około 85% zgromadzonych pieniędzy. A to, zdaniem ekspertów, powinno się zmniejszyć. Jednocześnie, jak zaznaczają, trzeba zwiększyć dopłaty od państwa, które od 7 lat niezmiennie wynoszą 240 zł rocznie. Tłumaczy Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
6: Wypadałoby te dopłaty zwaloryzować o inflację. Po drugie, dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie pewnych premii za staż. Znaczy im dłużej ktoś jest w PPK, im dłużej oszczędza, tym ta dopłata od państwa jest większa.
0: Dziś, przechodząc na emeryturę bez PPK, otrzymamy około 50% ostatniego wynagrodzenia. Za około 20-30 lat ten wskaźnik spadnie do nawet 20%. Dlatego, jak zaznaczają eksperci, korzystanie z PPK zgodnie z przeznaczeniem, czyli by odkładać na emeryturę, jest po prostu niezbędne. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł trasą S3 i doprowadził do kilku kolizji. Teraz usłyszał zarzuty. Mowa o uciekinierze, którego w niedzielę po pościgu zatrzymali zielonogórscy policjanci. Mężczyzna, jadąc Oplem, uciekał w kierunku Sulechowa. Łącznie na odcinku od węzła Zielona Góra Północ do MOP Stożne doszło do kilku zdarzeń drogowych z jego udziałem.
7: Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji. W wyniku pościgu ucierpiało także dwóch funkcjonariuszy policji. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po ataku tortem na prezydenta Poznania weszły w życie nowe zasady wstępu na Radę Miasta. Przed wejściem strażnicy legitymowali gości i dawali identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie. Publiczność jest też oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari Habir.
8: Dzień dobry.
9: Informacja. Tutaj w torbie jest...
10: To jest laptop, rozumiem.
11: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
12: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
13: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
12: Nie, absolutnie nie.
0: Obecne rozwiązania są pilotażowe. Przypomnijmy, podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała dwie osoby. Usłyszała zarzuty, za które grozi do 3 lat więzienia. W środę sądny dzień dla tegorocznych maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki matur.
14: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
15: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
14: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
15: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
14: Trzymam kciuki i życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
15: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
0: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki zostaną podane o 8.30 w elektronicznym systemie. Papierowe świadectwa dojrzałości będą czekać w sekretariatach szkół. Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy. Zwierzę zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O szczegółach proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
16: W tej kuli była butelka, a w butelce 3 dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
0: Tradycja została jednak podtrzymana. Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
16: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
0: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat. Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? To sprawdzą nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
18: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
17: Mówi mi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Lublin ponownie staje się światową stolicą cyrku. Miasto opanuje karnawał z sztuk mistrzów. Wydarzenie będzie odbywać się w ostatni weekend lipca od 23 do 26, a program to artystyczny efekt wieloletnich przygotowań. Niektóre spektakle kontraktowano z 2-letnim wyprzedzeniem, mówi Iwona Kornet, dyrektorka karnawalu sztuk mistrzów.
19: Moim konikiem jest też właśnie klaunada i naprawdę dużo wysiłku wkładam w to, żeby właśnie klaunada jakościowa była prezentowana szerzej i jestem ciekawa, jak zafunkcjonuje scena komedii, czy znajdzie swoich fanów i te spektakle, które na scenie komedii się zaprezentują, to też zapowiadają się świetnie.
0: Mówi Marcella Gzyl z pracowni do spraw kultury i sztuki ludycznej.
8: Ogólnie bardzo polecam wziąć program do ręki i potem, żeby ten program był twoim przyjacielem, nie rozstawać się z nim, notować sobie, pisać, na czym się było, odkreślać i wtedy można zobaczyć wszystko. Każdy lubi, tak samo jak z cyrkiem jest jak z muzyką, każdy lubi inny gatunek, przemawia coś innego, tak samo jest ze sztuką cyrkową, więc warto, żeby każdy odnalazł to, co w cyrku mu się podoba najbardziej.

Ponadto kolejny raz w ramach karnawalu odbywać się będzie Urban Highline Festival. Nad głowami przechodniów w 5 lokalizacjach zaprezentuje się ponad 100 highlinerów z całego świata, w tym z tak odległych zakątków jak Australia czy Nowa Zelandia. Lubelski Urban Highline Festival pozostaje największym i najstarszym tego typu wydarzeniem w przestrzeni miejskiej na świecie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilecka.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Rafała, który odważnie do mnie napisał. No bo to trzeba mieć jednak odwagę, żeby pisać o sobie, no nie najlepiej, nie? Cześć, Rafał.
2: No zdarza się.
1: Co się wydarzyło, kogo dotyczyło?
2: Violi.

0: Dla niej? A ona w okolicy po prostu. Nie. A ona w okolicy mieszkała. I jak ja byłem w małżeństwie, ona się, to my się już znaliśmy. Tak jakoś po prostu to przerodziło się po rozwodzie moim. Ona też zresztą jest po rozwodzie.
1: Piszesz, że obdarowała cię całą swoją miłością, dała ci serducho, wziąłeś to sobie i co? Pogniotło się i wyrzuciłeś?
0: No, na początku było pięknie, no przez ostatni czas wszystko zepsuł się. Nam się kontakt też trochę urywał. Niemiły byłem dla niej, dla jej dzieci, no.
1: Czemu?
0: Za często zwracałem uwagę, przypieprzałem się o różne pierdoły, takie tam rzeczy.
1: Daj mi jakiś przykład, jakiego rodzaju były to uwagi? Czego dotyczyły?
0: Sprzątanie po sobie, zamykanie drzwi, no do czego tylko można było generalnie.
1: Przeszkadzało ci to, że coś tam zostawiła, że nie było to wysprzątane, jakbyś sobie życzył, ale sam tego nie robiłeś?
0: Znaczy nie, no... Jak to powiedzieć, to ciężko tak opisać w kilku słowach. Po prostu przyczepiałem się do wszystkiego, do sprzątania, do każdej rzeczy, no, która była nie po mojej myśli.
1: Że sprzątałaś, że wychowywała dzieci?
0: Nie, ani do jej dzieci się przyczepiałem, nie do niej. Ona dzieci wychowuje idealnie.
1: A, no to najgorsza rzecz. Pokazałeś, że jesteś nieodpowiedzialny.

0: kiedy Wiolka stwierdziła, że się wypisuje z tej miłości?
1: No co, no w końcu stwierdziła, że już nie może, także dla świętego spokoju psychicznego dzieci, żebym się wyprowadził po prostu. No kulturalna rozmowa była, nie było wrzasków ani nic.
0: Jak dawno temu?
1: 2 tygodnie temu.
0: Co przez ten czas robiłeś?
1: Zacząłem nad sobą pracować. Zacząłem chodzić na spotkania i na meetingi.
0: Jakie meetingi?
1: No bo czasami lubiłem sobie popić.
0: Ale nie było. Byłeś najmądrzejszy na świecie.
1: Ale tak, tylko że nie było, nie dochodziło do jakichś rękoczynów ani nic, tylko po prostu wtedy byłem wyszczekany. Tak.
0: Jak
1: tak,
0: zawsze, nie? Zwracałeś uwagę dzieciakom.
1: Najmądrzejszy
0: byłem. Ludziom w sumie już.
1: No tak, no najmądrzejszy wtedy byłem. A czepiałem się też już wcześniej też. Ale to tak jeszcze nie było tragedii. Bo te dzieciaki też były młodsze, tak? Nie buntowały się tak, a w końcu teraz zbuntowały się i powiedziały, że mają dosyć.
0: Co one mówiły tobie, kiedy tak zwracałeś im uwagę a propos wszystkiego, że źle robią?
1: Żebym ich nie nukał.
0: Nukał?
1: Tak, tak mówiłem. Tak. Nie nukaj mnie. No nie zwracaj uwagi, tak? Nie pouczaj, dokładnie tak.
0: Dobra. Wiola, kochamy się w Rafale. 7 lat, do kosza. Trochę szkoda. Trzymajcie kciuki za chłopaka, bo słyszycie, że się podniósł z kolan do góry. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Goletto, to Paweł Pawelec z tej strony. Głos rozsądku i wybaczenia dzwoni do ciebie. Wysłannik miłości zwany złośliwie przez niektórych doktor serce. Dzień dobry. Ukojony w bólu i w żalu do mnie napisał. Prosi, tak, żebym mu pomógł, żeby ci przekazać kilka rzeczy, których on sam nie jest w stanie ci przekazać, bo albo nie ma odwagi, albo nie chcesz już słuchać, no.
1: No zgadza się.
0: Myślał, że zjadł wszystkie rozumy. Przyznaje się, że to nie jest najmądrzejsze zabraniać, krytykować, samemu nie pokazując, jak się pewne rzeczy robi i nie brać udziału w czymś, co chciałoby się przekazać, no nawet dorosłym dzieciakom. Źle było w tym związku już dawno, bo przyznał się, że to nie ostatnie.

mu, nie pokazując, jak się pewne rzeczy robi i nie brać udziału w czymś, co chciałoby się przekazać, no nawet dorosłym dzieciakom. Źle było w tym związku już dawno, bo przyznał się, że to nie ostatnie.

0: i będzie teraz ci tu wychowywał twoje dzieci.
1: Przepraszam, błaga, żebyś przemyślała. Bardzo dobrze mu zrobiło to przewietrzenie związku, pokazanie mu się wyprowadzenia. Mhm. Pani nauczycielko powiedział, że takie chwile jak Egipt powinny być częściej stosowane. Również i te dębki ostatnio nie wychodziły, bo właśnie była taka, nie inna sytuacja. On przeprosi twoje dzieciaki, przeprosi ciebie i nie będzie wpychał się pomiędzy twoją latorośl a ciebie. Będzie spokojnie sobie stał na tym trzecim miejscu i będzie z niego dumny. Tak, tak, nie, nie będzie ci udowadniał, że on jest ważniejszy.
2: Nie roześmiałam się, dlatego że się z niego śmieję, tylko po prostu cała ta sytuacja.
1: Do mnie się zwracają chłopaki przede wszystkim, którzy już nie widzą jakby nadziei, wiedzą, że są...
2: Znam program, wiem, o co chodzi.
1: Dwa tygodnie w bezpiecznej odległości dało mu, pokazało mu, że może być ewentualnie sam, jeśli będzie takim agresorem, jeśli będzie... Chociaż nie, nigdy nie pchnął, nie uderzył, oczywiście, tak mi powiedział.
2: Mm-hmm. No, zgadza się.
1: Tylko się mądrzył, no był trudny, no i matce kazał wybierać pomiędzy obcym człowiekiem a własnym materiałem genetycznym, no, czyli dziećmi, no kupek, no. Myślał, że może porządzić.
2: Tak, jest.
1: Czy określając jakiś czas tej kary jeszcze, proponowałbym ci jeszcze tak nie odpuszczać. Niech ci sprawi to przyjemność. Jak cierpiałaś, to niech i on pocierpi. Ale w nagrodę spróbujesz raz jeszcze.
2: Ciężko powiedzieć, bo to jeszcze jest ten czas, kiedy ja się trochę zastanawiam nad tym. Nie powiedziałam nie tak definitywnie, bo jednak gdzieś widzę w nim te zmiany.

0: Rafał.
1: Jestem.
0: Chyba słyszałeś wszystko, nie?
1: Słyszałem.
0: Kobieta skarb, tak jak napisałeś.
1: Cześć.
0: Teraz ty.
2: Hej.
1: Zdziwiona?
2: Nie. Nie, właśnie nie. Tylko czekałam, kiedy to nastąpi.
1: O matko.
3: Czyli mój słuchacz,
1: kocham,
3: tak?
1: Cię.
3: Wierny.
2: Wierzę ci.
1: Cieszę się bardzo.
0: Niech żyje miłość!
2: To już jest ostatnia szansa, no, więcej tylko, już nie będzie.
0: Jak tylko odkręcisz butelkę,
2: to już będzie, no, przy świadku najważniejszym.
1: Zdecydowałem się na to, żeby zadzwonić do was, bo tak postanowiłem i tak będzie.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo serdecznie.
2: Dziękuję. Ja również pozdrawiam.
1: Dziękuję.
2: Pa.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów

Zaatakowanych ponad 80 celów serii amerykańskich uderzeń na Iran, ten już zapowiada miażdżącą odpowiedź. Polska podpisała porozumienie dotyczące rakiet.

Zaatakowanych ponad 80 celów serii amerykańskich uderzeń na Iran, ten już zapowiada miażdżącą odpowiedź. Polska podpisała porozumienie dotyczące rakiet.

0: Przeprowadziły nową serię uderzeń na Iran. Zaatakowano ponad 80 celów. Była to odpowiedź na wcześniejsze irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Amerykańskie siły uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, przybrzeżne stacje radarowe, zdolności w zakresie pocisków przeciwokrętowych, a także w ponad 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran zapowiedział, że odpowiedź na amerykańskie uderzenia będzie miażdżąca. A w cieniu kolejnego zaostrzenia konfliktu irańsko-amerykańskiego w Ankarze trwa szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, zapewniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
1: Niczej dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
0: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia właśnie podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot. W wiadomościach teraz załamanie pogody na Pomorzu. Wieje huraganowy wiatr, który w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. Najgorzej jest na Żuławach i Mierzei Wiślanej. Wszystko przez niż Bernadette, który rozciągnął się nad północną Polską. Poranny raport pogodowy ma nasz trójmiejski reporter Iwo Pastuszka.
2: W Gdańsku z powodu silnego wiatru, który w porywach sięga 10-11 stopni w skali Beforta, zamknięte są molo w Brzeźnie i kąpieliska. Zakaz wejścia oraz korzystania z tych miejsc obowiązuje do odwołania. Z kolei w Gdyni wydano komunikat, w którym służby apelują, by podczas najsilniejszych porywów wiatru ograniczyć wychodzenie z domu, unikać parków, lasów i cmentarzy oraz nie parkować samochodów pod drzewami. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest jednak teraz na Zatoce Puckiej i Mierzei Wiślanej, gdzie obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W granicy morskiej w związku z bardzo złymi prognozami wieczorem profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki.
0: Najbardziej niebezpieczne warunki mają utrzymać się do godziny 10. Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. I z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
3: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizację zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
0: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po ataku tortem na prezydenta Poznania wstęp na Radę Miasta odbywa się już na nowych zasadach. Przed wejściem na salę wszystkich gości sprawdzali strażnicy. Wręczali też identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych.
4: Dzień dobry. Proszę bardzo.
5: Dobrze.
4: Informacja. Tutaj w torbie jest...
5: To jest laptop, rozumiem.
6: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
7: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
8: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
7: Nie, absolutnie nie.
0: Przypomnijmy, podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała dwie osoby. Usłyszały zarzuty, grozi im do 3 lat więzienia. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany, tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość zgromadzonych środków w zeszłym roku przekroczyła 45 miliardów złotych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, na czym polega więc problem?
9: Po pierwsze na tym, że z ponad 15 milionów pracujących Polaków z PPK korzysta tylko około 4. Po drugie, prawie 20% uczestników wypłaca swoje środki jeszcze przed 60. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebne są zmiany.
10: W celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
9: Mówi mi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60, do kieszeni trafia 85% zgromadzonych pieniędzy. To za dużo, mówi mi Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
11: Ten wskaźnik powinien być niższy i do tego powinna dążyć polityka państwa.
9: Bez PPK dziś, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy około 50% swojego ostatniego wynagrodzenia, ale ten wskaźnik za kilka lat może spaść do zaledwie 20.
0: Informował Jakub Krzyżak. Blisko 9 na 10 uczniów w wieku od 10 do 17 lat doświadczyło

0: Było przemocy rówieśniczej tylko w ciągu ostatniego roku. To dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która przygotowała specjalny raport. Jego autorzy mówią wprost, najmłodsi bardzo rzadko zgłaszają dorosłym swoje problemy. Szczegóły raportu poznał Mateusz Gołębiewski.
1: Z raportu wynika, że przemoc zgłasza zaledwie co trzecie dziecko, które było jej świadkiem. Badacze wskazują, że młodzi ludzie często nie ufają dorosłym albo mają za sobą przykre doświadczenie związane z wcześniejszym szukaniem pomocy. Zawodzi najczęściej dorosły, mówi Lucyna Kicińska z Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy.
2: Nie jest problemem niechęć do reagowania, tylko brak instrumentów, brak wiedzy, jak zareagować, brak wiary w to, że te działania będą działaniami skutecznymi.
1: Potwierdzają to również badania. Tylko 30% uczniów przyznało, że po zgłoszeniu zostało wysłuchanych i otrzymało realne wsparcie.
0: A o raporcie debatował wczoraj również Sejm. Uwaga na owoce zerwane prosto z krzaka. Można zarazić się bąblowicą, ostrzegają leśnicy. Zakażenie objawia się silnym bólem brzucha, mogą pojawić się też nudności oraz gorączka. Jeśli idziemy do lasu po zbiory leśnych darów, miejmy ze sobą butelkę z wodą, radzi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: To jest choroba, która przenosi się ze zwierząt na ludzi, powodowana przez larwy tasiemca. No ale możemy zapobiegać temu. Po prostu weźmy ze sobą butelkę wody. Jeżeli zamierzamy zjeść owoce w lesie, to przemyjmy je.
0: Jeśli po zjedzeniu zerwanego owoca prosto z krzaka poczujemy się źle, powinniśmy natychmiast zgłosić się do lekarza. Lublin ponownie staje się światową stolicą cyrku. Miasto opanuje Karnawal Sztuk Mistrzów. Wydarzenie rusza 23 lipca. Program artystyczny to efekt wieloletnich przygotowań. Niektóre spektakle kontraktowano z dwuletnim wyprzedzeniem, mówi nam Iwona Kornet, dyrektorka Karnawalu Sztuk Mistrzów.
4: Moim konikiem jest też właśnie klaunada i naprawdę dużo wysiłku wkładam w to, żeby właśnie klaunada jakościowa była prezentowana szerzej. I jestem ciekawa, jak zafunkcjonuje scena komedii, czy znajdzie swoich fanów i te spektakle, które na scenie komedii się zaprezentują, to też zapowiadają się świetnie.
0: Po raz kolejny odbędzie się też Urban Highline Festival. Nad głowami przechodniów w 5 lokalizacjach zaprezentuje się ponad 100 highlinerów z całego świata, m.in. z Australii i Nowej Zelandii. Karnawal potrwa do 26 lipca.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Bardzo silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę dzisiaj nad morzem, a także na Warmii i Mazurach. Warmia i Mazury to też miejsce, gdzie dzisiaj najwięcej deszczu będzie padało, podobnie na Suwalszczyźnie.
7: No i czuć chłód. 16 stopni zaledwie na północnym wschodzie Polski. Najwyższa temperatura dzisiaj oczywiście na zachodzie, ale to zaledwie 23 stopnie. Tam też będzie dosyć słonecznie, bo tak jak Konrad powiedział, na północy deszcz.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Pierwsza zmiana.
7: Ale silny wiatr przywieje zmianę pogody. Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski. Mamy środę, 8 minut po 6.
8: Od rana z Vox FM.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: jeszcze z Colin pośpiewa, to może wrócą rzeczywiście te temperatury.
1: Bo na razie ta temperatura jest nie za wysoka.
0: No tak, 20 stopni, ale już w niedzielę ma być 30 w centrum Polski, więc już możemy już czekać na temperaturę 15 minut po godzinie 6.
1: Chociaż przyleciały same. Czy to już jesień?
0: No jeszcze nie, no dajmy jeszcze temu latu trochę z nami pobyć. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest 8 lipca, środa, mhm. I to jest pierwszy dzień mojego nowego życia.
1: Dlaczego nowego życia?
0: Bo to jest moje nowe życie, w którym nie tykam czekolady.
1: Dlaczego? Co się stało? Opowiadaj!
0: No tak się składa, że wczoraj zjadłam 4 tabliczki, jeżeli chcecie to zobaczyć, to na Instagramie, właściwie zobaczyć to, jak się czułam już pod koniec. I to był bardzo zły pomysł.
1: Opowiadaj, co się działo po programie.
0: Może ja nie będę w szczegółach opowiadać, bo może ktoś akurat je śniadanie, ale czułam się bardzo źle. Na początku myślałam, że nie dotrę do domu, bo po prostu nie wiedziałam, z której strony mi się zwróci ta czekolada. A po jakimś czasie miałam taki głód, tak mi się chciało jeść, jak na jakimś kacu, a to był wtorek, a nie piątek. Ja nie jestem przyzwyczajona do kaca we wtorek.
1: Czyli mówisz, że 3 tabliczki to limit twój.
0: Przestań.
2: Pierwsza zmiana.
1: 6986 989. A jak wam minął wtorek i poranek środowy? Dajcie znać, napiszcie, zadzwońcie.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, 8 dzień lipca i dziś imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adrian, Adriana, Adrianna, Akwila, Chwalimir, Edgar, Eugeniusz, Falibor, Hadrian, Hadriana, Jan, Kilian, Kiliana, Odeta, Piotr, Prokop, Teobald i Teobalda.
1: Jeżeli chodzi o święta, to dzisiaj cieniutko ze świętami. Znalazłem taką informację, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Gier Wideo.
0: O, no to zawsze coś. A jeżeli chodzi o daty, to jest ciekawie. 1331 rok. Wtedy odbywała się wojna polsko-krzyżacka i w Malborku zakon krzyżacki uzgodnił z posłami króla Czech plan wspólnego najazdu na Polskę. No tak, mieli zaatakować Czesi Wielkopolskę od południa,
1: dobre nowinki.
0: A wojska krzyżackie od północy, ale spokojnie.
1: Bardzo dobre nowinki.
0: Planowana wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, bo Czesi spóźnili się na umówione miejsce spotkania.
1: A to dobre nowinki. Rok 1357, 8 dzień lipca, wtedy to właśnie Łeba uzyskuje prawa miejskie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich przebywających nad Polskim Morzem na Europie.
0: Dzisiaj podwójnie możecie się cieszyć. 1714 rok, brytyjski parlament, ale myślę, że nasz polski powinien tego posłuchać. Powołał Komisję Długości Geograficznej. Komisja miała udzielać dotacji na sprzęty
1: to do... To nasz parlament od razu już. Prawda? Już od razu zaczęli debatować właśnie, jak usłyszeli dotację.
0: Tak. Jedna z takich ciekawszych komisji, myślę, że do konkursu. Kto wymyśli lepszą?
1: 8 dzień lipca roku 1695. Wtedy zmarł niestety holenderski uczony, matematyk, fizyk teoretyczny, człowiek, który poprawnie zidentyfikował i opisał pierścienie Saturna. Odkrył też księżyc tej planety Tytana. Christian Huygens.
0: O, super!
1: Bardzo znany astronom.
0: Na pewno dużo wiedział. 1986 rok, na świat przychodzi, jak to piszą w internecie, polska osobowość internetowa, człowiek znany z tego, że posiada dowód osobisty.
1: A, no tak, no właśnie, dzisiaj 40 lat kończy.
0: No, dzisiaj okrągłe urodziny największego fana Legii Warszawa. Kamil Tumulec dzisiaj świętuje.
1: Pozdrawiamy serdecznie.

0: Minuta do 6.30. SMS, którego nigdy bym się nie spodziewała. Poranek nieudany, wyszedłem za wcześnie z domu, mam do pracy na 7, a już w niej jestem.
1: O nie, to najgorzej.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: Też kiedyś przyszedłem o 5 i też nie wiedziałem, co ze sobą mam zrobić. Trzymamy się mocno kciuki, żeby się udało jakoś dotrwać.
3: Reklama. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1700.

0: 599 z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama. 6:31 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: 3685 osób zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Najnowsze dane przekazały władze kraju. Według statystyk rządowych rannych zostało ponad 16,5 tysiąca.

0: Startowała wieczorem do Toronto, ale niedługo po tym na pokładzie pojawił się dym. Do szpitali trafiło łącznie 6 pasażerów. Wszyscy mają objawy zatrucia. Przyczyna pojawienia się dymu nie jest na razie znana. Sensacja była o krok, ale obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter. Argentyna w meczu 1/8 finału mundialu była nad przepaścią. Egipt prowadził z nią już 2-0 i skutecznie bronił się przed Lionelem Messim i spółką. W 79 minucie Albiceleste zdobyli jednak gola kontaktowego. Po chwili wyrównał Messi, a zwycięska bramka padła w 93 minucie. W drugiej połowie po drugim golu drużyna pokazała niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie i ostatecznie zapewniliśmy sobie awans dzięki temu, co zaprezentowaliśmy w końcówce meczu. Mówił napastnik Argentyny Lautaro Martinez. W ćwierćfinale obrońcy tytułu zagrają ze Szwajcarią, która po karnych pokonała Kolumbię.
1: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Voxem.
4: Tak, jesteśmy na zegarach 6:33.

0: 6.39, jak widać na zegarze, czyli 20 minut pozostaje do godziny 7 i to jest ta godzina, kiedy my sprawdzamy, co ciekawego się działo, a oczywiście ostatnimi czasy najciekawsze, co się dzieje w nocy, wtedy, kiedy śpicie i śpimy, to piłka nożna. No,
1: właśnie akurat wczoraj ten drugi mecz był nudny, więc nic ciekawego się nie działo, obejrzałem.
0: Czy oglądałeś drugi mecz ten o trzeciej?
1: Nie, jaki trzeciej? O trzeciej też był jakiś? Nie, ja obejrzałem, bo o 22 był drugi.
0: Aha, okej.
1: Okay, skończył dobra. Się o pierwszej, przed pierwszą jakoś, nie wiem, karne były. Strasznie nudny mecz Szwajcarii z Kolumbią. Jeżeli ktoś nie oglądał, nic nie straciliście. Szwajcaria awansowała dalej i tam zmierzy się w ćwierćfinale z Argentyną. Argentyna po kontrowersjach pokonała 3-2 Egipt. Przegrywali 2-0. Egipt strzelił jeszcze jednego gola, ale ten został cofnięty. Ja chciałem powiedzieć, wiem, że się teraz narażę kibicom wszystkich pozostałych drużyn niż Argentyna, ale uważam, że całkiem nieźle sędziowany mecz. Kontrowersja największa była przy ostatniej bramce, bo tam był kontakt w polu karnym argentyńskiego zawodnika z Egipcjaninem. I poszła kontra i strzelili Argentyńczycy gola. I niektórzy mówią, że tam był karny, inni mówią, że nie było karnego, więc są różne opinie. Trener...
0: Ale było dużo emocji, więc tak. Można było telewizor rozbić.
1: Można było. Trener Egipcjan stwierdził, że mecz był ustawiony i FIFA robi wszystko, żeby Messi grał dalej.
0: No ale chyba fajnie, jak gra Messi, nie? No nie oszukujmy się.
1: Powiedz ja to tutaj... kibicom Cristiano Ronaldo.
0: No, Cristiano Ronaldo już niestety nie gra. To ja jeszcze informacja z Super Expressu. Ostatnio mówiliśmy o poszukiwanym przez policję, który schował się za firanką. Słuchajcie, to są oczywiście kolejne pomysły, no bo po co powtarzać. Tym razem został znaleziony pod stertą ubrania, zdradziły go wystające nogi.

0: się za firanką. Słuchajcie, to są oczywiście kolejne pomysły, no bo po co powtarzać.
1: No wiadomo.
0: Tym razem został znaleziony pod stertą ubrania, zdradziły go wystające nogi.

0: Widziałaś, kto do Krynicy Morskiej wybrał się na wakacje?
1: Kto?
0: Ula.
1: A jaka Ula?
0: Azjatycka.
1: Co?
0: Taki ptak czarny.
1: Aha! Jak to na wakacje? A to jest tak jak z bocianami, że przylatują do...
0: To dopiero 11 taki przypadek. Ula azjatycka żyje w dalekiej Azji, od Jeniseju na wschód. Tereny lęgowe tych ptaków występują na Syberii, ale też w Mongolii i Kazachstanie. Taki kawał drogi przeleciała po to, żeby do Krynicy Morskiej zobaczyć, po ile gofry są.
1: O jacie. I co? I zobaczyła, po ile jej się zawróciła?
0: Chyba tak. Bo tylko jest jedna fotka.
1: Myślę, że nie zabawi tutaj za długo Ula, jak okaże się, jakie są koszty wakacji nad polskim morzem.
0: Ciekawe, czy ma jakąś kwaterę wykupioną.
1: Mhm.
0: Czy... No, przydałoby się chyba, nie? Czy jak na plaży.
1: Znaczy, ona akurat ma szczęście, bo jest ptakiem i może sobie zrobić sama gniazdo.
0: A to fakt. Chyba, że robi gniazda tak jak gołąb, bo gołąb jest znany z tego, że rzuci jedną gałązkę i to już jest jego gniazdo.
1: No, ale to wystarczy. To więcej?
0: Jeżeli wy uwiliście sobie gniazdko gdzieś nad morzem, albo w górach, albo na Mazurach, to dajcie znać, gdzie spędzacie te wakacje.
1: voxfm.pl, tam się zgłaszajcie. 500 na prezent marzeń do wygrania, a my chętnie sprawdzimy, jak wam jest na tych wakacjach. Czy się wystarczająco cieszycie wystarczająco mocno z tego urlopu. No jednak trzeba siły, nabrać siły na urlopie, a nie tam tak za bardzo odpoczywać.
0: A jeżeli jesteście w pracy, to 609-869-869, ten numer do waszej dyspozycji, możecie pisać, a także dzwonić.
2: A propos słabego dnia, to ja dzisiaj miałam cały chodnik w śmieciach. Dziki, bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam, Petra. Cześć.
0: Po co dzikom butelki z kaucją?
3: Pierwsza zmiana.

0: Siema, siema, tu Krzysiek Zdani. U mnie dzień dzisiaj taki troszkę średni, bo kończę właśnie 44 lata i jestem w pracy. No ale nic straconego, jeszcze 3 dni i urlop i będzie zabawa, będzie się działo. I znowu nocy będzie mało,
1: będzie głośno, no muszę, będzie radośnie.
2: Muszę powiedzieć, że 44 lata to trzeba tylko się cieszyć. Dobrą pamięć masz, to słychać, bo tekst piosenki. 44 lata, jesteś w pracy, a mógłbyś być na przykład w szkole.
1: Prezent może jakiś od szefa dostaniesz.
2: A jaki?
1: No nie wiem. No,
2: prezent?
1: No.
2: To szefa? Co ty oszalałeś? Gorączkę masz?
1: No nie wiem, no to za granicą jest, no może tam inni szefowie są, ja nie wiem, ja się nie znam.
2: A no raczej nie, ale to możecie dać znać na 6098698869.
1: Półtorej minuty zostało do godziny 7, już za kilka chwil wiadomości w OKFM będą też informacje pogodowe.
3: Pierwsza zmiana.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
5: Nareszcie urlop!
6: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
7: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
7: Vox FM robi lato!
3: Autopromocja. Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięć gwarancji na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Najgorsze dopiero przed nimi. Mieszkańcy Pomorza zmagają się z wichurami i sztormem na morzu. To ostatnie godziny na przedstawienie konkretnych rozwiązań. Mija termin ultimatum dla minister zdrowia. Na koniec jeszcze o niezwykłym odkryciu w Szydłowie. Znaleziono tam kapsułę czasu.
5: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
4: Huraganowy wiatr, sztorm na morzu, ale najgorszy dopiero przed mieszkańcami Pomorza. Wszystko przez niż Bernadette, który w nocy nadciągnął nad ten region. Ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego.

0: Pastuszka.
1: Silny wiatr od rana daje się we znaki na Pomorzu, ale typy pogodowe nadal obowiązują, a synoptycy ostrzegają, że wiatr będzie jeszcze przybierał na sile. Sytuację po nocy w regionie puckim opisał Maciej Kupc z Puckiej Straży Pożarnej.
2: Trzy zdarzenia w nocy, wszystkie trzy są związane z powalonymi drzewami na drogi. Taka jest sytuacja, monitorujemy. No jeszcze tutaj najgorsze ma w sumie, jeszcze kilka godzin ma tutaj silny wiatr.
1: W Krynicy Morskiej na plaży łoszone są worki z piaskiem, a w związku z niebezpiecznymi prognozami wcześniej profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki. Zamknięte pozostaje także molo w Brzeźnie. Najtrudniejsze warunki prognozowane są jednak około południa.
0: To na Pomorzu, a niebezpiecznie było wczoraj w Małopolsce. Silny wiatr zrywał dachy i linie energetyczne. Jedna osoba została ranna. Dziś jest już spokojniej. Wieczorne i nocne burze nie wyrządziły więcej szkód. Najnowsze dane zebrał nasz reporter Tomasz Piszczek.
3: Strażacy zakończyli swoje działania przy takich zgłoszeniach około godziny 22. Wzywano ich 20 razy. Najczęściej usuwali powalone drzewa i błoto z jezdni. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z gmin Ciężkowice oraz Ryglice. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a wichura nie uszkodziła dachów.
0: Tomasz Piszczek, dziękujemy. W wiadomościach zmieniamy temat. Mija ultimatum postawione przez premiera. Minister zdrowia ma ostatnie godziny na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia. Rekomendacje mają zostać przedstawione na specjalnej konferencji prasowej. Zmiany były omawiane na spotkaniach szefowej resortu i przedstawicieli NFZ-u z premierem. A wszystko po tym, jak Donald Tusk zażądał planu naprawczego w systemie ochrony zdrowia. A w przeciwnym razie, jak mówił, będą konsekwencje, w tym te personalne. Co z przyszłością minister zdrowia? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
4: Premier tonował nastroje, sugerując, że Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko. Podkreślał, że jego rolą nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Zapowiedział też, że dzisiaj dojdzie do prezentacji szczegółowych zmian w ochronie zdrowia przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
5: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
4: Rozmowy były kontynuowane też we wczorajsze popołudnie. Ich efektem ma być kompleksowy plan naprawy sytuacji w ochronie zdrowia, który, jak zaznacza premier, ma w trybie pilnym zostać wprowadzony w życie.
0: A powodem ich wprowadzenia jest przede wszystkim sytuacja w warszawskim szpitalu południowym. Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie dziś gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel zapyta m.in. o publiczną awanturę wokół przekazania wojskowej pomocy dla Ukrainy. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Na koniec jeszcze o niezwykłym odkryciu w Szydłowie w województwie świętokrzyskim podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy. Z wieży zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat, mówi proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
6: W tej kuli była butelka, a w butelce trzy dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
0: Zanim kula wróci z powrotem na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
6: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
0: Specjaliści szacują, że odbudowa konstrukcji potrwa co najmniej rok.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Ach, ta pogoda płata figle, no bo mamy lipiec, a wcale nie mamy tak pogodowo.
9: Figle będzie płatał wiatr przede wszystkim, bardzo silne porywy wiatru, ponad 100 km na godzinę może nad morzem wiać, a także Warmia, Mazury oraz Suwalszczyzna, tam dzisiaj będzie też najwilgotniej, najwięcej deszczu się pojawi.
8: No właśnie, będzie mokro w dużej części Polski, ale na zachodzie będzie słońce i będzie 23 stopnie, będą.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Julia Chren.
10: Konrad Piwowarski.
8: Dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: 5 minut po godzinie 7:00, to u nas tak wakacyjnie zagramy, żeby trochę ocieplić atmosferę.
8: Dawaj, jeżeli się da, to próbujemy.
9: Ace of Base i Beautiful Life.

0: samochodzie, ale tak się przyglądają, że jednak coś tam się porusza.
1: Coś się rusza w bagażniku i to była właśnie ta pani. Przeszła ze swojego miejsca na właśnie tylną kanapę w bagażniku, no i panowie policjanci otwierają ten bagażnik, a pani na to: nic nie zrobiłam, nikogo nie wzywałam, co ty ode mnie chcesz?
0: 2,5 promila miała we krwi. Mało tego, jeszcze stwierdziła, że tak naprawdę to nie ona prowadziła, tylko jej znajomy.
1: No pewnie, i ona...
0: Znajomy też się ukrywa. Za beczkowozem stał schowany w jakiejś stodole. Jego też na wszelki wypadek zatrzymali już.
2: Pierwsza zmiana.
0: Ale jak widać, no zawody wchowanego dla nich.
2: Senior!

0: 18 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy się serdecznie w środę i mamy nadzieję, że dobrze wam ta środa mija, nawet jeżeli jesteście w pracy.
1: Piękny lipcopad mamy, mam nadzieję, że jakoś do waszego urlopu się uda pogoda poprawić, bo podobno ta poprawa ma nadejść już pod koniec tygodnia.
0: No ale być może ktoś na urlop leci sobie do ciepłych krajów, tam gdzie palmy, do hotelu, no to tam macie wiadomo.
1: Ale tam są pułapki,
0: Tak?
1: Ja raz w życiu byłem w takim hotelu, nie polecam serdecznie, w takim gdzie są te wszystkie wczasy all inclusive, exclusive i tak dalej.
0: Mm-hmm. A czemu?
1: No bo oni tam zajmują rzeczywiście wyścigi na leżaki, to jest coś strasznego.
0: I to jest najgorsze?
1: Raz byłem i poszedłem o godzinie 6 rano nad morze, żeby się wykąpać, patrzę, wszystkie leżaki zajęte już, wszędzie ręczniki leżały. Ale na Teneryfie sobie wymyślili, jak zapobiec temu.
0: Właśnie, do takich hoteli trzeba jeździć, tam gdzie już zatrudniona jest tak zwana policja leżakowa, bo tak zostali nazwani panowie czy panie pracownicy hotelu, którzy stoją przy basenie i pilnują, żeby przed otwarciem tego basenu nikt sobie nie zajął leżaka.
1: No i bardzo dobrze, no i super, no.
0: Nie, no oczywiście, ja tylko się zastanawiam, jak to wygląda. Czy to podchodzi taki policjant i spisuje, czy po prostu trzeba jakoś udowodnić, że już będzie się na tym basenie...
1: Ja widziałem trochę filmików, jak ci ludzie biegną na te leżaki, jak otwierają to. To ja myślę, że ci policjanci to z fotoradarami stoją.
2: Pierwsza zmiana.

0: pięknie zaśpiewane o miłości. 4 minuty do godziny 7.30.
1: Roman ma pytanie do ciebie. Mhm. Jak się czujesz po wczorajszym wyzwaniu i czy chcesz jeszcze czekolady?
0: Nie, nie chcę czekolady już nigdy w moim życiu. A co? Czuję się średnio.

0: Dwie minuty i będzie godzina 7:30. Panu Zenkowi bardzo dziękujemy za umilenie tej środy, a teraz zapraszamy kolejną postać, która tę środę umila. Ryszard Piwek.
1: Kiedy jest koniec urlopu?
0: O, jakie dobre pytanie. 6098698869.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Reklama.
0: 7:30, wiadomości Vox FM to już teraz, a zapraszam Marta Kiermasz.
13: Na początek ważna informacja dla podróżnych. Wstrzymany jest ruch pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. To po tym, jak drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Pismo jest już przygotowywane, to w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Specjalny dokument tworzy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Chcę zapytać, na jakiej podstawie polityk przebywa w USA? Minister przypomniał, że Węgry cofnęły Ziobrze status uchodźcy. Wcześniej taki status przyznał rząd Viktora Orbana. Polska szykuje wniosek o ekstradycję dla byłego ministra, a ten, przypomnijmy, ma odpowiadać w kraju

0: spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu oraz swoim izraelskim odpowiednikiem, ministrem obrony Izraelem Katzem. Netanyahu powiedział CNN, że sprzedaż F-35 Turcji naruszyłaby równowagę sił na Bliskim Wschodzie, ponieważ Turcja ma agresywne aspiracje.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: Od porażki zaczęły polskie siatkarki ostatnią rundę Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Podopieczne Stefano Lavariniego są bliskie awansu do turnieju finałowego. W Japonii czekają je jednak pojedynki z wymagającymi rywalkami. Jutro rano mecz z Amerykankami, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako ostatni do tego grona dołączyli piłkarze Szwajcarii. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Więcej emocji przyniósł drugi wczorajszy mecz. Egipt prowadził już 2-0 z Argentyną. I już wydawało się, że obrońcy tytułu pożegnają się z turniejem, ale wtedy doszło do przebudzenia Argentyńczyków. W 4 minuty wyrównali, a w 93 minucie zadali decydujący cios i wygrali 3-2. Kolejny polski piłkarz w lidze portugalskiej. Kontrakt z Benficą Lizbona podpisał Jakub Kamiński. 24-latek ma za sobą dobry sezon w FC Köln. Nieoficjalnie Kamiński mógł kosztować Benfikę około 20 milionów euro.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: Jest też Rysio.
5: Kiedy jest koniec urlopu?
4: 6098 6989. Jak macie pomysł, piszcie. A na zegarze 27 minut do 8.

0: 20 minut do godziny 8. My tutaj z pytaniem od Rysia.
1: Kiedy jest koniec urlopu?
0: Jak się zaczyna ładna pogoda?
2: Kiedy teściowa wpada na dłużej?
0: Jak się pieniążki skończą?
3: Oj, ta odpowiedź pojawia się najczęściej.
0: Jak remont jest skończony?
3: Kiedy stara zobaczy kwaterę, jaką zamówiłem.
0: No i skończyło się. Skończyły się dobre czasy.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kiedy jest koniec urlopu? Kiedy musisz słuchać szefa, a nie żony. Pozdrawiam.
4: Suchary pana

0: odpowiedzi.
1: No i przyszedł czas na odpowiedzi. Pamiętajcie, że nie muszą być dobre, tak jak w szkole. 12 minut do godziny 8 i w końcu dzisiaj pytanie, nad którym naprawdę głowię się od 26 lat, od kiedy żyję.
2: No bo ja wczoraj, tak oglądając ten mecz Kolumbii ze Szwajcarią, zastanawiałem się nad tym, odpowiedzią na to pytanie przez cały ten mecz, jak go oglądałem, aż do dogrywki, aż do tych karnych. Zastanawiałem się, po co ja to oglądam?
1: No właśnie, czemu ludzie oglądają piłkę nożną? 6098 69 869. Czemu? Po co to? Ja nie wiem, to może dla zabicia czasu.
2: Może dla zabicia czasu, może to już jest przyzwyczajenie, a może to jest jakiś nauk. Ja zobaczyłem sobie, sprawdziłem, codziennie rano sobie sprawdzam, jakie dzisiaj mecze.
1: Naprawdę?
2: No i wiesz, co się okazało?
1: I co?
2: Że Mistrzostwa Świata mają dzień przerwy.
1: Tak? Nie ma dzisiaj żadnych meczy?
2: Na szczęście, spokojnie. Nie tylko Mistrzostwa Świata istnieją. Liga Mistrzów, moi drodzy, powróciła. Te pierwsze rundy kwalifikacyjne się rozpoczęły. No i jeżeli ktoś jest zainteresowany i ma jakąś, ma dużą potrzebę, żeby obejrzeć dzisiaj jakiś mecz, no to zawsze groźny Kairat Aumaty gra z zespołem Sutjeska. Mhm. Sutjeska Niksić, to Czarnogóra.
1: Okej, czyli jakiś mecz dzisiaj jest?
2: To o 17. O 18. Mhm. Flora Tallin gra z zespołem Iberia 1999. Jak sama nazwa wskazuje, skąd jest zespół Iberia?
1: Z Hiszpanii.
2: Z Gruzji, tak jest, dobrze. FC Petro Kub z Egnatią, Max Line Witebsk z Uniwersytetu Krajowa. To na przykład się dzieje, jeżeli chodzi o eliminację Ligi Mistrzów.
1: No właśnie, i to wszystko, aha, co mówisz teraz i czytasz, sprawia, że nadal zastanawiam się, czemu ludzie oglądają.
2: Ale uwaga, bo jest też dzisiaj Zira Baku gra w lidze eliminacji Ligi Konferencji z Torpedo Kutaisi. Torpedo Kutaisi zawsze groźny.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Oni mają dobrych, wysuniętych napastników.
1: Czemu oglądamy piłkę nożną? 609 86 9 86 9.

0: 4 minuty i będzie godzina 8. Magnetic i Bausa to za nami w Vox FM, a my pytamy, czemu ludzie oglądają piłkę nożną i odpowiedzi wasze jak zwykle są bezbłędne.
1: Sylwester napisał, oglądam piłkę nożną, bo i tak całe życie mam przekopane.
0: Ja uwielbiam oglądać kabarety, dlatego często włączam naszą polską reprezentację.
1: Jak słyszycie tylko złe odpowiedzi, możecie do nas pisać, a także dzwonić, aby zadrażnić teściową, bo nie może swojej brazylijskiej telenoweli obejrzeć, to napisał do nas Cyprian.
0: No wiecie co, a Krzysiek napisał, bo po prostu lepiej piwo i chipsy smakują.
1: A to prawda.
0: Przy meczu.
1: Rzeczywiście. A właśnie, bo ja nie dodałem, bo też myślę, że wiele osób może być zainteresowanych, jeżeli chodzi o te mecze, które dzisiaj.
0: Tak, bardzo wiele osób jest zainteresowanych. Naprawdę wszyscy.
1: No nie wiem, no mecz towarzyski reprezentacji Wietnamu z drużyną z drugiej ligi koreańskiej cię nie interesuje?
0: Nie.
1: No patrz mnie też. Ale jakby ktoś chciał obejrzeć, to dzisiaj będą grali.
0: 3 minuty do godziny 8 u nas zaraz wiadomości, to też jeśli to kogoś interesuje.
1: 609-8-6-9-8-6-9, a to numer do nas, przypominamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kilogramów. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.

0: Mamma mia,
1: è il compressore.
0: Facciamo subito, sì?
2: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
3: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama.
8: Są pierwsze poważne ustalenia. W Ankarze trwa szczyt NATO. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Maturzyści czekają na wyniki majowych egzaminów, ale wcześniej własne egzaminy przeprowadzi Jan Wróbel. Jego gościem w porannej rozmowie Vox FM będzie Tobiasz Bocheński z PiS.
9: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
8: Więcej pieniędzy na obronę przeciwdronową, F-35 dla Turcji i serwisowanie rakiet Patriot poza USA to pierwsze deklaracje ze szczytu NATO w Ankarze. Ten zakończy się dzisiaj. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
10: Kluczowym wydarzeniem szczytu było pojawienie się prezydenta USA Donalda Trumpa, który poinformował, że rozważa sprzedaż Turcji samolotów F-35. Decyzję zdążył już skrytykować Izrael. USA, Niemcy, Szwecja, Holandia i Polska podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet systemu Patriot.
11: To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, ażeby jako NATO, żeby zwiększać budżet obronny, zwiększać systemy obronne i możliwości produkcyjne.
10: Mówi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Trump ponownie zadeklarował też chęć przejęcia Grenlandii, a jak podały amerykańskie media, zatwierdził również ataki na Iran, które wojsko USA przeprowadziło w nocy.
8: Nerwowy poranek dla maturzystów. Za niecałe pół godziny poznają wyniki swoich egzaminów.
12: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
13: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
14: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
15: No, polski też raczej na luzie.
8: Słyszymy od maturzystów na chwilę przed ogłoszeniem wyników. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. A z nami już Jan Wróbel. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Gościem europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
16: Dzień dobry, dziękuję bardzo za głosy. Panie pośle, nie czeka pana wyniki maturalne? Krótka odpowiedź.
17: Nie czekam. Dzień dobry, panie.
16: Szczęśliwie. Czy udało się w Ankarze coś uzyskać Polsce i Izraelowi? Bo Izrael jest już wściekły, że Turcja ma otrzymać najnowocześniejsze myśliwce. Co traktuje jako zagrożenie?
17: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny szczyt, biorąc pod uwagę akcesję czy żądania różnego rodzaju ze strony Ukrainy, jednocześnie zawirowania na linii amerykańsko-europejskiej, więc wydaje mi się, że choć pozornie może to nie być szczyt, który niesie ze sobą jakieś gigantyczne nagłówki w gazetach, to jest on istotny.
16: No a co z tym Izraelem? Został wykiwany przez Trumpa, czy to tylko taki psztyczek w nos?
17: Wydaje mi się, że polityka Netanyahu od wybuchu wojny z Iranem do dzisiaj spowodowała, że ten sojusz, który wydawał się stalowy, jest mocno nadwyrężony i różne działania Netanyahu w celu eskalacji działań wojennych w różnych regionach Bliskiego Wschodu spowodowały zmniejszenie się zaufania Donalda Trumpa do Netanyahu i stąd możliwe, że tego rodzaju efekt rozmów w Ankarze.
16: I krótkie rozwiązanie tajemnicy. Nowy sondaż Prawo i Sprawiedliwość nic nie zyskało. Dlaczego? Po Szpitalu Południowym powinno strzelić w górę.
17: Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość od marca do dzisiaj zatrzymało trend spadkowy, a następnie weszło w powolny trend wzrostowy i to widać w średniej sondażowej z ostatnich 6 miesięcy, może mniej. Ta afera będzie
16: Panie
17: miała...
16: Panie pośle, zaraz o tej aferze.
17: ...sondażowe i wyborcze.
16: Zaraz o tej aferze, tylko my teraz płynnie przejdziemy do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM.
8: A tę kontynuację możecie śledzić na voxfm.pl.
18: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Bardzo silne wiatry dzisiaj na północy kraju, nad morzem, a także Warmia, Mazury oraz Suwalszczyzna. Tam też duże opady deszczu i możliwe burze.

0: ale po wschodniej stronie, po zachodniej stronie Polski będzie trochę słońca. Chociaż zaledwie 23 stopnie, więc nie jest to dużo jak na środek lata, a tym bardziej 16, które z drugiej strony, to tym mniej.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie o resztę kraju, to temperatury w okolicach 20 stopni powinny się pojawić na termometrach maksymalnie.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Ale nie martwmy się, będzie lepiej. Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 8.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Fox FM.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: odpowiedzi.
1: 12 minut po godzinie 8. Czemu ludzie oglądają piłkę nożną? Takie pytanie dzisiaj, a my prosimy was o tylko złe odpowiedzi.
2: Nikt tego nie wie, dlatego nikt nie zapyta.
1: O, jakie poetyckie. Za to Adrian napisał, ja nigdy nie oglądam, bo to tak jakby mnie ktoś w pracy podglądał, tylko ja w przeciwieństwie do piłkarzy dobrze swoją pracę wykonuję, a dostaję znacznie mniej pieniędzy.
2: Lubię oglądać mecze, to kolejny SMS, który przyleciał na 6986-9869, bo wiem, że gdyby nie kontuzja w 2008 roku, to inni oglądaliby mnie.
1: No dokładnie. SMS od Huberta. Z nadzieją, że jak się napatrzymy, jak oni biegają, to i nam się zechce.
2: Są też telefony od was.
3: Cześć, tu Grzesiek. Dlaczego oglądamy piłkę nożną? Bo tu akcja toczy się to chwila, a nie tak jak w serialach wenezuelskich, brazylijskich. To jedna akcja toczy się przez kilkadziesiąt odcinków.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: 609-869-869. Dlaczego ludzie oglądają piłkę nożną? Dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie. A ja lubię cię jak lato.

0: siatkówka, żużel, skoki narciarskie.
1: Ale po co to wszystko, kiedy mamy piłkę nożną?
0: No właśnie, to te sporty, które wymieniłem, tam chociaż sukcesy jakieś odnosimy. Ale nie, my wszyscy siadamy i oglądamy tych piłkarzy.
1: Właśnie to nie chodzi o sukcesy. 18 minut po godzinie 8, oglądając naszą reprezentację, stwierdzam, że nie tylko mi nic nie wychodzi.
0: To widzisz? Rzeczywiście.
1: To nie po to się ogląda, żeby oglądać czyjeś sukcesy.
0: Dlaczego to robimy? 609-869-869. Są też telefony.
2: No witam serdecznie z tej strony, Paweł. No dlaczego oglądamy piłkę nożną? No właśnie dlatego, żeby oglądać te piękne, piękne panie na trybunach, zwłaszcza w strojach brazylijskich, portugalskich, hiszpańskich, a dzisiejsza technologia pozwala tak zeskanować niczym 4D każdy element tego pięknego widowiska.
0: Piękne widowisko na trybunach. Także zwłaszcza na trybunach, chociaż brazylijskie i portugalskie stroje to już nie za bardzo.
1: A w tym temacie Adrianna napisała: hej, ja oglądam piłkarzy.

0: 25, jeśli ktoś się spieszy do pracy, to przestańcie, bo nie ma po co.
1: Jak to nie ma po co?
0: Nie ma po co się spieszyć.
1: A, no dobrze,
0: do pracy zawsze warto przyjść, przywitać się, pomachać.
1: Wac to ja już teraz w Vox FM.

0: Dwie minuty do 8.30, bo to jest te 90 minut, których żona nie ma prawa mi zakłócić.
1: Chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie oglądają piłkę nożną, tylko złe odpowiedzi. Przypominamy 609-869-869 i przeleciał taki SMS, bo nawet przegrany mecz jest lepszy niż mycie okien. Ja mam jedno pytanie. To wy nie myjecie okien tylko przed świętami?
2: Pierwsza zmiana od rana.
1: Nie, indziej też można?
3: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Reklama.
0: 8.30 w studiu już Marta Kiermasz, to zatem czas na wiadomości Vox FM.
12: Trwają poszukiwania 11-letniej Leny Kozioł z Siedlec. Dziewczynka wczoraj około godziny 16 została odwieziona przez członka rodziny do miejsca zamieszkania, ale nie dotarła do domu i nie skontaktowała się z nikim z rodziny. Lena ma około 156 cm wzrostu, może poruszać się hulajnogą. Osoby, które posiadają informację o zaginionej, mogą dzwonić pod numer alarmowy 112. Wznowiono ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej na sieć trakcyjną przewróciło się drzewo. Utrudnienia w ruchu pociągów występują też na innych trasach, to na jednotorowych szlakach Biały Bór, Miastko oraz Koszalin-Nosówko. W wiadomościach Bielsko-Biała jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o udział w dwóch pobiciach. Pod koniec czerwca zaatakował Polaka, który zwrócił mu uwagę na zakłócanie ciszy nocnej. Śledczy badają też sprawę innego pobicia, za którym miał stać 24-latek. Grozi mu 5 lat więzienia. Dzisiaj wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Według nowych przepisów kontrolerzy będą mogli zmienić pozorną umowę cywilnoprawną i B2B na umowę o pracę. Przeciwko nowym uprawnieniom inspekcji byli przedsiębiorcy, którzy argumentowali, że głęboko ingerują one w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i naruszają zasadę swobody umów.
3: Pierwsza zmiana. Od rana
0: z Vox FM. Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Już teraz 28 minut do godziny 9, a za chwilę Bruno Mars.

0: uwagę, że ludzie dlatego oglądają piłkę nożną, bo piłka ich nie chce oglądać.
1: Proste.
2: Bardzo zła odpowiedź i taka się należy w tylko złe odpowiedzi. Pięknie Bruno Mars zaśpiewał, bardzo dziękujemy. 20 minut do godziny 9. Po co oglądać piłkę nożną, żeby uwolnić swoje nieodkryte talenty jako trener, sędzia, komentator? To napisał nam Janek.
1: Grzesiek z kolei lubi oglądać naszą reprezentację, bo to buduje jego samoocenę, a mianowicie uświadamia sobie, że są więksi partacy od niego.
2: O, no i super, ale jakie by pobudki nie były, to fajnie, że oglądamy. Oni mają za to pieniądze.
1: Właśnie. Cieszmy się.
2: Marta też napisała, fajnie popatrzeć, jak inni też muszą się pomęczyć, żeby dobrze zarobić. Obawiam się, że zarobić trochę lepiej od nas.
1: No chyba, że jesteście lekarzami, to pozdrawiamy serdecznie. To zarobki mogą być podobne.
2: Ale to już pewnie od 48 godzin nie śpicie.
1: Jeżeli chodzi o wasze odpowiedzi, pojawił się też no, taki fan piłki nożnej, ale nie za bardzo.
2: Mhm, czyli?
1: Czyli słuchacz, który napisał, że...
2: Tak, jestem fanem piłki, że od oglądania meczów piłki nożnej wolę tygodniowe wakacje nad polskim morzem, kiedy non-stop leje.
1: Ale może być gorzej na tych wakacjach, słuchajcie, bo Lechu do nas napisał. Witam z tej strony Lechu, byłem z żoną na gofrach w Belgii, w miejscowości Chęt, to po polsku Gandawa. Tam są dopiero ceny za dwa gofry, dwie kawki, 70 euro.
2: Słucham.
1: Ja nie uwierzyłem w to, ale Lechu wysłał rachunek nawet za te gofry. I tak, rzeczywiście,

0: Mówisz.
1: Belgijska czekolada to jest dodatek, karmel, cukier, puder, kruszonka pistacjowa podwójna, krem pistacjowy, truskawki, banan, to ja się nie dziwię, że to tyle kosztowało.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Przecież gofer to z dżemorem musi być.

0: dobry moment, żeby się pochłócić, bo Paweles zaraz wraca z urlopu i będziemy mógł pogodzić.
1: A, tak.
2: Prawda?
1: No oczywiście, że musimy się pokłócić, bo ja już nie zdążyłam tego powiedzieć, bo mi mikrofon wyłączyłeś, aha, ale jakie gofry z dżemem? Gofry z bitą śmietaną.
0: Nie z dżemem, tylko z dżemorem.
1: Przepraszam. Nie gofry z dżemorem, tylko gofry z bitą śmietaną i owocami. Jak dla mnie to

0: minuty do godziny 9 to jest dobra pora, żeby się przeciągnąć, a mówię tak, ponieważ chce mi się przeciągnąć.
1: To przeciągnij się, śmiało. Już, wystarczy.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: Za chwilę najświeższe wydanie wiadomości, a potem muzycznie m.in. Ina i Love.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
0: Wiatr wieje z prędkością do 100 km na godzinę. Niebezpiecznie na Pomorzu ewakuowano setki harcerzy. Polska chce, by NATO było bardziej stanowcze wobec Rosji. Trwa szczyt w Ankarze. A za chwilę też zmiany w wysokości grzywien. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje spore podwyżki.
1: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
0: Już teraz w porywach wiatr osiąga miejscami nawet 100 km na godzinę. Najtrudniejsze będą najbliższe godziny. Pomorze, przede wszystkim Zatoka Puckia i Mierzeja Wiślana mierzą się z huraganowym wiatrem. Władze i służby apelują o ostrożność, radzą nie wychodzić z domów. Z obozów na Mierzei ewakuowano już blisko 1000 harcerzy.
14: Na terenie powiatu nowodworskiego trwa obecnie 10 obozów harcerskich, w których uczestniczy łącznie 927 osób. Wszystkie obozy zastosowały się do naszej rekomendacji i zostały ewakuowane do bezpiecznych obiektów, m.in. do szkół podstawowych, biblioteki oraz innych przygotowanych miejsc zapewniających bezpieczne schronienie.
0: Mówiła Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Zgłoszeń od mieszkańców przybywa.
14: Od godziny 5 rano odnotowaliśmy łącznie 10 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Były to przede wszystkim interwencje dotyczące połamanych konarów oraz powalonych drzew.
0: Niebezpiecznie było wczoraj w Małopolsce. Wichura łamała drzewa i zrywała dachy. Jedna osoba została ranna. Sprzątanie w regionie wciąż trwa.
15: Większość działań była związana z usuwaniem powalonych drzew i konarów. W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe.

0: uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba doznała urazu ręki i pozostawała pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W powiecie bocheńskim silny wiatr uszkodził pokrycia dachowe 4 budynków mieszkalnych.
1: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Silny wiatr spodziewany jest dziś.

0: on przypomina taką miniaturkę sarny, tak jak mały Bambi.
1: Warszawskie Zoo poszukuje teraz imienia dla małej pudły. W tym roku imiona zwierząt w stołecznym ogrodzie zaczynają się na literę S.

0: na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: 15 minut po godzinie 9. My próbujemy dodzwonić się nad polskie morze, bo bardzo interesuje nas, jak tam wygląda sytuacja, czy dzisiaj można się kąpać, czy nie można, jak tam na plaży,
3: no,
2: czy
3: raczej nie,
2: trochę
3: raczej
2: wieje.
3: Raczej wieje, próbujemy się cały czas dodzwonić. Przypominamy, że voxfm.pl, tam się zgłaszacie, no nie spać, zwiedzać. 500 zł na prezent marzeń do zgarnięcia.
2: Więc się opłaca, oczywiście, jeżeli jesteście na wakacjach, bo my chętnie zadzwonimy, dowiemy się, co robicie, właśnie jak spędzacie te deszczowe dni, no bo wiadomo, że wakacje w Polsce to czasami jest niestety deszczowo. No i tutaj mamy zgłoszenie z Mielna, ale no nie wiemy, czy się dodzwonimy.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że może być problem, bo to już chyba trzeci raz próbujemy się dodzwonić.
2: No nie, ewidentnie Mielno pochłonęło Paulę.
3: Dlatego spróbujemy w inny kierunek się udać Polski, no bo my cały czas sprawdzamy, gdzie wy spędzacie te wakacje, bo to jest morze, bo to są góry, bo to są Mazury, bo to są wyjazdy za granicę. Różne pomysły przychodzą człowiekowi do głowy, gdzie można się wybrać. Teraz będziemy próbowali porozmawiać z Krzyśkiem. Krzysiek spędza te wakacje w Zakopanem.
2: A, zupełnie z drugiej strony.
3: Tak jest.
2: Ale on jest w Zakopanem, przynajmniej sztormy go nie dotyczą.
3: No ale halny
2: może
3: się
2: pojawić.
3: Nie
2: ma takiego niebezpieczeństwa. Ach, no masz rację.
3: No właśnie.
2: No ale Krzysiek też już... O, halo, halo.
4: Halo, tak?
2: Czy to Krzysiek?
4: Nie.
3: A czy to telefon Krzyśka, czy możemy prosić go do telefonu?
4: Wie pan co, jest w domu, ja jestem w pracy.
3: A, okej, bo Krzysiek napisał, że on w Zakopanem jest. Czyli co, nie jest w Zakopanem? Albo ty nie wiesz o tym, że on jest w Zakopanem?
4: No nie wiem, no.
3: Okej, czekaj, a jakieś plany wakacyjne masz?
4: No my chcieliśmy do Zakopanego właśnie jechać.
2: A, to na pewno Krzysiek już sobie to wizualizował przyszłość.
3: Bo my w ogóle z radia Vox FM dzwonimy. Kojarzysz takie radio?
4: Tak.
3: No
4: tak,
3: właśnie,
4: tak.
3: Bo my sprawdzamy. Kiedy do tego Zakopanego planujecie jechać w takim razie?
4: No w sierpniu.
3: W sierpniu, to jeszcze dużo czasu zostało.
2: A macie już coś zaplanowanego? Jakąś atrakcję?
4: Na pewno pochodzenie po górach. Na szlakach.
3: A krupówki będą grane jakieś?
4: No
3: zdjęcie
4: pewnie,
3: z misiem?
4: No. Jak najbardziej.
2: Nie, no oczywiście, tak. No mają dzieci, no to muszą gdzieś wydać pieniądze, tak? Przecież gdzie, jak nie na krupówkach.
3: Słuchaj, mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń w takim razie. Co ty na to?
4: Aha, super, fajnie.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Jak słyszycie, warto odbierać od nas telefon.
2: Jak piszecie zgłoszenie, to miejcie telefon przy sobie. voxfm.pl. Tam się zgłaszajcie.
3: Lepiej podać numer telefonu swojego.
2: A nie żonę wkręcać.

0: Przyleciałem SMS na 609-86-9869. Początkowo to połączenie brzmiało jak wstęp do nowego Kochaj albo rzucaj.
1: O nie, nie wkręcajcie nas w to.
0: Paweł Pomelec powróci w przyszłym tygodniu, właśnie w środę, czyli dokładnie tydzień został do jego powrotu.
1: Tak, już można odliczać i kartki w kalendarzu tak wykreślać.
0: Nie, mało tego, nie odliczać, nie wykreślać. Mhm. Można się już zacząć kłócić z powrotem.
1: A, no tak, bo teraz przerwa była chwilowa i można zacząć pisać mu dużo, dużo zgłoszeń, żeby on jak wróci miał dużo, dużo pracy. Mhm. Pamiętajcie, to wykorzystajcie na Pawle Pawelcu, ale też na swoich współpracownikach. Jeżeli oni niedługo wracają z urlopu, dokładajcie im.
0: Dokładnie.
1: Co jakiś czas, jakiś dokumencik do podpisania, jakąś robotę do zrobienia, jak macie, kurczę, ale to trudne, to powiedzcie, dobra, zostawię to, to zostawię dla Zbyszka, on wróci,
0: no,
1: zrobi.
0: Ty już wypocząłeś, to ty teraz możesz popracować.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
0: Jeżeli byście chcieli się zgłosić do Kochaj albo rzucaj, to voxfm.pl. Zapraszamy serdecznie.
1: I zachęcamy. 28 minut po godzinie 9. Jorgus, teraz będziesz moja.

0: 21 minut do godziny 10 i tak nam mija ta środa. Cieszmy się, bo już tyle czasu, tyle godzin środy za nami. To trzeba być dumnym.
1: Kasia do nas napisała, Kasia wczoraj już pisała do nas, że ma plany ambitne, że na wyrwanie zęba się wybierała.
0: Tak, i dlatego nie mogła jeść czekolady.
1: Aha. I napisała, co do lekarza. To ja wczoraj pojechałam usunąć tę ósemkę i wyobraźcie sobie, że nie było lekarza. Mam jechać jutro. 25 kilometrów jechałam, bo prosiłam sąsiada, żeby ze mną pojechał, bo nie wiem, jak będzie po usunięciu. Pozdrawiam lekarzy, chirurgów, dentystów.
0: On pewnie miał dyżur w innym szpitalu.
2: Pierwsza zmiana.
1: Ta. W jednym.
3: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert.
3: Reklama.

0: Czy jak jest za 10:10, to jest jakaś szczęśliwa godzina?
1: Tak, to są urodziny godziny.
0: Urodziny godziny. Nie 10:10. A teraz są przed urodziny.
1: Wigilia
0: urodzin.
1: Pepkowe godziny.
0: To czyli ten... jest co świętować.
1: Tak jest. Z tej okazji można śmiało zrobić sobie przerwę w pracy, jakąś kawkę pójść, przygotować sobie ciasteczko i posłuchać kaskady.

0: No i proszę, kto by się spodziewał, że 2 minuty do godziny 10. Zupełnie zaskoczyła mnie ta godzina.
1: Patrz, Grażynka, jak ten czas szybko leci.
0: I to w środę, już połowa tygodnia, dajcie spokój. Za chwilę wiadomości w Vox FM.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM. Największy Vox FM.

0: Zmywarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Fatalna pogoda na Mazurach i ewakuacja obozu harcerskiego. Nielegalny tytoń o wartości 15 milionów złotych przechwycony przez służby. Są już wyniki matur. Oblał co piąty zdający.
5: Na zegarach 10 w studiu Radia Vox FM, Małgorzata Łukowska.
4: Dzień dobry.
5: Zaczynamy wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajcie uważnie.
4: Nocna ewakuacja harcerzy z bazy obozowej we Fromborku to z powodu nawałnic, które przeszły przez Warmii i Mazury, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
6: Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie po przeprowadzeniu oględzin obozowiska, stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuacji całego obozu.
4: Do szkoły podstawowej we Fromborku przeniosło się 60 dzieci oraz 5 opiekunów. Obecnie na Warmii i Mazurach funkcjonuje 40 obozów harcerskich. Przebywa w nich niemal 2,5 tysiąca harcerzy oraz 400 opiekunów. Strażacy pozostają w kontakcie z organizatorami wypoczynku. Są przygotowani do podejmowania działań w przypadku zagrożeń.
6: Apelujemy jako Straż Pożarna do organizatorów obozów, ale też do wszystkich mieszkańców regionu o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych oraz niebagatelizowanie prognozowanych zjawisk atmosferycznych. Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku pozostaje priorytetem dla wszystkich służb.
4: Burze i towarzyszące im silne wiatry możliwe są do końca dnia, zwłaszcza w północnej i centralnej części Warmii i Mazur. Ale swoją siłę pokazuje dziś też Bałtyk. Na Pomorzu bardzo silnie wieje. Niebezpiecznie jest w rejonie Zatoki Puckiej, Żuław i Mierzei Wiślanej. Wiatr w porywach przekracza tam 100 km na godzinę. W Gdańsku-Brzeźnie służby zamknęły molo. Mimo silnego wiatru spacerowiczów jednak nie brakuje.
7: Niezwykłe, bo takie są fale super, ale jest trochę niebezpiecznie.
8: Nie obawiamy się, ale widać, że trzeba mieć respekt. Niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
9: Tam gdzieś w Krynicy Morskiej podobno jest bardzo ekstremalnie, natomiast tutaj nie czuję. No, mieszkamy jakiś kilometr stąd i też nie czujemy tego wiatru. Czasem jest tak, że widać po sosnach, że się chwieją. Dzisiaj jest tak jeszcze umiarkowanie.
10: No, w tej chwili już tak mocno nie wieje. Natomiast 10 lat temu, jak się przeprowadziliśmy tutaj, to faktycznie był taki bardzo mocny sztorm. Wiem, że tak, to jest dla mnie przeżycie. Tym razem jeszcze nie.
11: Trzeba uważać i będzie dobrze.
4: Alerty dla Pomorza obowiązują do piątku włącznie. Blisko 14 ton nielegalnego tytoniu oraz kompletną linię do jego przetwarzania zabezpieczyli bieszczadzcy celnice. Nielegalna fabryka działała na terenie powiatu tomaszowskiego we województwie łódzkim. W sprawie zatrzymano 44-letniego mężczyznę, którego mundurowi przyłapali podczas załadunku worków z tytoniem, mówi Piotr Zakielarz ze Straży Granicznej w Przemyślu.
12: Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji, wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.
4: Funkcjonariusze oszacowali, że wartość zabezpieczonego towaru wynosi około 15 milionów złotych. 80% maturzystów może dziś odetchnąć z ulgą. Egzamin dojrzałości zdali. Jak? O to pytała nasza reporterka Anna Batowska.
13: Może być. Nie jest kolorowo, ale myślę, że przyzwoicie.
14: Jestem zadowolona i troszkę zdziwiona.
15: U mnie też w miarę dobrze.
16: Ogólnie jestem zadowolona z matematyki i tylko chyba z tego.
17: Jestem właśnie zawiedziona polskim, bo myślałam, że będzie lepiej, ale no polski jak zwykle. No nie udało się niestety. Znaczy udało się, oczywiście zdałam, ale no nie tak jak chciałam. Ale mam nadzieję, że dostanę na studia w Warszawie i przez GGW i myślę na te rachunkowości finansowe, ale zobaczymy, co będzie.
4: Co piąty maturzysta nie zaliczył egzaminu. Większość z nich podejdzie do poprawki w sierpniu, bo nie zdało tylko jednego przedmiotu.
18: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
19: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Szwajcarzy dołączyli do grona ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Do 1/8 finału dostała się też Argentyna. Decydujący gol w meczu z Egiptem padł dopiero w 93 minucie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 dla Argentyny. porażkę polskich siatkarek w meczu z Turcją, w meczu inauguracyjnym turnieju Ligi

0: Narodów przegrały wynikiem 1-3. W czwartek Polki zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. A Nowak Djokovic wystąpi z Jannikiem Sinnerem w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. To spotkanie zaplanowano na 10 lipca.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Przepraszam, pani Łukowska, to gdzie tam ucieka?
4: Właśnie zastanawiam się, czy zostać, czy nie zostać, czy wyjechać tym krzesłem.
3: Wiesz co, a jaką byś chciała pogodę?
4: Fajną, ciepłą.
3: 22 na zachodzie, troszeczkę chmur, ale słońce będzie się przebijało, może być?
4: Zostaje.
3: Zdałeś
4: tę maturę.
3: Super. A właśnie, jak u ciebie matura poszła? Sprawdzałaś dzisiaj rano ten? Zdałaś, nie zdałaś? Ja bym w sumie sprawdził.
4: Ja bym sprawdziła, czy bym zdała, ale nie, lepiej nie sprawdzać.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
4: Ale to nie jest tak, że można tylko raz nie zdać, prawda? Tylko można podchodzić, ile się chce.
3: Nie wiem, ja wpisałem teraz w wyszukiwarce, jak zaliczyć maturę, jakieś dziwne obrazki zaczęły mi wyskakiwać, nie wiem, o co chodzi.
4: To nie ta wyszukiwarka, Arek.
3: To nie ta wyszukiwarka, dobrze. Ale to te radio, to Vox FM i tutaj robimy lato. Dzień dobry od nas, Małgorzata Łukowska.
4: Dzień dobry. I Arosław Sikora teraz robi czarnie.
3: Dzięki, fajnie jest.
4: Wrócę do ciebie za godzinę.
3: Gosia 11 z wiadomościami, a my lecimy z muzą. Dzień dobry.

sprawdziłem, 8 dzień lipca, środa, w kalendarzu świąt nietypowych nie ma co świętować. No, naprawdę nie ma co świętować. I ja tutaj proponuję, jak jest miejsce w kalendarzu, możemy zrobić coś swojego. Co wy na to? Chodźcie, znajdziemy jakieś sytuacje, które można dzisiaj świętować. I skupmy się na 8 lipca, a nie na tym, że jest środa, bo to wtedy nam przyniesie absolutnie oczywistości, a my nie chcemy się na tym skupiać, absolutnie. Wymyślmy coś swojego. 8 dzień lipca. Co można dzisiaj poświętować? Dajcie znać na 610 6986 9869. No już 610, 609. Pamiętajcie, zapiszcie sobie numer 609 869 869. Pomysły, cóż to dzisiaj można by było wpisać do kalendarza świąt nietypowych. Przyjmujemy z otwartymi ramionami. Kto wie, może poświętujemy przy okazji?

0: Josh Project i Infinity w Vox FM, ależ to ma w sobie energię, prawda? A energia się przyda, bo jak się okazuje, jest co świętować. Fakt faktem, w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj próżno szukać okazji do świętowania, bo tam pusto, ale nasi słuchacze są nieocenieni. Mamy, naprawdę, mamy najlepszych słuchaczy. Nie ma co świętować, to oni mówią, proszę bardzo, mamy co świętować. 609-869-869, no sami posłuchajcie, halo?
1: Ja święto proponuję operatora wózka widłowego. O. Pozdrawiam, Mateusz.
0: Na przykład.
2: Adam.
0: Cześć Adam.
2: Może jakiś wolny dzień w kalendarzu od świąt, to może święto radia w Vox FM.
0: O,

0: 8 8 8 6 9. No sami posłuchajcie, halo.
1: Ja święto proponuję operatora wózka widłowego. O. Pozdrawiam, Mateusz.
0: Na przykład.
2: Witam, z tej strony Adam.
0: Cześć, Adam.
2: Może jakiś wolny, jak wolny dzień w kalendarzu od świąta, może święto radia, bo
0: o.

0: imieniny i urodziny.
1: O!
0: Pozdrawiam, mam na imię Ela.
1: Wszystkiego dobrego!
2: Mamy co dzisiaj świętować, urodziny Teresy.
1: O!
2: Bardzo proszę.
1: Super.
3: Pozycja odnośnie świętowania jest taka, że możemy świętować zdaną maturę. Anna.
1: A to też warunek jest taki, że musi być zdana, co nie?
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola E60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku, Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa, bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

potrzeba nam takich słonecznych rytmów, tym bardziej, że służby cały czas apelują o ostrożność. Chodzi o burze i ulewne deszcze na Mazurach. O, jeżeli wybraliście się tam na urlop, no to koniecznie posłuchajcie wiadomości Radia Vox FM po 11. A wcześniej jeszcze dobrze zagramy, bo w rytmie hitów oczywiście. Sam Felt, między innymi Memories, Luis Fonsi, Despacito na horyzoncie, Andrea Bocelli, David Guetta i mundialowe DNA też jeszcze przed nami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Vox FM jeszcze przed godziną 11. O 11 wspomniane wcześniej wiadomości Radia Vox FM, a później sprawdzimy wasze kolejne pomysły na świętowanie dnia dzisiejszego, no bo w kalendarzu świąt nietypowych próżno takich pomysłów szukać. Dzisiaj tam pusto. Wypełnimy tę pustkę, nic się nie martwcie. Za moment 11 wiadomości, a później no właśnie się tym zajmiemy. No i zagramy też w rytmie hitów. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato!
2: Autopromocja. Reklama.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Korzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
15: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jest

0: złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama. Burze i ulewne deszcze na Mazurach. Służby apelują, zostańcie w domach. Rewolucja w zatrudnieniach. W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Apel Joanny Senyszyn do polityków wszystkich ugrupowań. O tym już za chwilę.
2: Na zegarach 11 to czas na wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy uważnie.
1: Stanowcze słowa prezydenta USA i wizja eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump oświadczył, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać, choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni. Minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którym rządzą chorzy ludzie. Minionej nocy siły USA zaatakowały ponad 80 irańskich celów. Z kolei Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Donald Trump o końcu rozmów z Iranem mówił na szczycie NATO w Ankarze. Oświadczył tam, że polecił ministrowi finansów wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią. Na linii Waszyngton-Madryt od dawna wieje chłodem. Teraz Trump określił Hiszpanię jako okropnego partnera w NATO. Mazurskie służby apelują do żeglarzy. Dziś lepiej zostańcie w porcie. Nad region nadciągają gwałtowne burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Warunki na jeziorach mogą zmieniać się błyskawicznie. Zagrożeniem są wysoka fala i niemal zerowa widoczność, zaznacza prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.
3: Mamy cały czas informacji o stałym wietrze 6-7 w skali Beauforta, w porywach do 9. Zostańmy dzisiaj i prawdopodobnie jutro w porcie, w bezpiecznym porcie.
1: Jeżeli burza zaskoczy na jeziorze, natychmiast należy kierować się do najbliższego bezpiecznego brzegu. A w ciągu ostatniej doby na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali już 230 razy. Od dziś urzędnicy będą mogli zmieniać tak zwane śmieciowe umowy. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. W przypadku wykrycia naruszeń kontroler najpierw wyda polecenie ich usunięcia, a jeśli to okaże się nieskuteczne, wystąpi do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy. To nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS. Dwukrotnie zwiększa też grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Maksymalna będzie wynosić 60 tysięcy złotych.
1: Zmiany budzą jednak wątpliwości, szczególnie wśród pracodawców. Prezydent, podpisując ustawę, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach Wiadomości Vox FM. Apeluję do wszystkich, również zwolenników prawej strony. Zmyjmy wspólnie ten haniebny napis. To apel posłanki Joanny Senyszyn po tym, jak ktoś wymalował wulgarne graffiti na budynku jej kieleckiego biura poselskiego. Dodała, że wspólne działanie ma być wyrazem sprzeciwu wobec nienawiści. Akcja sprzątania elewacji ma się odbyć w przyszłym tygodniu po zakończeniu czynności policyjnych. Niemal 500 poszewek trafiło do krakowskich szpitali. To w ramach ostatniej edycji akcji Uszy i Jasia, mówi ordynator oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu Żeromskiego Sławomir Kiepura.
5: Rozjaśniają pobyt, myślę, tym dzieciom. Znaczy fakt, że znajdują dzieci swoje ulubione postacie kreskówkowe, ulubione postacie bajkowe na tych jaśkach. Taki drobny gest, ale jednak odrywa myśleniem od tego, co się tutaj istotnego dzieje medycznego z nimi. Od zabiegu, od tego, że czasami te procedury bywają bolesne.
1: Uszy i Jasia to ogólnopolska akcja organizowana od 2012 roku. Od tego czasu do 150 szpitali, hospicjów i domów dziecka w całym kraju trafiło ponad 21 tysięcy poszewek.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Deszczowo na Mazurach, jak tutaj już pani Łukowska wspomniała,
6: to
2: Białystok też deszczowy. Poza tym w całym kraju, pomimo zachmurzenia, opadów deszczu nie widzę tutaj na mapach od synoptyków. Póki co, bo to wszystko może się zmienić w ciągu dnia dzisiejszego.

0: I Bożu, 11 w Kętrzynie, w ciągu dnia dzisiejszego, w najcieplejszym jego momencie, nawet do 22-23 stopni, czyli nie jest źle. Nie jest.
1: Arek?
0: No?
1: Ja ci coś powiem. Poczujesz, że masz więcej siły, niż mogłoby ci się wydawać.
0: A to pogodoskop,
1: to tak? Pogodoskop,
0: a tak. Dziękuję.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Czekaj, czyli co? Bo nie, co? Że masz więcej siły niż ci się wydaje?
1: Poczujesz,
0: tak?
1: Że masz więcej siły niż mogłoby ci się wydawać.
0: Nie rozumiem.
1: Ja myślę, że tobie się wydaje, że masz więcej siły.
0: A jej nie masz.
1: Ale mam pewne wątpliwości momentami. Niedobrze się trzyma.
0: Czekaj, czy ty mnie obrażasz?
1: Troszeczkę.
0: A, to nic się nie zmienia, czy wszystko w normie. Małgorzata Łukowska wraca w południe o 12.
1: Tak jest.
0: A my mówimy dzień dobry.

0: La Quintura, Alvaro Soler, Vox FM. Mamy 17,5 minuty po 11, środa, 8 lipca, w kalendarzu świąt nietypowych nie ma nic, a więc sobie sami wymyślamy święto. Dorota na przykład pisze: hejo, ja proponuję świętowanie pierogów z czereśniami, bo sezon w pełni o tej porze roku, a kto nie lubi pierogów, ja robię codziennie i przestać nie mogę i robić i jeść. Dorota, daj adres. Haha. Bartek z Łodzi natomiast pisze: hej, ja właśnie wędzę, to może dzień wędzenia lub wędzonki. Ja nie mogę już czytać, bo mi po prostu ślinka cieknie. Dzień kebaba ktoś pisze, no to zawsze jest dobry dzień, żeby zrobić sobie dzień kebaba, jak to mówią. No to jest prawda, to jest prawda. Możemy świętować dzień niezdanej matury, Jola pisze. No też można, bo to jest nawet powód, żeby się pocieszyć troszeczkę, prawda? 609-869-869, cóż dzisiaj można się jeszcze poświętować? Halo?
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja tak myślę, żeby mogło być dzisiaj święto słuchaczy Vox FM, a w szczególności tych słuchaczy, dały radę dodzwonić się do radia i porozmawiać. Mhm. Dziękuję, pozdrawiam, Andrzej.
0: Andrzej, ja tu wyczuwam troszeczkę takie robienie święta pod siebie, ale to dlaczego by nie? O to w tym chodzi. 609-869-869, halo?
2: Witam, jeśli chodzi o powód do świętowania, no, to pamiętajcie, zawsze są imieniny i urodziny Ani.
0: Ani.
2: Ani moje, ani twoje, ale napić się bardzo. Pozdrawiam.
0: Wody! Albo soczku gazowanego. Co by nie było, Ankę pozdrawiamy. Was też wszystkich pozdrawiamy. Świętujcie, co wam przyjdzie do głowy. Taki dzisiaj dzień.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Jakąś taką chociaż lampeczkę nocną polecamy, bo pod osłoną nocy to można nie zauważyć. A z lampeczką już się zauważy. No, dlatego tak. Piękni młodzi, nie daj się prosić. To jest, szanowni państwo, niech ja przewinę. Miejsce 11 ostatniego notowania bestlisty. Można cały czas głosować na vox.fm.pl w zakładce bestlista. Polecamy. A później, jak już zagłosujecie, to słuchajcie. W piątek po 17.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

jest bardzo dobre podejście, nie ma czego żałować. Doda Smolasty nie żałuje. Mamy nadzieję, że wy też nie żałujecie i dajecie jak najgłośniej swoje radio odbiorniki, no bo jest, jest po co, są powody. Tymi powodami są hity Hugal, Sibul, Amadeo, JJ jeszcze przed godziną 12. O 12 znów wiadomości. Słuchajcie, w wiadomościach wrócimy do wyników matur. O wynikach matur będzie, tak, tak. Także zostańcie blisko radia, posłuchajcie. Być może to jest temat może, który grzeje teraz u was w domu. Może macie maturzystów. Pozdrówcie ich od nas koniecznie.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale Święto Niepodległości może spowodować spadek cen wołowiny. Powiemy o tym po godzinie 12, ale wcześniej poważniejsze tematy w wiadomościach Radia Vox FM punktualnie o 12, na który już teraz zapraszam Małgorzata Łukowska. Koniecznie zostańcie blisko radia, koniecznie posłuchajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Andrzej Eś. Według śledczych niewykluczone, że we Wrocławiu zgwałcił blisko 100 kobiet. Posłuchaj.

0: Wiecie szokującej historii gwałciciela z pamiętnika.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
0: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Media Expert, taniej masz.
2: Reklama.
5: Zabił siostrę, matka cudem przeżyła, nożownik trafił do aresztu. Walka ze śmieciówkami ma być skuteczniejsza, to za sprawą reformy Państwowej Inspekcji Pracy. 80% maturzystów może już spać spokojnie. Poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów.
6: 12 na zegarach to czas na wiadomości radia Vox FM w samo południe, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
5: Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie po tragedii w Lutyni koło Wrocławia. 22-latek jest podejrzany o zabójstwo siostry i próbę zabicia matki, informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
7: Z informacji sprzed chwili Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uwzględnił wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy w sprawie dotyczącej zabójstwa w Lutyni.
5: 22-latek przyznał się śledczym. Nie wyjaśnił jednak, co było motywem jego działania. Przypomnijmy, w poniedziałek strażacy dostali zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Lutyni. Po ugaszeniu ognia znaleźli na posesji 2 kobiety z ranami zadanymi prawdopodobnie nożem. Starsza z nich trafiła do szpitala, młodszej nie udało się uratować. Każda skarga będzie szczegółowo analizowana, zapowiada główny inspektor pracy. W życie wchodzi dziś reforma tego urzędu. Dzięki nowym przepisom ma on skuteczniej walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy najpierw będą nakazywać usunięcie naruszeń, a jeśli pracodawca tego nie zrobi, będą mogli wszcząć procedurę prowadzącą do zmiany umowy na etat. Pod lupę mogą być wzięci wszyscy, zaznacza główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
8: Żadnej branży nie wykluczamy. Nie celujemy w żadne konkretne zawody, ale żadnego zawodu nie wykluczamy.
5: Nowe uprawnienia obejmą osoby, które formalnie mają umowy cywilnoprawne albo B2B, a w praktyce wykonują obowiązki charakterystyczne dla umów o pracę, tłumaczy minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
9: Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed sądem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę i będzie reprezentować go w walce o to, co mu się należy zgodnie z obowiązującym prawem.
5: Reforma przewiduje też wyższe kary za łamanie prawa. Maksymalna wysokość grzywien nakładanych przez inspektorów wzrośnie 2-krotnie do 60 tysięcy złotych. Przeszło 81% ze zdaną maturą. Mamy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Są podobne do tych z zeszłego roku. A w studiu jest Michał Rawa, który przyjrzał się danym.
10: Tak jest, dzień dobry. To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzi sobie z językiem angielskim.
11: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
10: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
5: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał nam, że prokuratura wciąż zajmuje się zawiadomieniami w sprawie opublikowania arkuszy maturalnych. Dotyczą one egzaminów z 10 przedmiotów. Jeszcze nowoczesny system e-administracji, który wkracza do kościoła. Platforma ma wspierać pracę proboszczów i kontakt wiernych z parafiami, mówi Przemysław Kubić z lubelskiej kurii.
12: Dzięki kościół.app wierni mogą rejestrować się online i rozpocząć załatwianie różnych spraw, między innymi związanych z sakramentami, bez konieczności wychodzenia z domu.
5: W systemie są już 273 parafie. Platforma Kościół App jest jeszcze w początkowej fazie, ale można już z niej częściowo korzystać.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Czyli można się wyspowiadać już mailem, tak?
5: Ale rozgrzeszenie przychodzi tylko SMS-em.
10: A, okej, okay. Po uprzednim wiadomo co. Najpierw to było o wiadomościach, to teraz o pogodzie. 19 stopni już w Raciborzu, a ma być nawet więcej, 23.

0: Ale tutaj też są alerty, też przychodzą SMS-ami. To znaczy nie w Raciborzu akurat, ale na Mazurach.
1: To tak, tak. Uważajcie, tam silny deszcz z burzami, silny wiatr. No i co pani jeszcze by chciała tu powiedzieć?
0: No, słońcu coś chce.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
1: Tam szorujesz jakimś...
0: Chciałam ładnie udekorować mikrofon.
1: Szorujesz jakimś
0: moim
1: czymś tam.
0: Tutaj taką smyczą z boksem, żebym nie zgubiła. O, ale trochę...
1: To, no już bo ten, krzy takie robisz. To
0: wszyscy nie... teraz... Tak. Przepraszam wszystkich.
1: Mamy coś na ukojenie, to oczywiście hity w Vox FM gramy.

DJ Khalid. Chyba DJ, tak mi się wydaje. No, jak nie jest DJ-em, to ma papiery na DJ-a. Stella V w Vox FM. Gramy wam tak, proszę bardzo, w środę 8 lipca, 17 minut po 12. Obiecałem, że będzie o dosyć nietypowym temacie, bo chodzi o Święto Niepodległości. W związku ze Świętem Niepodległości o tańszą mieloną wołowinę. Chodzi o to, już wam mówię, Donald Trump przekazał w poniedziałek, że na jego specjalną prośbę największa sieć supermarketów obniży ceny niektórych produktów z okazji 250. rocznicy niepodległości kraju. No i napisał o tym u siebie na social mediach, czyli na platformie True Social, że to dzięki niemu tańsza będzie mielona wołowina, ale, ten rzeczony supermarket w komunikacie prasowym przekazał, że obniży ceny, to prawda, na produkty, ale to w związku z wakacjami. W związku z wakacjami, do tego jeszcze oprócz mielonej wołowiny to będzie taniej można kupić chipsy, kukurydzę, lody. Co istotne, w oświadczeniu nie wspomniano ani słowem o rocznicy niepodległości, czy też o prośbie prezydenta Trumpa, także no. Ale proszę bardzo, taki można powiedzieć myk wyborczy, średnia hawajska dla każdego, to coś tego typu. No. Prawie się udało, gdyby nie te wścibskie komunikaty prasowe.

0: Oj, proszę bardzo, i puszczać tę piosenkę wszystkim wielkim. Czy możemy robić miłość, a nie wojny? O tym Jason Derulo. Piękna piosenka, z piękną propozycją. Można też robić grilla na przykład, co nie? To bliżej miłości, prawda? To też jest, bo kto nie lubi, kto nie kocha grilla? Pewnie, że każdy kocha grilla. A dzisiaj, słuchajcie, tak się składa, że grillujemy. Grillujemy w Międzyzdrojach razem ze Skolimem. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, no to polecamy nasze social media, bo tam jak najbardziej cała relacja z tego zdarzenia. No, możecie podejrzeć, jak tam kiełbaski się grillują, czy karkóweczka dobrze położona na ruszcie. I ogólnie takie inne sprawy serdecznie polecamy. Instagram, Facebook, TikTok, Vox FM. Koniecznie sprawdzajcie.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda. Bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Reklama.

Keep on running, jak to zasuwa, jakie to jest szybkie, jakie to jest, no naprawdę bardzo energiczne, energetyczne, Neptunika za nami, a przed nami absolutnie nie zwalniamy tempo, słuchajcie, przed nami kolejne szybkie hity, absolutnie. Calvin Harris, Remedy, Dr. Alban, Ekstazy i już teraz w Vox FM.

0: Genialna produkcja muzyczna, no ale to przecież Calvin Harris, tu inaczej być nie mogło. My Way, pomalutko już za nami, przed nami godzina 13, 13 wiadomości Radia Vox FM. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów, no to w związku z prognozowanymi burzami. O szczegółach posłuchacie w wiadomościach Radia Vox FM o 13, a więc koniecznie bądźcie blisko radia, zróbcie głośniej i zostańcie z Vox FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM

0: táto.
1: Autopromócia. Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama. Czekamy na propozycję reform. Rusza właśnie konferencja Ministerstwa Zdrowia. Niebezpieczna pogoda nad morzem. Służby ewakuują jeden z obozów harcerskich. Ogromny korek na czwórce pod Krakowem to po zderzeniu czterech osobówek.
2: Na zegarach godzina 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
1: Ograniczenia, zmiany i limity dla lekarzy. Takie mogą być propozycje reform po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Za chwilę rusza szczegóły przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i rzecznik praw pacjenta. Przygotowania rekomendacji zażądał premier po kolejnych doniesieniach o szokująco wysokich zarobkach lekarzy czy VIP-owskiej ścieżce w szpitalach dla polityków. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Według nieoficjalnych informacji plan zakłada m.in. ograniczenie liczby miejsc pracy lekarzy, zmian w zasadach kontraktów oraz wprowadzenie limitów najwyższych wynagrodzeń. O tym też informował po ostatnim spotkaniu z szefową resortu i prezesem NFZ premier Donald Tusk.
4: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
3: Reformy budzą jednak sprzeciw części środowiska medycznego. Jeszcze przed wystąpieniem ministry własny briefing organizują partnerzy społeczni z Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, którzy zarzucają resortowi brak konsultacji.
1: A to wszystko przypomnijmy pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Zaczęło się od doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u, lekarzu bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł. Miał w dodatku stworzyć w placówce ścieżkę VIP-owską dla polityków z Koalicji Obywatelskiej. Ostatnio ujawniono też szokujące praktyki w prosektorium tego szpitala. Burze, ulewy i silne porwy wiatru. Pogodowe alerty dotyczą aż 6 województw. PKP Intercity poinformowało, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów. Dotyczy to przede wszystkim województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W tym ostatnim od nocy trwa ewakuacja obozu harcerskiego we Fromborku. Nad Zalewem Wiślanym wypoczywało 60 uczestników wyjazdu zorganizowanego przez ZHP Bartoszyce. Opiekunowie w porę zareagowali i na szczęście nikomu nic się nie stało. Po oględzinach okazało się, że wichura uszkodziła namioty, a przewracające się drzewo spadło na jeden z budynków pomocniczych. I to nie był jedyny taki przypadek w gminie, mówi burmistrz Fromborka i wieloletni strażak ochotnik Damian Krasiński.
5: Porywy wiatru były dosyć mocne, nadal są jeszcze mocne. Mieliśmy sporo wywrotów drzew i różnego rodzaju złomów drzewostanu.
1: Cały czas służby monitorują też stan wód Zalewu Wiślanego. Są podwyższone, ale nie alarmowe.
5: Jeśli chodzi o port morski i stan wody w porcie, w chwili obecnej nie ma jeszcze zagrożenia.
1: Od nocy nad regionem silnie wieje, zwłaszcza w okolicach Braniewa, Fromborka i Elbląga. Dla tych okolic zostały wydane ostrzeżenia pogodowe. Silnie wieje też na Wielkich Jeziorach Mazurskich. MOPR apeluje o zabezpieczenie jednostek i niewychodzenie z portów. Teraz poważny wypadek w Świętokrzyskiem. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką w miejscowości Kliszów droga między Chmielnikiem a Jędrzejowem jest całkowicie zablokowana. Ruchem kieruje teraz policja. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że w wypadku ranne zostały dwie osoby. Utrudnienia dla kierowców mogą potrwać jeszcze przynajmniej godzinę. Częściowa blokada też na czwórce pod Krakowem. Tam z kolei doszło do zderzenia czterech pojazdów na trasie w kierunku Rzeszowa. Między węzłami Kraków-Bielany a Kraków-Tyniec ruch odbywa się jednym pasem, a korek ma już ponad 7 kilometrów. Przewozi krew po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motoambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. A z jego kierowcami, Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem, rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
6: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
7: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
8: Pojawiają się ciarki na rękach. No co?
9: Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport.
10: No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
6: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
7: No stres zawsze jest, no, ale no trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
1: Łódzki motoambulans wykonuje dziennie po kilkanaście kursów ratujących życie.
11: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.

0: Kija Skrzyczkowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki, a Patryk Sieracki wystartuje w biegu na 1000 metrów. Sportowców zobaczymy podczas mitingu lekkoatletycznej Diamentowej Ligi w Monako. Wydarzenie zaplanowano na piątek. Główna część mitingu zacznie się o 20, a bieg z udziałem Pii zaplanowano na 20:49. Do Rakowa dołącza nowy zawodnik. Węgier Adin Molnar zajmie pozycję wahadłowego, ale może grać też jako ofensywny pomocnik. Poprzednio występował w barwach MTK Budapeszt, dla którego w 33 spotkaniach strzelił 10 bramek.
1: Wiadomości Vox FM. Czas na mundial.
0: Dzisiaj przerwa, a jutro pierwszy ćwierćfinał. Zawalczą w nim Francja z Maroko. Pierwszy gwizdek o 22 czasu polskiego.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Pogoda jaka jest, każdy widzi. Ja mam pytanie do pani Małgorzaty.
5: Jestem.
4: Gosia, ty jak gotujesz ziemniaki, to kroisz je
5: na pół. Ja nie gotuję ziemniaków.
4: A jakbyś miała gotować ziemniaki?
5: Ja gotuję pyry, tak.
4: A, bez kitu, ty przecież z Poznania. No to,
5: no już wiadomo.
4: Jak gotuję,
5: tak.
4: To poprawię się, mogę?
5: Proszę.
4: Małgorzato, jak gotujesz pyry, to je przekrajasz na pół?
5: Tak? No tej, bo szybciej się gotują, a jak szybciej, to mniej gazu zużyje. To w Poznaniu się liczy. No,
4: okej.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Nie, ja tak tylko zagaiłem, bo pora obiadowa.
5: Mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić, ale po co te połówki?
4: Te połówki. Sprawdzimy, czy to dobrze, że kroisz, czy to źle, że kroisz.
5: To ci już mogę teraz powiedzieć.
4: No, ty powiedziałaś, że dobrze.
5: No.
4: A może ktoś myśli inaczej? A? Słuchacze zostają i będą trzeci się dowiedzą. A ty co?
5: A ja już wiem, że dobrze, tylko poczekam na potwierdzenie od słuchaczy. W związku z pyrami oczywiście.
4: Za moment to wszystko sprawdzimy, bądźcie blisko radia. Arek Sikora, dzień dobry, Gosia wraca o 14:00 bez pyrów. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.

No to jak to z tymi ziemniakami? Nie możecie się doczekać. 609-8-6-9-8-6-9. Ktoś ma fajną teorię, że pyry na pół, a ziemniaki całe. No, sprawa jest o wiele prostsza.

Ziemniakami, nie możecie się doczekać. 6986 9869. Ktoś ma fajną teorię, że pyry na pół, a ziemniaki całe. No, sprawa jest o wiele prostsza.

0: W zakładce Bestista polecamy później w piątek posłuchać, jak tam żeście zagłosowali, bo to później wszystko się przekłada na to, jak wygląda kolejna Bestlista. A prezentuję ją właśnie w piątek o 17:00 Krzysiek Skrzypkowski. Jak już jesteśmy na voxfm.pl albo i w aplikacji naszej mobilnej na smartfony, no to warto też zajrzeć w zakładkę konkursy, tam VoxFM robi lato, absolutnie. Wystarczy opisać swoją największą wakacyjną wtopę. No coś, co poszło nie tak. Coś, co wspominacie być może już teraz z uśmiechem na twarzy, ale wcześniej to po prostu przyprawiało was o zawrot głowy. Takie wakacyjne wtopy zbieramy na voxfm.pl i w naszej nowej aplikacji. I w zamian, no właśnie, można zgarnąć 2000 zł na wakacyjny weekend. No to co, deal? Deal. VoxFM.pl i nasza nowa voxowa aplikacja. Polecamy.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
10: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr. 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Vox FM robi lato.

0: 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Vox FM. Robi lata.

Tower. To Keira w Vox FM, a przed nami muzyczne nowości. Absolutnie o tym, co nas kręci, Whatever Turns You On. Axel i Bon, muzyczna nowość prosto z bestlisty. Zerkajcie na voxfm.pl, przypominamy, i w naszą nową apkę. A już teraz koniecznie zróbcie głośniej, bo

0: To, że tak zapytam, cóż to za niespodzianka w studiu Radia Vox FM?
1: Gdzie?
0: O tej porze?
1: I nie w piątek.
0: Ja wiem, że środa to mały piątek, no ale bez przesady.
1: Nie, no tak się poskładało.
0: No to fajnie, dobrze ciebie widzieć.
1: Ktoś pojechał, dobrze się wysłyszeć.
0: No właśnie. Dobrze was zostawić, drodzy słuchacze, w dobrych rękach. Krzysztof Strzypkowski już od 14.
1: I co mam powiedzieć? Dobrze, że już idziesz?
0: To powiedz. Ja mówię do usłyszenia jutro, a was zapraszamy na wiadomości o 14.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Reklama.
6: Jest plan naprawczy od Ministerstwa Zdrowia, o szczegółach już za chwilę. Parlament Europejski wyraził ubolewanie, to po decyzji Zełenskiego w sprawie bohaterów UPA. Zamiast wakacyjnego zarobku, handel ludźmi, uwaga na podejrzane oferty pracy.
7: Na zegarach jest godzina 14, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
6: Limity wynagrodzeń, rzeczywiste grafiki pracy i kontrolę umów. Minister zdrowia przedstawiła właśnie plan naprawy, który jest pokłosiem afery w warszawskim Szpitalu Południowym i burzy wokół zarobków lekarzy. Nie możemy udawać, że obecny system jest wolny od wad, przyznała Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednym z najważniejszych rozwiązań są maksymalne poziomy wynagrodzeń.
8: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
6: Minister zdrowia zapowiada też kontrolę umów i koniec praktyk, takich jak w szpitalach w Mogilnie i Miastku. Między innymi one współpracowały ze spółką neurochirurgów, która wystawiała rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki.
8: Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje.
6: Do końca roku wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie e-kolejka. Ma ono zapewnić transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów. Ubolewanie po decyzji Wołodymyra Zełenskiego ogłosił Parlament Europejski. Chodzi o nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W rezolucji europarlamentarzyści wyrazili ubolewanie z powodu niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez Zełenskiego. Przypomnijmy, po kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy, prezydent Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Szybki zarobek na wakacje może słono kosztować. Młodzi ludzie szukający sezonowej pracy mogą stać się celem handlarzy ludźmi, mówi Bogusława Gibert-Pelc z OHP w Lublinie.
9: Te osoby młode, które są często bez doświadczenia zawodowego, są bardziej podatne na manipulacje i na fałszywe obietnice. Typowymi sygnałami ostrzegawczymi jest brak umowy, brak dokładnych danych osobowych, presja na szybki wyjazd. Często są zabierane dowody osobiste i paszporty. Bierze pracodawca do skserowania.
6: Największe ryzyko dotyczy osób poszukujących pracy sezonowej, m.in. w gastronomii, budownictwie, hotelarstwie czy rolnictwie. Służby podkreślają, by przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić warunki zatrudnienia. Już blisko 170 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie odnotowano na Podkarpaciu od początku roku. Zwierzęta najczęściej niszczą pasieki, ale atakują też zwierzęta gospodarskie i powodują straty w uprawach. Co robić, gdy dojdzie do takiego zdarzenia i jak starać się o odszkodowanie? Sprawdzał nasz reporter Tomasz Witak.
10: Po stwierdzeniu szkody trzeba ją jak najszybciej zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub, jeśli doszło do niej na terenie Parku Narodowego, do Dyrekcji Parku. W przypadku zagrozionych zwierząt nie należy usuwać śladów ani przynosić padliny przed oględzinami. Warto też zrobić zdjęcie miejsca zdarzenia i uszkodzeń. To usprawni szacowanie strat. Dodam tylko, że oględziny przeprowadzane są z udziałem poszkodowanego, a wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów.
6: Leśnicy przypominają, że najlepszy

0: Pierwszym sposobem ograniczenia szkód jest odpowiednie zabezpieczenie pasiek i stad. Można to zrobić na przykład przy użyciu elektrycznego pastucha. Lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak swoje wyniki egzaminów dojrzałości skomentowali tegoroczni maturzyści z Łomży. Dla tysięcy młodych ludzi to dzień ulgi, radości i planów na kolejny etap edukacji.
1: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem usatysfakcjonowany wynikami, jeszcze emocje trzymają.
2: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
3: Nie spałam od 4 w nocy, a jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że tegoroczne matury zaliczyło nieco ponad 81% zdających.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: To ja mam taki pomysł.
0: Tak.
5: Bo ty sobie idziesz.
0: Na chwilkę.
5: To możesz pozostawić po sobie złe wrażenie i opowiedzieć o pogodzie.
0: Bo ty zostajesz.
5: Ja zostaję.
0: A ja ci powiem właśnie zupełnie inaczej, bo na przykład mieszkańcy Warszawy się cieszą z tego, że wyszło już słońce, a przed chwilą było urwanie chmury.
5: Oj, ale lało. A deszcz możliwy dzisiaj w całym kraju. No, zachód to jest wyjątek, tam najcieplej 22 stopnie. Burze, uwaga, te mogą przetrafić się na północnym wschodzie, gdzie najchłodniej około 13 stopni.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: A gdybyś była w pracy do godziny 13 i wyszła, to byś trafiła w sam środek tego urwania chmury, nie?
0: Ale specjalnie zostałam dlatego właśnie, żeby przeczekać to. Ale już teraz, jak wyszło słońce, to ja już wychodzę. To złe wrażenie zostawiam tobie, bo to ty powiedziałeś o wszystkich burzach. Dziękuję.
5: Te słowa powiedziała Małgorzata Łukowska. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję, Katarzyna Pilewska, za pół godziny wiadomości.
5: Za godzinę. Wakacje są.
4: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
5: To jeszcze się przywitam. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, witam w środę do 18:00, zapraszam.

Holly Dolly przed chwilą na antenie Vox FM, 18 minut po godzinie 14, teraz jest na zegarach. Osoby, które no, pracują, a są takie, to trzeba sobie jasno i powiedzieć, że świat jest aktualnie podzielony na osoby, które są na wakacjach i które nie są na wakacjach. No ale te osoby pewnie są żywo zainteresowane, która jest godzina.

Holy Dolly, przed chwilą na antenie Vox FM, 18 minut po godzinie 14, teraz jest na zegarach. Osoby, które no, pracują, a są takie, to trzeba sobie jasno i powiedzieć, że świat jest aktualnie podzielony na osoby, które są na wakacjach i które nie są na wakacjach. No ale te osoby pewnie są żywo zainteresowane, która jest godzina. No i w zależności od

0: w pracy, no to są zainteresowane, czemu tak wcześnie albo czemu tak późno. Ale 8 lipca cały czas się składa, plan na po pracy, no proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj Elżbiety i Adriana imieniny, więc może w drodze po pracy jakieś życzonka złożyć i tak dalej, bo jeżeli chodzi o jutrzejszą drogę do pracy, o właśnie. I tutaj przechodzimy z dosyć ważną informacją, żeby później, kiedy w ciągu dnia się dowiecie, że coś takiego ma miejsce, żeby nie było pretensji, no ja nie wiedziałem, to nie mogłem. A właśnie, teraz już się dowiadujecie, że jutro, 9 lipca, przypada Światowy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą. Zatem jutro troszeczkę inaczej i wszystko będzie w porządku.
1: Vox FM robi lato.
0: Gorzej, jeżeli ta inna droga do pracy wiodła nie będzie. No cóż, życie powiemy i tyle. Britney

0: Never Say Never i Olivia Adams w Vox FM. 24 minuty pozostało do godziny 15. Zaglądam do kalendarium, a tutaj okazuje się dawno, bo dawno, bo w 1842 roku, właśnie 8 lipca, w Polsce, a dokładnie w południowej części Polski, było widoczne całkowite zaćmienie słońca. No to zupełnie jak dzisiaj. Co prawda sprawca zaćmienia inny, bo nie jest to księżyc, a chmury obecne na niebie, ale jednak. Za chwilę zagramy dalej, bo przecież Vox FM robi lato. Kate Ryan zagości na naszej antenie już za chwilę. Kungs w wakacyjnym klimacie Never Going Home. Chwilę później zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry mi.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Kaufland.

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, $0,49 za kilogram. Kaufland.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

Bungie i Tuszoli. Tak to lata w Vox FM. A Vox FM robi lato. Do godziny 15 pozostało już tylko 11 minut. Zatem kto w pracy do godziny 15, no to to już ostatnie chwile. Miley Cyrus i Topic z Becky Hill, wakacyjna petarda Sorry Papi już za chwilę na naszej antenie. A to taka muzyczna przypominajka sprzed lat. Ale fajnie, w wakacje brzmi to nagranie. Olly Murs.

0: No i nawet gdy pogoda troszeczkę im dopisuje, to dzięki takim nagraniom po prostu robi się gorąco i tyle. Topic i Becky He, Sorry Papi. Za 2,5 minuty godzina 15 będzie, punktualnie o godzinie 15 w Vox FM oczywiście wiadomości. Loft Majorka, tak żeby było gorąco po wiadomościach w Vox FM.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wdowę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato!
3: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
15: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
16: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Reklama.
19: Zmiany w ochronie zdrowia. Szefowa resortu przedstawiła pakiet. Na miejscu był nasz reporter. Od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach też nie najlepsze informacje dla kierowców. Ropa znów idzie w górę. A na koniec jeszcze sytuacja na Pomorzu. Wiatr się uspokaja, ale nad morzem nadal powiewają czerwone flagi. Posłuchajcie.
0: Oczywiście, że posłuchamy, bo jest z nami Katarzyna Pilewska. Dzień dobry. Czas na wiadomości w Vox FM punktualnie o 15.00.
19: Na początek ważne informacje dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. W tym roku stopy zostały obniżone tylko raz, na początku marca, o 25 setnych punktu procentowego. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian.

0: zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd?
1: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
2: Do 240 zł brutto za godzinę.
1: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
2: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
0: Co na to lekarze? Jutro spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską. Ropa znów idzie w górę. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie dalej eskalować. Dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
3: Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, no takie decyzje będziemy podejmować.
0: Obecnie za litr 95, jak wynika z danych e-petrol.pl, płacimy średnio około 6,80. Za diesla 6,99, a w najbliższym czasie paliwa mogą nieznacznie drożyć, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
4: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać, bo tutaj no musiałoby się jednak więcej rzeczy zadziać, żeby aż tak radykalne działania były realizowane. Ceny nie rosną aż tak szybko. No, w tym momencie ropa drożeje o 4 dolary. To jest oczywiście bardzo dużo w porównaniu z dniem wczorajszym. Natomiast to nie jest cały czas ten poziom, na który weszliśmy, kiedy CPN był wprowadzany.
0: Ministerstwo Energii nie wskazuje, do jakiego poziomu musiałyby wzrosnąć ceny na stacjach, by program ceny paliwa niżej został przywrócony. Sytuacja pogodowa na Pomorzu stopniowo się uspokaja po przejściu niżu Bernadette. Najsilniejsze porywy osłabły, a najwyższe alerty zostały odwołane, ale uwaga, ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w powiatach puckim i nowodworskim. Minionej doby pomorscy strażacy interweniowali jednak około 90 razy w związku ze skutkami niebezpiecznej pogody.
5: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich.
0: Mówi Dawid Westych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Ponad 140 kąpielisk nadal pozostaje zamkniętych. To przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. Zachodniopomorskie jest to około 110 miejsc, w pomorskiej 30, m.in. w Ustce, Władysławowie czy Łebie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Zagadka, lubisz?
0: Słucham, oczywiście. Lubisz.
7: Co to za wartość? 12,3.
0: Pogoda dzisiaj w Kętrzynie.
7: Dobrze! Dobrze!
0: To teraz ja.
7: Tak?
0: Co to za wartość? 21,7.
7: To jest temperatura w Raciborzu.
0: Brawo, Krzysiu, pięknie.
7: Tak, proszę Państwa, prezentują się temperatury od tej najniższej do najwyższej. Kasia, mówiłaś o tych silnych wiatrach
0: tak
7: nad morzem,
0: jest,
7: ale
0: tak
7: uważajmy
0: jest
7: także na Warmii i Mazurach, bo tam także są ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Jeżeli jesteście właśnie w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, no to lepiej chyba dzisiaj posiedzieć sobie w porcie.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Oczywiście podglądamy Was na kamerkach. Aktualnie widzimy więc w wodzie i te faktycznie fale spore są.
0: Tak, są. Czerwona flaga wisi, ale to nie przeszkadza naszym parawaniarzom się
7: i w końcu parawany mają
0: tak
7: właściwe
0: jest
7: zastosowanie.
0: Tak,
7: Kasiu, poprosimy o kolejne wiadomości o 16.
0: Do usłyszenia.
7: Teraz 5 minut po godzinie 15. Bardzo gorąco zagramy. Tak wakacyjnie. Lofty Majorka.
6: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl

Dazzle, You Spin Me Around w Vox FM. 19,5 minuty po 15 aktualnie jest na zegarach i środa cały czas trwa. 8 dzień lipca. Dzisiaj Elżbiety i Adriana imienina, oczywiście 100 lat dla tych, którzy też urodziny dzisiaj obchodzą. No a jeżeli wyglądacie przez okna albo przechadzacie się gdzieś i mówicie, co to jest za pogoda, to chyba idą zmiany. To znaczy takich niskich temperatur i też trochę silnego wiatru możemy tak do piątku się spodziewać, ale już weekend temperaturowo zapowiada się tak, że wszędzie poza Zakopanem będzie powyżej 20 stopni, w Zakopanem tylko 15 stopni, a początek przyszłego tygodnia, no to już zaczynając od Lubuskiego w poniedziałek, a później dołącza Dolny Śląsk, temperatury mogą przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza i te bardzo wysokie wartości, te upały w piątek, nie w ten, tylko za tydzień, 17 lipca, no to rozleją się po całej ścianie zachodniej aż do Wielkopolski. No ale generalnie będzie w przyszłym tygodniu ciepło, bo wszędzie, jak wspomniałem, powyżej 20 stopni, także damy radę, jeszcze będzie fajnie.

No to chyba jest jedna z tych piosenek, która bardzo mocno będzie nam się kojarzyła z wakacjami 2026 roku. A co prawda, to już nie te czasy, że co wakacje to mamy jakiś pewniak, jeżeli chodzi o wakacyjny hit, no ale ta piosenka... Ach, dobrze, poczekajmy do końca wakacji, ale na pewno ta piosenka dziś bardzo mocno nam się zapisze, bo już się zapisała, jeżeli chodzi o historię bez listy, zdobywając szczyt naszej listy przebojów, numer jeden ostatniego notowania, właśnie David Guetta, Alok i no i

0: wykonawcy oryginalnej wersji tej piosenki, czyli Stick Figure Run One River. Skoro bestlista została przywołana, to jest zaproszona na voxfm.pl. Tam jest zakładka bestlista, dobrze. I tam są plusy, minusy przy 20 notowanych piosenkach i 6 propozycjach. Proszę klikać, proszę decydować, co ma podskoczyć, co ma spać. Ja to wszystko policzę. No i te wasze głosy w formie właśnie bestlisty w najbliższy piątek o godzinie 17 będę miał wielką przyjemność przedstawić. Króciutka przerwa, no a później oczywiście gramy dalej, bo Vox FM robi lato. Sean Baker, VIP, już za chwilę.
1: Reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Ale...

0: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
3: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti, 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Reklama. Vox FM.

Tak, tak, to wszystko widać, że tupiecie nogą w rytm tej piosenki. Nie ma się czego wstydzić, to jest zupełnie naturalne, też tak robię. Tayo Cruz, Florida i Hangover w Vox FM. A Vox FM robi lato, 12 minut pozostało do godziny 16. Gramy dalej, proszę bardzo, to wielka przyjemność będzie zagrać następujące hity. September, Cry For You, Katy Perry, I Kiss A Girl, to za momencik, ale na pewno jeszcze przed godziną 16. No a teraz taki kawałek, taka piosenka, no, która można powiedzieć też definiuje lato 2026. Bosa, Magnetic.

0: przemiłym towarzystwie Katy Perry prawie dotarliśmy do godziny 16, bo jeszcze dwie minutki i właśnie, nie, przepraszam, dobrze, dwie minutki, godzina 16 będzie, a punktualnie o 16 w Vox FM wiadomości, potem wracamy, zagramy, oczywiście Dany Teresi w Only You.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret łączymy pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
1: Reklama.
6: Pociski do patriotów będą produkowane w Ukrainie, zapowiedział na szczycie NATO Donald Trump. Od tego zaczynamy wiadomości. W nich też wyrok w głośnej sprawie. 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. A na koniec jeszcze sport. Jutro pierwszy ćwierćfinał na mundialu. Posłuchajcie.
7: Jest już na zegarach godzina 16. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, zapowiedział Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełańskim w Ankarze. O takie pozwolenie ukraiński prezydent prosił już niejednokrotnie, m.in. w swoim liście do Trumpa w maju, informując o krytycznym braku zasobów do zastrzeliwania rosyjskich rakiet. Produkcja tych właśnie pocisków przez Ukrainę ma być głównym tematem ich rozmowy, zapowiedział Trump. Damy prawo do produkcji Patriotów. Nie poinformowaliśmy jeszcze o tym firmy, ale to się ułoży. Ukraina będzie w stanie to zrobić, będzie w stanie to rozgryźć. Większość krajów nie ma takiego pozwolenia. To są bardzo pomysłowi ludzie i podoba mi się w tym to, że to sytuacja obronna, a nie ofensywna. Prezydent USA ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełańskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Dodajmy, że na szczycie w Ankarze prawdopodobnie ma dojść także do spotkania Wołodymyra Zełańskiego z prezydentem Polski Karlem Nawrockim. Poinformował o tym doradca ukraińskiego prezydenta w sprawie komunikacji Dmytro Lytwyn. Jak stwierdził prezydenci, tu cytat, spróbują skoordynować grafiki, żeby do takiego dialogu doszło. Sąd połączył kary i zadecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły Sebastian Górny.
8: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zapruszył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
6: Wyrok jest nieprawomocny. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grad. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
9: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Te odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
6: Pomoc z rezerw budżetowych i ze środków unijnych będzie przyznawana sadownikom na podstawie raportów z komisji szacujących straty w gospodarstwach. Potrzebujemy też reformy systemu ubezpieczeń, dodaje Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Wielu producentów cudem uchroniło swoje plantacje przed wiosennymi przymrozkami. No i teraz na przykład grat im to, co uratowali, niszczy. No więc bezwzględnie reforma systemu ubezpieczeń, no i w tym przypadku bezwzględnie musi być uruchomiona pomoc, która pozwoli przetrwać do następnego sezonu.
6: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory. 89% krakowskich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Do matury podeszło 9,5 tysiąca Krakowian. To ponad 1,5 tysiąca więcej niż rok temu. Jak poszło absolwentom 42. liceum w Krakowie?
11: Dobrze, nie najgorzej. W sensie matematyka na pewno killer.
12: 67% z geografii, więc jest dobrze.
11: Polski rozszerzony S, 77%.
13: Z Polaka dostałem kardynał, ale zdałem 37%.
11: Angielski super, ale fizyka, matma trochę gorzej.
14: Tutaj na AG bym poszedł, na inżynierię biomedyczną.
15: Stosunki międzynarodowe.
11: Tworzywa i technologia motoryzacyjna.
16: Wojskowa Akademia Technologiczna.
17: Będę studiował za granicą. Idę głównie w finanse i ekonomię.
18: Studia fizjoterapia, no ale jeszcze zobaczymy, gdzie się dostanę.
6: W większości uczelni kończy się pierwszy etap rekrutacji, w którym kluczowym dokumentem jest odebrane świadectwo maturalne. Egzaminy poprawkowe rozpoczną się pod koniec sierpnia, a deklaracje o przystąpieniu do nich trzeba złożyć do 15 lipca.
19: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Dzisiaj przerwa, a jutro pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Zawalczą w nim Francja z Maroką. Pierwszy gwizdek o 22 polskiego czasu. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki, a Patryk Sieracki wystartuje w biegu na 1000 metrów. Sportowców zobaczymy podczas meetingu lekkoatletycznej Diamentowej Ligi w Monako. Wydarzenie zaplanowano na piątek. Główna część zacznie się o 20, a bieg z udziałem Skrzyszowskiej zaplanowano na 20:49.
19: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Jeszcze przez 2-3 godziny obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północno-wschodniej ćwiartki Polski. To chyba będzie najbardziej precyzyjne określenie.
20: Ja się zgadzam.
7: A jutro? No, jutro trochę lepiej, ale jeszcze nie za dobrze.
20: Nieco cieplej będzie jutro.
7: Od 15 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum do 23 na zachodzie kraju. I deszcz jeszcze, nie wszędzie, ale

0: Na określenie.
1: Ja się zgadzam.
0: A jutro? No, trochę lepiej, ale jeszcze nie za dobrze.
1: Nieco cieplej będzie jutro.
0: Od 15 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 23 na zachodzie kraju. I deszcz jeszcze, nie wszędzie, ale

0: bo to, że inni mają wakacje, to nie oznacza, że pogoda ma mieć
1: dokładnie
0: wakacje.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękujemy, Kasiu, poprosimy.
1: Dziękuję,
0: o 17.
1: Się, tak jest.
0: Kolejne wiadomości, teraz 5,5 minuty po 16.
2: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl

Mario Biskin i Sexy Mama w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po 16, teraz jest na zegarach, środy, 8 dzień lipca. To cały czas mamy, no ale to już jest taka część środy. Jakby generalnie już środa była za nami, pozostał już tylko czwartek, a później piątek i wiadomo weekend. Chyba, że ktoś funkcjonuje w trybie wakacyjnym, no to zupełnie, to ta mowa była niepotrzebna. Ale założę się, że niezależnie od tego, czy jesteście jeszcze w tym okresie roboczym, czy też wakacyjnym, no to zdarza się, a może nawet i teraz to się dzieje, że stoicie w korku. Będę was pocieszał w myśl zasady, że inni mają gorzej. To nie jest co prawda sytuacja z teraz, ale sprzed paru lat, a dokładnie sprzed lat 16 z roku 2010. I nie u nas, a w Chinach, ale jednak właśnie wtedy miał miejsce najdłuższy korek samochodowy w historii, przynajmniej do tej pory. Trwał aż, uwaga, uwaga, bo tutaj będą padały takie liczby, że no szczęka o ziemię może gruchnąć. Ten korek trwał aż 12 dni. Miał ponad 100 km długości. No ale co się stało, że tak się zatkało? A stało się to, proszę państwa, że były remonty drogowe, jakaś duża ilość ciężarówek wyjechała, bo wiozła jakiś tam chyba węgiel do Pekinu czy coś takiego. No i generalnie korek taki się zrobił. Nie wiem, w jakim tempie wy się poruszacie, ale oni w tym korku poruszali się w tempie zaledwie 1 km dziennie. No i nawet jeżeli stoicie w korku, założę się, że czujecie się lepiej. Shouts Love Tonight, Wat Stoja, kolejna noc. Za chwilę Enrique Iglesias, Bailamos w Vox FM.

0: W roku 1984 włoski piosenkarz Raff wydaje piosenkę Self Control i specjalnie nic się nie dzieje. A w tym samym roku ukazuje się cover tej piosenki w wykonaniu amerykańskiej wokalistki Laurie Branigan. No i świat pokochał wtedy to nagranie. A przed chwilą wersja Self Control, ale jeszcze w innej wersji. Jak najbardziej tutaj odcisk polski jest. W końcu to BBX odpowiada za brzmienie Caribbean na wokalu. Za 24 minuty będzie godzina 17. Słuchacie Vox FM. Vox FM oczywiście robi lato i dlatego za chwilę zagramy dalej. Tak zagramy, jakby to już weekend był. Benassi Bros, Hit My Heart. A później Topic, Breaking Me. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto.

0: Bankowego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Reklama. Bing, bing.

Dobki, miły pan, Defis za wszystko i za nic w Vox FM w rytmie hitów. Za 12,5 minuty będzie godzina 17. Zagramy oczywiście do godziny 17. Sean Paul, Alexis Jordan, Got to Love You. Co prawda w piłkę dzisiaj nie grają, ale piłkarską piosenkę mamy. Andrea Bocelli, David Guetta. To za moment, teraz Magic System, Magic in the Air.

Już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, ale na razie, jeżeli chodzi o Mundial 2026, to któraś z tych drużyn? Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia, Argentyna albo Szwajcaria. No to właśnie zespoły, które w ćwierćfinale zagrają. A to melodia, która nam się będzie kojarzyła właśnie z Mundialem 2026. Andrea Bocelli, David Guetta, Jay i Megan Thee Stallion i The End.

0: Ej, Vox FM. Za 3 minuty godzina 17, punkt 17 wiadomości. Po wiadomościach w rytmie hitów zagramy dalej. Bass Hunter, Boty na Ana, kozacki kawałek.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
12: Strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Przez kraj przechodzą wichury i burze. To na początek. Stopy procentowe bez zmian. Eksperci nie są zaskoczeni. Ich komentarz za chwilę w wiadomościach. A na koniec jeszcze ponad 18 milionów kilometrów na dwóch kółkach trwa finał akcji Rowerowa Stolica Polski.
0: A na zegarach jest godzina 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Ponad 1500 interwencji strażaków w związku z wichurami i burzami. Najwięcej razy, blisko 600, wyjeżdżali w warmińsko-mazurskim. Silny wiatr daje się we znaki też na Mazowszu i Pomorzu. Alerty obowiązują na północy i wschodzie kraju. Sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Miejscami wieje w porywach do 90 km na godzinę i w związku z tym na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich. W warmińsko-mazurskim między innymi obozy we Fromborku i Rucianym Nidzie. Nad Bałtykiem w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi PKP Intercity ostrzega, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów.
12: Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
14: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
12: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć w próbkach badań pobranych przed 2 miesiącami stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, ale sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające. Podkreśla Łukasz Bytański z sanepidów Bydgoszczy.
15: Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku gminnego zakładu komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przekroczenia dopuszczalnych norm, producent wody ma

0: obowiązek niezwłocznie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.
1: Mieszkańcy gminy są oburzeni, że przez tak długi czas nie zostali poinformowani o przekroczeniu norm jakości wody. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero wczoraj.
2: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tam do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
3: Czyli co, czekać teraz, aż...
2: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
1: Wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych. Twierdzi, że po przekazaniu wyników do sanepidu gmina nie dostała wytycznych dotyczących dalszego postępowania. Według wójta możliwe jest, że na wyniki majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid. Ponad 18 milionów kilometrów na dwóch kółkach. Tyle pokonali w czerwcu rowerzyści w całym kraju w ramach rowerowej stolicy Polski. W Bydgoszczy zwycięzcy odbierają dziś puchary. Te trafią do Świdnicy w kategorii miast i Łysomic wśród gmin. W tegorocznej edycji padł też rekord.
4: Padały rekordy w przypadku Jacka Kwiatkowskiego, który po raz kolejny porwał się na niesamowity wyczyn i oficjalnie ustanowił rekord Guinnessa w pokonaniu największej liczby kilometrów w ciągu jednego miesiąca. Wykręcił ponad 11,5 tysiąca.
1: Przyznaje Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Wielka radość zapanowała Świdnicy, która po raz pierwszy zdobyła tytuł rowerowej stolicy Polski.
5: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: Dzisiaj tak średnio 40 parę kilometrów na godzinę, ale jak słyszycie w wiadomościach w porywach, to i nawet 90 km na godzinę.

0: bros.pl.
1: Dzisiaj tak średnio 40 parę kilometrów na godzinę, ale jak słyszycie w wiadomościach w porywach, to i nawet 90 km na godzinę.

0: ale będzie padało. Na całe szczęście będzie. Nie wszędzie. Tak. Pomorze Środkowe, Zachodnie oraz zachodnia część naszego kraju. Tutaj na całe szczęście bez deszczu. Temperatury no jeszcze mało satysfakcjonujące. Od 15 stopni w Suwałkach do 23 w Zielonej Górze.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl
0: 4,5 minuty po godzinie 17, to jeszcze tak na osłodę, że upały wracają od przyszłego tygodnia. Hurra, hurra, hurra. Kasia wraca o godzinie 17.
2: Tak jest.
0: No a tu mamy muzykę już przygotowaną. Bas Hartner, Botenana w Vox FM już teraz.

Do tego hitu sprzed lat zawsze miło się wraca. ATB i Ecstasy w Vox FM. Vox FM oczywiście robi lato w środę. Taki dzień tygodnia dzisiaj mamy, to zaczyna być dobrze. Szczególnie fajna informacja to jest dla tych osób, które no jeszcze wolnego nie mają, albo już po. No bo jeżeli jest się w pracy, no to wypatruje się weekendu. A do niego już naprawdę niedaleko. No bo w czwartek, także jak jutro przebrniemy, to ten piątek to już po prostu będzie sama przyjemność. Vox. A my oczekiwanie umilimy muzyką. Alan Walker, Barcelona, już teraz w Vox FM. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: tu best lista wywołana, no to zapraszam serdecznie na naszą stronę voxfm.pl. Tam jest zakładka best lista, tam jest 20 notowanych piosenek i 6 propozycji i przy każdym z nagrań plus lub minus do wykorzystania. Czy się piosenka podoba, czy nie? Klikajcie, to chętnie policzę i w piątek o godzinie 17 kolejne notowanie best listy VoxFM przedstawia. Króciutka przerwa, a po niej Wiki Gabor. Zostańcie z VoxFM.
1: Autopromocja. Vox Alert. Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Vox FM.
7: Vox FM. Robi lata.

w XFM robi lato. No między innymi właśnie takimi utworami, których się po prostu nie zapomina. Za każdą chwilę z tobą i grupa Weekend. Chwilę wcześniej Cardinal Official i Akon Dangerous. To może teraz, tak sobie myślę, coś z nowości zagramy. No a mam taką nowość, która na muzyczną petardę się zapowiada. Kaskada, Utopia, teraz już w VoxFM.

0: 18 godzina już za chwileczkę, no to serdecznie dziękuję za ten środowy czas. O godzinie 18 w Vox FM oczywiście wiadomości, a my ponownie słyszymy się w piątek po 17 przy okazji kolejnego notowania Best Listy Vox FM. Zatem jeżeli teraz macie chwilkę, no to zajrzyjcie na naszą stronę voxfm.pl, zakładka Best Lista i pogłosujcie. Co z tego głosowania wyjdzie w piątek oczywiście po 17. Zapraszam, Krzysiek Strzypkowski, a dzisiaj no udanego środowego wieczoru. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Andrzejaś. Według śledczych niewykluczone, że we Wrocławiu zgwałcił blisko 100 kobiet. Posłuchajcie szokującej historii gwałciciela z pamiętnika.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
10: Napadli na Ukrainkę. Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Poznaniu. To na początek. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji reformy ministra zdrowia. A na koniec jeszcze wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Na policję zgłosiła się Ukrainka, która wynajmuje biuro na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Do biura weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli ją obrażać na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, ale kobieta zgłosiła to na policję wczoraj.
11: Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą, zabezpieczyli także materiały procesowe, a co ważne, zidentyfikowali osoby biorące udział w tym wydarzeniu. Wspólnie z prokuratorami z prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto zostały przeprowadzone analizy zachowania tych osób.
10: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Zatrzymanym grozi do roku więzienia. Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych dziś przez minister zdrowia. Jolanta Sybirańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
12: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie tę samą propozycję. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu aktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
10: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
12: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
10: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia e-kolejki, które pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Jutro propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
13: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
14: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
13: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
15: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
13: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
10: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony, otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda. Uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy.

0: pomocy, powiedziała nam wolontariuszka Weronika Kuc.
1: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki.
2: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
0: 11 stopni w tym momencie na północnym wschodzie kraju, tam jest najchłodniej, i 22 w Legnicy, najcieplejsze miejsce, także różnice dość duże. W nocy czeka nas deszcz, zwłaszcza w centrum, na północy i na wschodzie. Na zachodzie powinno być nieco spokojniej. Temperatury dość podobne, do 14 stopni na północy, przez 12 w centrum, do 8 na południu. A jutro dość ciepło, bo 20-22, ale ponownie Polska w deszczu. Tak będzie do końca tygodnia.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Reklama. Vox FM.
4: Robi lata. Vox FM. Robi lata.
5: Oh, mamma mia. Oh. Here's Italiano.
6: Fresh sound.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Reklama.
6: Nie ma przełomu w kwestiach historycznych. Wiadomości zaczynamy od najnowszych informacji po spotkaniu Nawrocki-Załański. Nowe ustalenia śledczych w sprawie noworodka z Suli Zdrowej, a na koniec sport. Wystarczyło nieco ponad godzina. Marta Kostiuk górą na kortach Wimbledonu. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacja po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Załańskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
7: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
6: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał dobrze, że do spotkania doszło.
7: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
6: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Nowe ustalenia śledczych w sprawie noworodka z Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Prokuratura oficjalnie potwierdziła, że do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Szczegóły zna Tomasz Widak.
8: Chodzi o sprawę sprzed blisko miesiąca, która wyszła na jaw po tym, jak do szpitala w Krośnie zgłosiła się 15-latka, której stan wskazywał, że niedawno urodziła dziecko. Lekarze powiadomili policję, a dzień później ciało noworodka odnaleziono ukryte w pudełku na strychu jednej z posesji. Początkowo policja zatrzymała 3 osoby. Po przeprowadzeniu pierwszych czynności wszystkie zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Dodajmy, że śledczy czekają również na pisemną opinię biegłych i prowadzą badania genetyczne, które mają pomóc m.in. w ustaleniu ojca dziecka.
6: Prokuratura zastrzega jednak, że wyników tych badań nie będzie ujawniać ze względu na dobro śledztwa. Umowy śmieciowe do kosza. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać pozorne umowy zlecenie, oddziały i kontrakty B2B w umowy o pracę. Zmianą przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Co oznacza masowe kontrole? Czy to oznacza masowe kontrole?
9: I tak, i nie. Z jednej strony Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że nie będzie z tego robić wielkiej akcji i w pierwszym roku skupią się głównie na zgłoszeniach od pracowników. Z drugiej strony przepisy dają możliwość sprawdzania umów przy okazji wszystkich innych kontroli. Przez pierwszy rok będzie taryfa ulgowa, uspokaja Jan Jóźwik, okręgowy inspektor pracy w Kielcach.
10: Firmy, które jeśli uznają, że ta umowa, którą mają, ma cechy umowy o pracę i zmienią ją, to nie ponoszą odpowiedzialności wykroczeniowej.
9: Ale zwiększą się kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 000 zł. Reforma to krok w stronę.

0: o której mówi się już od dawna, mówi mi Grzegorz Kuliś z Business Center Club.
1: To znaczy, żebyśmy mieli tylko jedną formę zatrudnienia.
0: Ale do tego jeszcze daleka droga.
2: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Razem będą pracować nad rozwiązaniami antydronowymi. Uniwersytet Radomski i prywatna firma z regionu łączą siłę. Chcą, by z ich doświadczeń mogła korzystać armia.
3: To jest kwestia rozpoznawania obiektów, komunikacji w ramach rojów dronów. To wszystko, co jest dzisiaj potrzebne, zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i militarnych.
2: Mówi profesor Sławomir Bukowski, rektor Radomskiej Uczelni. Przedsiębiorca Jarosław Krzyżanowski jest pewny, że współpraca przyniesie ważne rozwiązania technologiczne.
4: Połączenie tych kompetencji, tychże osób, tych zespołów naszych z zespołami, które są tworzone na uczelniach, wydaje nam się, że będzie skutkowało wielokrotnością sukcesów, niż gdybyśmy działali pojedynczo.
2: System antydronowy ma powstawać w laboratoriach sztucznej inteligencji.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Wystarczyła nieco ponad godzina. Marta Kostiuk pokonała Jasmine Paolini 6-3, 6-2 w ćwierćfinale Wimbledonu. To drugi wielkoszlemowy półfinał w karierze 24-latki. Warto przypomnieć, że Ukrainka to podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej. A teraz Liga Narodów Siatkarek, Polska kontra USA. Polskie siatkarki w drugim meczu na turnieju w Bangkoku zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. To spotkanie jutro, 5:45. Dzisiaj przerwa, a jutro pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Zawalczą w nim Francja i Maroko. Pierwszy gwizdek o 22:00 polskiego czasu.
5: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: 11 stopni, 11 stopni w tym momencie w Suwałkach, tam jest najchłodniej, i niemal 23 w Legnicy. Tutaj temperatura utrzymuje się dość wysoka. W nocy deszcze będą niespokojne na północy, w centrum i na południu kraju. Oszczędzi tylko zachód. W czwartek temperatury nieco wyższe, bo po 22 stopnie nawet, po 23 na zachodzie kraju, ale deszcz w centrum i na wschodzie zwłaszcza. Temperatury z każdym dniem będą nieco wyższe. Już w piątek nawet 26.
7: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
8: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: tych na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Reklama.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz.

0: gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.
2: Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest imprezza.
1: Jest imprezza.
0: Jest weekend. Jest imprezza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM. Robi lato.
0: Jest Harry

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo. 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
6: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
1: Reklama.
0: 3, 2, 1. 1. DJ Harris.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris w Vox FM. Vox FM.
3: Let me talk to you.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Klama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

3, 2, 1. 1. Fox DJ Mix. Zatykani DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: Bankou do promocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Andrzej Eś. Według śledczych niewykluczone, że we Wrocławiu zgwałcił blisko 100 kobiet. Posłuchajcie szokującej historii gwałciciela z pamiętnika.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.
1: Vox FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.
1: Lato 2010 roku we Wrocławiu z pozoru nie wyróżniało się niczym szczególnym. Było gorąco i słonecznie. W najcieplejszych dniach temperatura sięgała 30 stopni. To skłaniało do długich spacerów, zwłaszcza nad Odrą. Również okoliczne lasy i łąki coraz częściej wypełniały się ludźmi. Także tymi, którzy pojawiali się tam z zupełnie innymi intencjami. Czerwiec postawił wrocławskich policjantów na równe nogi. Z miasta zaczęły spływać niepokojące informacje. Do mundurowych zgłaszały się kobiety, które mówiły o grasującym w okolicy gwałcicielu. Z każdym dniem przybywało notatek i dramatycznych próśb o zatrzymanie mężczyzny. To, co zaniepokoiło mundurowych, to powtarzający się schemat. Kobiety atakowane były w ustronnych miejscach, właściwie o każdej porze dnia.

0: Gwałciciel chował się w zaroślach, za drzewami lub w wysokiej trawie. Zaskakiwał ofiary w najmniej spodziewanych momentach, gdy pogrążone we własnych myślach wybierały się na spacery z psami czy po to, by pobiegać. Atakowane kobiety były w różnym wieku, zarówno po 40, jak i nastolatki. Zupełnie tak, jakby liczyło się tylko to, by w danym momencie wyładować się seksualnie. Była kobieta, był więc atak. Zachodził ją od tyłu, zarzucał ramię na szyję i zaciągał w odosobnione miejsce. Tam zmuszał do częściowego rozebrania się, wymachując nożem. Było jeszcze coś, co wyróżniało tego gwałciciela na tle innych przestępców seksualnych. Po atakach kazał ofiarom liczyć do 100 lub 200. Kobiety zawsze miały zakryte oczy, by nie miały szansy na przyjrzenie się napastnikowi. Miał przy sobie plecak z różnymi przedmiotami. Był w nim zeszyt, w którym spisywał dane ofiar. Robił to po wcześniejszym zabraniu im dowodów osobistych. Interesowały go ich imiona, nazwiska, a także wiek. Zastraszał kobiety, mówiąc im, że jeśli komukolwiek powiedzą o tym, co je spotkało, on je później odnajdzie. Z niektórymi ofiarami mężczyzna próbował rozmawiać, ale to, co było niezmienne, to groźby. Do niektórych mówił podczas gwałtu wprost:
1: jeśli mi się nie spodoba, to cię zabiję.
0: Napastnikowi zależało na całkowitym zdominowaniu ofiar. Miały się go bać i posłusznie wykonywać każde polecenie. Krępował im ręce fragmentami podartych koszulek, smyczami czy sznurkami. Wszystkim tym, co akurat miał pod ręką. Sam na dłoniach zawsze miał rękawiczki. Jednorazowe, lateksowe. Jeśli ofiara miała przy sobie telefon komórkowy, zabierał go i niszczył. Często też rozrzucał rzeczy osobiste kobiet, by później skupiały się na odnalezieniu ich, a nie na spoglądaniu, w którą stronę uciekł napastnik. Górował nad nimi i doskonale o tym wiedział. Mundurowi musieli działać. Utworzona została specjalna grupa, w której skład wchodziło 3 wrocławskich funkcjonariuszy. Współpracowali z prokuraturą, która również widziała powtarzający się schemat. Zaczęto analizować wszystkie dotychczasowe sprawy dotyczące przestępstw seksualnych, w tym te, które wydarzyły się w przeszłości, w nadziei, że w którejś z nich pojawił się gwałciciel atakujący również w 2010 roku. W ten sposób śledczy doszli do wniosku, że mężczyzna polował na kobiety od dobrych kilku lat. W zgłoszeniach, które trafiały do mundurowych w całym mieście, przewijały się te same szczegóły. Atak w ustronnym miejscu, najczęściej w pobliżu rzeki lub torów kolejowych, podduszanie, zastraszanie, a na głowie sprawcy czapka z daszkiem, do tego grożenie nożem i zasłanianie twarzy. Opisy dotyczące wyglądu gwałciciela znacznie się od siebie różniły. Dla jednych ofiar był on niezbyt wysokim mężczyzną, dla innych miał dosyć masywną budowę. Przygotowywane portrety pamięciowe niewiele miały ze sobą wspólnego. Mogło wynikać to z tego, że jednak ofiary miały zasłonięte oczy i przez materiał, nawet jeśli prześwitywał, nie były w stanie dokładnie przyjrzeć się napastnikowi. Część z nich widziała mężczyznę tuż przed atakiem, gdy wyłonił się z zarośli i pewnym krokiem podszedł do ofiary. Ale pojawienie się gwałciciela, a samą napaść, dzieliły zaledwie sekundy. To za mało, by dokładnie zapamiętać czyjś wygląd. Wciąż brakowało punktu zaczepienia, który pomógłby w rozwiązaniu tej sprawy i w zatrzymaniu niezwykle groźnego człowieka. Analizowane zgłoszenia nie zdradziły szczegółów, które pozwoliłyby na ustalenie tożsamości sprawcy. A ten, nie mając pojęcia, że policja intensywnie pracuje nad jego schwytaniem, atakował kolejne kobiety. W samym czerwcu 2010 roku zgłosiły się co najmniej 4 kolejne ofiary. Opis każdej z tych spraw idealnie pasował do działania.

0: działalności poszukiwanego zwyrodnialca. Grupa zajmująca się ściganiem gwałciciela poprosiła wszystkie komisariaty w mieście o przesyłanie wszelkich informacji dotyczących ataków seksualnych na kobiety. Z tych zgłoszeń śledczy wyciągali te, które pasowały do przestępstw popełnianych przez ściganego mężczyznę w czapce z daszkiem. Liczył się każdy szczegół, każdy najmniejszy dowód, choć w niektórych miejscach znajdowano chociażby fragmenty ubrań lub ślady biologiczne, śledztwo nadal stało w miejscu. Policjantom udało się jednak dotrzeć do kilku kobiet, które przed 2010 rokiem również zostały zgwałcone. Ich relacje pasowały do tych napływających na bieżąco do komisariatów. Niektóre ofiary chętnie rozmawiały ze śledczymi, dzieliły się informacjami, a także tym, co zapamiętały. Ale były i takie, dla których wspomnienie o tym, co się wydarzyło, było zbyt bolesne. Pojawiały się łzy, omdlenia i chęć wymazania z pamięci tych koszmarnych ataków. Mundurowi patrolowali wszystkie miejsca, w których mógł atakować poszukiwany sprawca. Wysyłano nawet policjantkę w przebraniu, by spróbować wywabić gwałciciela z ukrycia. Jednocześnie wszystkie te działania prowadzone były w tajemnicy przed mieszkańcami Wrocławia. W obawie przed wybuchem paniki funkcjonariusze nie chcieli informować o trwającej serii gwałtów. Tym samym udało im się również sprawić, by w nieświadomości pozostawał sam sprawca. Nie miał pojęcia, że spora część Wrocławia była pod ścisłą obserwacją. Ale takie działanie miało swoją drugą, znacznie gorszą stronę. Bo mieszkanki miasta, nie wiedząc o grasującym gwałcicielu, nie miały szansy na to, by odpowiednio reagować i na przykład unikać konkretnych lokalizacji. Każdego dnia, wychodząc na spacer po okolicy, były narażone na niebezpieczeństwo. Remigiusz Korejwo, jeden z policjantów pracujących nad sprawą, po latach w rozmowie z portalem Tu Wrocław tak to tłumaczył.
1: Wszystko ma dwa końce. Muszą zgadzać się cyferki, chodzi o statystyki. Policji nie jest na rękę informowanie mediów, że jest ktoś, kto gwałci. A tym bardziej, że to może być seryjny gwałciciel. Dla nas, policjantów, którzy działali przy sprawie, też się to wydało bardzo dziwne. Typowaliśmy coraz więcej zdarzeń pasujących do naszego, jeszcze wtedy nieuchwytnego, seryjnego gwałciciela. I niestety policjanci, którzy pracują w terenie, ci tropiciele potwierdzą, że nie bierze się pod uwagę hipotez i nie przekazuje się ich wyżej. Nie upublicznia się ich, bo to może wywołać strach w społeczeństwie. A przełożeni, ci, którzy w policyjnej hierarchii są najwyżej, panicznie boją się słowa seryjne. Nas też zdziwiło to, że w mediach nie było żadnej wzmianki o żadnych gwałtach przez X lat. Na początkowym etapie śledztwa nie mogliśmy też sami poinformować o tym mediów. Takie polecenie może wydać tylko prokurator albo ktoś na górze w policji.
0: Śledczy nie mieli wątpliwości, że sprawca doskonale znał topografię miasta. Wiedział, gdzie i jak się poruszać, by nie zarejestrowały go kamery monitoringu. Śledczy powtarzali, że przypominał ducha, a ducha ciężko jest złapać. Po każdym zgłoszonym gwałcie policjanci skrupulatnie przeszukiwali wskazane przez ofiary miejsca. Zdarzało się, że natykali się na przedmioty, które mogły nosić ślady DNA. Były to rozerwane bluzki, bielizna czy inne fragmenty odzieży. Należały do skrzywdzonych ofiar, ale dotykał ich również sprawca. Na jednej ze skarpet udało się odnaleźć ślad biologiczny. Na porównanie go z potencjalnym sprawcą policjanci czekali do września 2010 roku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Jedna z mieszkanek Wrocławia o poranku wybrała się na spacer z psem. Były to okolice ulicy Klasztornej, gdzie tuż obok znajduje się park. W pewnym momencie kobieta usłyszała za sobą szybki i zdecydowany chód. Gdy się odwróciła, zobaczyła mężczyznę, który w jednej dłoni trzymał nóż. Na głowie miał czapkę z daszkiem w kolorze malinowym. Twarz miał zasłoniętą, przez co kobieta nie mogła mu się dokładnie przyjrzeć. Zanim zdążyła w jakikolwiek sposób zareagować, usłyszała pytanie.
2: Ile masz lat?
1: Zaskoczona kobieta odparła, że 60. I wtedy kolejny szok. Zamaskowany napastnik po prostu odszedł. Zniknął wśród drzew, z których chwilę wcześniej się wyłonił. Nie przydusił, nie powalił na ziemię, nie zgwałcił i nie kazał odliczać do 100. Po prostu odszedł. Ale kobieta nie zamierzała tak tego zostawiać. Już chwilę później rozmawiała z policją i przekazała wszystkie potrzebne informacje. Dzięki jej czujności i rozsądkowi, gwałciciel niedługo po tym został zatrzymany. Gdy kobieta zgłosiła sprawę mundurowym, na miejsce przyjechał patrol, który był w pobliżu. Niedoszła ofiara wsiadła do radiowozu, który zaczął okrążać okolice. W pewnym momencie kobieta powiedziała, że widzi napastnika. Był to ten sam mężczyzna w malinowej czapce,

którego spotkała w trakcie spaceru, natychmiast został zatrzymany. Podejrzewany trafił na komisariat na Krzykach. Ściągnięto tam funkcjonariuszy wchodzących w skład specjalnej grupy ścigającej seryjnego gwałciciela. Wygląd zatrzymanego był sporym zaskoczeniem, bo sprawiał wrażenie zupełnie niepozornego. Często się uśmiechał, a jego twarz, choć pokryta bliznami, miała raczej łagodny wyraz. W kontrze do tych fizycznych cech stała jednak postawa mężczyzny. Od razu zapowiedział policjantom, że nie zamierza z nimi rozmawiać. Miał przy sobie plecak, który natychmiast został przeszukany. W środku odnaleziono m.in. mapę Wrocławia, prezerwatywy, a także pornograficzne gazetki. Choć było jeszcze przed przesłuchaniem i porównaniem materiału DNA, policjanci nie mieli żadnych wątpliwości. Zatrzymali właściwego człowieka. Był nim Andrzej Eś. Z Andrzejem Eś po raz pierwszy rozmawiałam kilka miesięcy temu przed nagraniem tego reportażu. To ja się z nim skontaktowałam, bo chciałam usłyszeć od niego samego, kim jest i dlaczego w tak okrutny sposób krzywdził inne kobiety. W chwili zatrzymania Andrzej Eś miał 34 lata. Mieszkał z rodzicami, nie miał własnego pokoju ani nawet

kim jest i dlaczego w tak okrutny sposób krzywdził inne kobiety. W chwili zatrzymania Andrzej Eś miał 34 lata. Mieszkał z rodzicami, nie miał własnego pokoju ani nawet

0: pomieszczeniu ze swoją matką. W rozmowie ze mną mężczyzna zapewnia, że jego życie od początku kształtowały dwa czynniki – bieda i alkohol.
1: Proszę panią, ja byłem świadkiem kiedyś przemocy domowej. Byłem ofiarą przemocy domowej. Był alkohol w domu i byłem świadkiem, jak mój tatuś gwałcił mamę. I ja do tego się patrzyłem. Byłem świadkiem, przychodzili różni ludzie. Poza tym ja pochodzę z osiedla, które można określić jako slumsy. No wówczas to były ten, bo teraz się trochę to towarzystwo rozjechało, ale nie miałem innego towarzystwa niż byli kryminaliści, multirecydywiści, głównie za komuny siedzący, którzy wbijali mi różne rzeczy. W niektórych przypadkach dobrze, w niektórych źle. Do głowy. Także miałem do czynienia praktycznie z wszystkimi kategoriami przestępstw, które wówczas były dostępne, z wyjątkiem pedofilii, bo tych tam wszyscy kasują. Powiem pani tak, kiedyś doszedłem, jeszcze miałem 17 lat, że albo zostanę zawodowym żołnierzem, albo bandytą. Do wojska mnie nie chcieli, do urolog mnie wykluczył, więc kim zostałem?
2: Bandytą.
1: No, proste.
0: Pierwsze sygnały o tym, że Andrzej może wejść na przestępczą ścieżkę, pojawiły się już w szkole. Jak sam mówi, szybko zaczął przejawiać agresywne zachowania.
1: Powiem pani tak, pobiłem rekord wszystkich chłopaków z podwórka, wybiłem wszystkie szyby u mnie w szkole. W szkole ja bardzo miałem wysoką agresję. To wyniosłem z domu, bardzo wysoką agresję, która stopniowo była wtedy. Jeśli wyczułem, że miałem jakąś przewagę nad kimś, to miał lipę. I to coś ciekawe, oni się mnie tak bali bardzo, ale ja w zasadzie nikogo nie dałem. Pokazówkę, którą wykonywałem, wtedy jeszcze nie rozumiałem, to ja to rozumiem, że to jest taki podjazd psychologiczny, powodowała, że się po prostu panicznie mnie bali.
0: To, o czym mówił Andrzej Eś, znajduje potwierdzenie właśnie w jego mieszkaniu. Zaniedbanym, wypełnionym różnymi przedmiotami, które ciężko było wyminąć. Ale wśród tych wszystkich na pozór zbędnych rzeczy, które z tego lokum zrobiło prawdziwą graciarnię, wyłonił się obraz, który zszokował nawet doświadczonych policjantów. Po tym, jak Andrzej został zatrzymany, funkcjonariusze zdecydowali się na przeszukanie wspomnianego mieszkania i znaleźli tam notatnik, w którym odkryli wstrząsające zapiski. Były tam precyzyjnie przygotowane tabelki, każda oznaczała co innego. Mężczyzna zapisywał tam daty, imiona, miejsca, szczegóły dotyczące kobiecych ciała, także wiek. Obok rysował ludziki, które ukazane były w konkretnych pozach seksualnych. Policjanci zaczęli liczyć. 1, 2, 3, 4, 30... 50, 70, 96. Tyle imion, dat i miejsc znalazło się w ujawnionych notatkach. Czy to możliwe, że był to zapis gwałtów, których dokonał Andrzej Eś? Jeśli tak, oznaczałoby, że miał na sumieniu aż 96 kobiet. On sam twierdzi, że te wszystkie notatki były jedynie zapisem jego fantazji.
1: Nie ma żadnego notesu, policja, to jest fikcja, to jest bzdura. Oni złapali, owszem, ale ja lubowałem się pornografii. Byłem uzależniony od filmów pornograficznych i je opisywałem, a nie przestępstwa. Nie prowadzę takich dzienników, jeśli coś nawywijam, a pamiętam, mam to w głowie. I to bardzo dokładnie.
0: Wśród tych wszystkich tabeli i rysunków było coś jeszcze. Na niektórych stronach pojawiło się coś, co nazwano zarządzeniem. W dosyć chaotycznie sformułowanych wpisach wyłaniał się obraz czegoś, co wyglądało na zbiór zasad, którymi miał się kierować mężczyzna.
3: Bóg zwalnia mnie z grzechu gwałtu na kobiecie. W czasie pokoju mogę gwałcić kobiety, ale w czasie wojny mogę gwałcić i zabijać.
0: Według Andrzeja Eś, choć te słowa faktycznie znalazły się w jednym z jego zeszytów, nie były one odzwierciedleniem jego własnych myśli, a jedynie cytatem, który wcześniej przeczytał i postanowił zanotować. Podczas przesłuchania Andrzej Eś początkowo do niczego się nie przyznawał. Był zresztą

0: przekonany, że policjanci nic na niego nie mają i wkrótce wyjdzie na wolność. Mundurowi musieli do niego w jakiś sposób dotrzeć, sprawić, by zechciał z nimi rozmawiać. Stworzyli więc atmosferę niemal przyjacielską. Mówili do niego na ty, zapewniali, że nikt wcześniej nie zgwałcił tyle kobiet, co on. Chcieli, by poczuł się przez chwilę dumny z tego, co robił, by zaczął się chwalić, otwierać i opowiedzieć o wszystkich atakach.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Ta taktyka okazała się skuteczna, bo wreszcie Andrzej Eś przyznał się do napaści na kobiety. Podczas zorganizowanych wizji lokalnych dodatkowo pokazał, w jaki sposób polował na ofiary. Obezwładniał je, a następnie wykorzystywał seksualnie. Demonstrował to na podstawionym manekinie. Jego zeznania, których jest naprawdę sporo, znajdują się w pokaźnych aktach sądowych zgromadzonych we Wrocławiu. Zapoznałam się z nimi, ale ich treści opinia publiczna nigdy nie pozna, bo sąd nie zgodził się na ich opublikowanie. Podobnie zresztą jak zeznań ofiar czy świadków. Wszystko dlatego, że proces gwałciciela odbywał się za zamkniętymi drzwiami. To po to, by chronić skrzywdzone kobiety. W rozmowie ze mną Andrzej Eś mówi wprost: gwałciłem kobiety, ale nie tyle, ile twierdzi policja.
2: Skrzywdził pan kobiety?
3: Tak.
2: Gwałcił pan?
3: Tak.
2: Jest pan w stanie na dzisiaj powiedzieć, w 2026 roku, ile było ofiar?
3: Powiedzieć pani szczerze?
2: Tak.
3: Nie pamiętam.
2: Ale mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu?
3: Nie wiem, 20, 30 więcej nie było i to nie wszystko były przestępstwa seksualne.
1: Według prokuratury Andrzej Eś doskonale przygotowywał się do wszystkich ataków. Wcześniej analizował teren, obserwował ofiary, nosił ze sobą strój na zmianę, a ten, który miał na sobie w chwili ataku, palił. On sam twierdzi, że nigdy nie wrzucał do ognia własnych ubrań, ale przyznał, że była jedna rzecz, która sprawiała, że nie gwałcił ofiary.
3: Przemoc była minimalizowana, kończyło się tylko na groźbach. Ofiara, jeśli się postawiła, to ja puszczałem.
2: A dlaczego? Bał się pan, czy o co chodziło?
3: Jeśli ma pani w ręku niebezpieczny przedmiot i wie pan, jakie są konsekwencje, jeśli coś się stanie, to pani też by odpuściła. Mimo wszystko ja jestem osobą świadomą, wolałem odpuścić niż mieć większe problemy niż miałem.
1: W rozmowie ze mną Andrzej Eś przyznał się do opracowania mapy Wrocławia, która pomagała mu w kolejnych atakach. W przypadku jednego z gwałtów, jak mówi, policja była bliska schwytania go i to niemal na gorącym uczynku.
3: Skonstruowałem faktycznie mapę, ale ona nie miała zaznaczonych miejsc ataku. Ta mapa służyła do punktów ucieczek i miejsc zaznaczonych, skąd mogła nadciągnąć policja. Ściągnąłem 16-latkę, zrobiłem 3-minutówkę. Przestępstwo już jest zakwalifikowane, puściłem ją, zawinąłem się. I na blokach podjechał do mnie radiowóz, bus. Dwóch liniarzy w środku, ciemno, tacy jest oświetlony, on stoi może 10 metrów od mnie. Opatrzyli się, coś do siebie pogadali, mówię, mieli mnie jak na tacy, nie byłbym w stanie uciec, odjechali. Bo szedłem normalnie, zachowywałem się normalnie, na co zasadzie na mnie ten, nie uciekałem, nie biegłem, nic nie robiłem, więc potraktowali mnie. Nie, jak sprawdzę.
2: Czym jest ta 3-minutówka, o której pan mówi?
3: 3-minutówka to jest rozebranie klientki, wejście w nią i wyjście.
1: Andrzej Eś zapewnia również, że nigdy nie podduszał swoich ofiar, choć takie informacje przekazała później policja. Według niego skupiał się na zastraszaniu. To właśnie lękiem chciał zdominować kobietę. Po zatrzymaniu Andrzeja Eś policja zgromadziła całkiem pokaźny materiał dowodowy, który posłużył do przygotowania aktu oskarżenia. I choć sam mężczyzna przekonuje dziś, że żadna z ofiar nie rozpoznała go na okazaniu, z informacji medialnych, które przekazali pracujący nad sprawą policjanci, wynika coś zupełnie odwrotnego. Według funkcjonariuszy to właśnie Andrzej Eś został wskazany przez część kobiet, które rozpoznały go głównie po głosie. Po przygotowaniu aktu oskarżenia i postawieniu zarzutów, Andrzej Eś stanął przed sądem. Przy okazji wyszło na jaw, że pierwszego ataku seksualnego dopuścił się już w 1995 roku. Miał wówczas niecałe 20 lat. Był też wielokrotnie zatrzymywany za inne przestępstwa. Bez względu jednak na to, ilu gwałtów się dopuścił, groziło mu maksymalnie 15 lat więzienia. Nawet jeśli prokuratura wykazałaby, że skrzywdził seksualnie blisko 100 kobiet, również trafiłby za kratki na wspomniane 15 lat, bo taka była możliwie najwyższa kara za gwałt. I tak jak wspomniałam, proces Andrzeja Eś został utajniony i toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na próżno dziś w mediach szukać nieocenzurowanych zdjęć mężczyzny czy jakichkolwiek materiałów z rozpraw. Pozostaną one tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Andrzej Eś chciał bronić się sam. Choć proces objęty był tajemnicą, to sam wyrok już nie. Andrzej Eś został ostatecznie uznany za winnego dokonania blisko 20 gwałtów i usiłowań –

0: skazano go właśnie na 15 lat więzienia. Gdy rozmawiałam z nim po raz pierwszy, przyznał, że zasłużył na karę i nigdy nie podważał samego wyroku. Nie uważa jednak samego siebie za najgorszego seryjnego gwałciciela w historii Polski. Jego zdaniem są w kraju znacznie gorsze osoby od niego. Ten wyrok nie zamknął jednak historii Andrzeja Eś. W 2025 roku mężczyzna zakończył odbywanie wyroku, a sąd w Bydgoszczy uznał, że mimo to nie będzie mógł wyjść na wolność. Trafił za to do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. W komunikacie sądu czytamy:
1: Sąd Okręgowy, pierwszy Wydział Cywilny, wydał postanowienie, w którym uznał uczestnika za osobę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu ustawy z 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia oraz wolności seksualnej innych osób i orzekł umieszczenie uczestnika w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Sąd również zarządził pobranie od uczestnika wymazu ze śluzówki policzków w celu przeprowadzenia analizy DNA, odcisków linii papilarnych, wykonanie zdjęć, szkiców i opisów wizerunku uczestnika oraz umieszczenie wyników analizy DNA, odcisków linii papilarnych, zdjęć, szkiców i opisów wizerunku uczestnika w bazach i zbiorach danych, o których mowa w ustawie z 6 kwietnia 1990 roku o policji.
0: Decyzję bydgoskiego sądu w tej sprawie podtrzymał również Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Zdaniem samego zainteresowanego, umieszczenie go w tak zwanym ośrodku dla bestii jest decyzją niesprawiedliwą i krzywdzącą. Zamierza zresztą ją zaskarżyć do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Póki co jednak, najbliższe miesiące, a może i lata, spędzi właśnie w tym ośrodku. A tam, podobnie jak inni pacjenci, przechodzi terapię. Jak twierdzi, to właśnie dzięki niej zaczął rozumieć, jak ogromną krzywdę wyrządził swoim ofiarom. Wcześniej, jak mówi, postrzegał kobiety przedmiotowo, bo wychował się na pornografii.
2: Jeśli pacjent w czasie terapii nie zrozumie, co zrobił, to taka terapia nie ma żadnego sensu. Szkoda, to mi było dopiero po latach. Jak przekierowałem tą empatyczną postrzeganie uczuć i tak dalej osób, czyli prokuratorów, sądów i tak dalej, żeby się bronić na ofiary. I proszę mi wierzyć, było bardzo trudno. Nadal jest.
0: Andrzej Eś mówi dziś, że jeśli kiedykolwiek wyjdzie z Gostynina, to wyjedzie z kraju. I chciałby stworzyć normalny związek z kobietą, bo już w przeszłości był w takiej relacji. Według policjanta, który był w grupie ścigającej wrocławskiego gwałciciela, jakakolwiek resocjalizacja w tym przypadku jest mało prawdopodobna. Żużu, bo taki ma pseudonim funkcjonariusz, w rozmowie z portalem Onet.pl mówił:
3: Wszyscy wiemy, jaki to jest zawodnik. Nie wierzę w jego przemianę. Jeśli wyjdzie na wolność, znów to zrobi. Znów będzie gwałcił. To było całe jego życie. On tego nie odpuści. Ale najpierw będzie się musiał dobrze przygotować do powrotu, bo podczas jego odsiadki Wrocław się zmienił i miejsca, w których atakował, wyglądają inaczej.
0: Zresztą jeszcze przed decyzją sądu w sprawie umieszczenia Andrzeja Eś w Gostyninie pojawiła się w mediach informacja, że mężczyzna miał grozić jednej z policjantek. Według tych doniesień powiedział, że jak wyjdzie, to ją zgwałci. Będzie następna. Miał również dodać, że po opuszczeniu więzienia nie będzie już tylko gwałcił, ale również zabijał. On sam twierdzi, że nigdy czegoś takiego nie powiedział, a media wielokrotnie fałszowały informacje dotyczące jego zbrodni, odpowiednio je koloryzując. Na przykład wtedy, gdy podawały, że w swoich działaniach inspirował się filmami kryminalnymi. Jak mówi, była to bzdura, bo filmy kryminalne nigdy nie były w sferze jego zainteresowań. Andrzej Eś zapewnia, że dziś nie stanowi już żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. Gdy zapytałam go, czy powinnam się obawiać o swoje bezpieczeństwo, gdybyśmy usiedli w ośrodku w Gostyninie przy jednym stole, odparł, że nie. Ale tych zapytań

0: zapewnień nie podzielił sąd, który uznał, że mężczyzna nie może wrócić do społeczeństwa. Przynajmniej na razie. Takiej weryfikacji Andrzej Eś będzie poddawany co pół roku, bo decyzję o umieszczeniu w ośrodku dla bestii nie określa terminu wyjścia na wolność. Jeden ze scenariuszy zakłada, że wrocławski gwałciciel już nigdy nie opuści Gostynina. Choć on sam mówi mi wprost, nie jestem sadystą, zdaniem biegłych, którzy go badali, mężczyzna przejawia raptofilię, czyli jest w stanie osiągnąć satysfakcję seksualną tylko wtedy, gdy stosuje przemoc lub gwałt. Jakiś czas temu na platformie Netflix ukazał się serial dokumentalny Będziesz Następna, właśnie o sprawie Andrzeja Eś. On sam twierdzi, że choć nie oglądał tej produkcji, to nie wyklucza pozwania jej autorów.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. W kwestiach historycznych bez przełomu. To informacja po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
1: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał dobrze, że do spotkania doszło.
1: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa, który wie, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd.
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
0: Tymczasem Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
4: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
0: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
4: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
0: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia e-kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. W czwartek propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
5: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
0: Mówi wicedyrektor

0: działu Analysis TB Michał Stajniak, Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i w wtorkowej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
1: Rząd na razie studiuje emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
2: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
1: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
3: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
1: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły Sebastian Górny.
4: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zapruszył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnych.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Śmierć ojca podejrzanego o zamęczenie 2-letniej córki. Sprawę badają śledczy. We wrocławskim areszcie zmarł mężczyzna, który z żoną miał znęcać się nad dziewczynką.
5: Zgon podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, jest przedmiotem śledztwa. Sekcja zwłok odbyła się. Na chwilę obecną nie ma wskazań i przypuszczeń, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobną przyczyną zgonu było targnięcie się na własne życie.
0: Mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Przypomnijmy, ukraińskie małżeństwo z Dolnego Śląska miało znęcać się, głodzić i doprowadzić do śmierci 2-letniej córki. Dziewczynka zmarła na sepsę. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć w próbkach badań pobranych przed 2 miesiącami stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. Najnowsze badania wykazały, że woda jest już zdatna do picia, ale sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające. Podkreśla Łukasz Bytański z sanepidu w Bydgoszczy.
6: Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku gminnego zakładu komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm, producent wody ma obowiązek niezwłocznie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.
0: Mieszkańcy gminy są oburzeni, że przez tak długi czas nie zostali poinformowani o przekroczeniu norm jakości wody. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero we wtorek.
7: I od koleżanki, a nie od gminy. My byliśmy na wodę. Buty upały, to my ją byliśmy normalnie z kranu. Używano tam do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
8: Czyli co, czekać teraz, aż...
7: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych. Twierdzi, że po przekazaniu wyników do sanepidu gmina nie dostała wytycznych dotyczących dalszego postępowania. Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid. Poznali wyniki matur. Niespełna 75% grudziąckich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Sprawdzamy, jak im poszło i czy wybierają się na studia.
9: I jak tam wyniki, czy jesteście zadowoleni?
10: Zawsze mogłoby być lepiej, ale dałem tyle pracy i myślę, że uzyskałem takie wyniki adekwatne do mojego zaangażowania.
11: Najlepiej wiem, że mi poszło z matematyki, akurat jedyny przedmiot, do którego się uczyłem.
9: A był stres przed sprawdzaniem wyników w sieci i przyjściem tutaj dzisiaj?
12: Czy był stres, że jednak się nie zda? Jednak jak się zobaczyło, że się zdało, i to jestem zadowolona.
9: Świadectwa maturalne odebrane. Co teraz? Jakie plany na, nie wiem, wakacje, na studia?
13: No jakieś uczelnie, myślę nad Poznaniem.
14: Najdłuższe wakacje życia, złożyć papiery na studia i dalej się uczyć.
0: A jak wygląda sytuacja maturzystów w Krakowie? Tutaj egzamin dojrzałości zdało 89%. Do matury podeszło niemal 10 tysięcy krakowian. To o ponad 1,5 tysiąca więcej niż rok temu. Jak poszło absolwentom 42. liceum w Krakowie?
15: Dobrze, nie najgorzej. Matematyka na pewno killer.
16: 67% z geografii, więc jest dobrze.
15: Polski rozszerzony S, 77%.
17: Z Polaka dostałem kardynała, ale zdałem 37%.
15: Angielski super, ale fizyka, matma trochę gorzej.
18: Tutaj na AGH bym poszedł, na inżynierię biomedyczną.
19: Stosunki międzynarodowe.
15: Tworzywa i technologie motoryzacyjne.
20: Wojskowa Akademia Technologiczna.
21: Będę studiował za granicą, idę głównie w finanse i ekonomię.
22: Studia fizjoterapia, no ale jeszcze zobaczymy, gdzie się dostanę.
0: W większości

0: uczelni kończy się pierwszy etap rekrutacji, w którym kluczowym dokumentem jest odebrane świadectwo maturalne. Egzaminy poprawkowe rozpoczą się pod koniec sierpnia. Deklaracje o przystąpieniu do nich trzeba złożyć do 15 lipca. Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Wolontariusze mają kilka głównych zadań, mówi Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
1: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogowskazem, wsparciem.
0: Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony, otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Wolontariat to wspaniała przygoda. Uśmiech obdarowanej rodziny wynagradza trud pracy, powiedziała nam wolontariuszka Weronika Kuc.
2: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno nasze wewnętrzne spełnienie.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki. Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
3: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Ale to nie wszystko. W Oleśnicy Małej znaleziono także pochówek rycerza zakonnika. To pierwszy taki na Dolnym Śląsku.
3: Tam również został odkryty pochówek, taka jama grobowa. Niestety szczątki zachowały się w bardzo złym stanie. Poszukiwane są groby templariuszy. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odnalezienie cmentarza templariuszy wraz z rzeczami, które mieli przy sobie. Mówi się, że to odkrycie ma większy potencjał niż słynny złoty pociąg. Przewozi krew i jej składniki po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motoambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
5: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
6: Pojawiają się ciarki na rękach, no co? Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
4: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
5: No stres zawsze jest, ale trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
0: Łódzki motoambulans wykonuje dziennie po kilkanaście kursów, które ratują życie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości wokół.

Yeah!

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.